0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory. Addio.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory, te ostatnie, com schowane przed

Na mój zimowy stół nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, adio pomidory, adio u.

7:04, jakaś podyta, 8:09, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik

serii, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś.

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej. Za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem. Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy. Przez panią, bynajmniej przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej przystanią. Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę. Za panią, bynajmniej za panią. Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal.

biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kom-

kagusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

na odrobineczkę biodro już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zbliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co

0: dusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Radio Pogoda.

0: dom odnajdziesz przecie w pieśni.
1: Witam Państwa, Krzysztof Ibisz, bardzo pogodny, tak jak Państwo. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.
2: Jest w oczach twoich.

0: promocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił. Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
3: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
4: Tak, też szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.
5: Dzień dobry, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dziś czwartek, zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
6: Ponad 2000 interwencji strażaków po burzach. Rosyjski atak na Ukrainę, Polska poderwała myśliwce. Sprawdzimy też, ile przeciętna rodzina wyda na wakacje.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
6: Miriam Lipińska. Ponad 2300 interwencji strażaków, zalane drogi, powalone drzewa i uszkodzone auta. To efekty burz, jakie przeszły nad Polską. Najwięcej pracy strażacy mieli na Śląsku. Grzegorz Kozieł.
7: Front burzowy wkroczył najpierw na południe regionu. Pierwsze interwencje dotyczące lokalnych podtopień i połamanych gałęzi pojawiły się w Bielsku Białej, Szczyrku czy Żywcu.

0: tym ostatnim mieście silny wiatr zerwał poszycie dachowe, ale nikt nie został ranny. Grad pojawił się na Śląsku Cieszyńskim. Później burze przeszły przez centrum regionu. Ulewne deszcze i wichury spowodowały szkody m.in. w Chorzowie, Bytomiu, Katowicach i Zabrzu. W Rudzie Śląskiej drzewo runęło na zaparkowane pojazdy. Wiele dróg zostało podtopionych czy wręcz zalanych.
1: Polskie myśliwce w akcji. Polska poderwała minionej nocy swoje maszyny w związku z rosyjskim zmasowanym atakiem na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało dziś wczesnym rankiem, że myśliwce wróciły już do baz. Nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Tańsza benzyna na stacjach w czasie rządowych limitów cen kosztowała krajowy budżet ponad 4,5 miliarda złotych. Ministerstwo Finansów podsumowało zakończony w poniedziałek pakiet CPN. Ceny paliw wzrosły gdzieniegdzie o prawie złotówkę za litr. Więcej niż ostatnio wydajemy też na wyjazdy urlopowe, tak twierdzi branża turystyczna. Na wakacjach nie zamierzamy oszczędzać, a wyjeżdżamy coraz częściej. Wojciech Kowalik.
2: Ponad 5100 zł. Tyle w tym roku na wakacje chce wydać przeciętne gospodarstwo domowe. To, jak wynika z badania Związku Banków Polskich, o 700 zł więcej niż rok temu. Branża turystyczna widzi ten wzrost wydatków, a są jego dwa powody, mówi Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl.
3: Z jednej strony możemy sobie właśnie pozwolić na jakieś wakacje trochę droższe, ale też wydajemy więcej generalnie, bo jeździmy częściej. Nie ograniczamy się do tego, żeby pojechać tylko raz do roku.
2: Jak dodaje ekspertka, wyparował już nasz strach przed podróżowaniem, jaki pojawił się po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.
1: Bramy otwarte. Zaczął się jeden z największych polskich festiwali muzycznych, Open Air, na lotnisku w Gdyni-Kossakowie. Co jest wyjątkowego w tej imprezie?
4: Na festiwale lubimy chodzić i co jest największą atrakcją? Ludzie. Ludzie są wspaniali na festiwalach.
5: Dobra zabawa, klimat fajny. Po prostu jak tutaj jesteś, to jest jakoś inaczej niż jak jesteś na każdej innej imprezie.
6: Znaczy, dla mnie szczególnie Open Air przyciąga pod względem samych artystów, tego, kogo zaprasza. Muzyka jest najważniejsza w tym wszystkim. Zdecydowanie.
7: Na festiwalu jestem w zasadzie chyba drugi albo trzeci raz, a przyjechałam oczywiście dla Florence and the Machine. Czekam na Nicka Cave'a. To są moje topowe koncerty. Oczywiście innymi też się będę cieszyć.
1: Nick Cave pojawi się dzisiaj na głównej scenie. Festiwal potrwa do soboty. I jeszcze sport. Iga Świątek i Kamil Majchrzak zagrają dziś o trzecią rundę Wimbledonu. Pierwszy na londyński kort wyjdzie Majchrzak. Około 13.30 zmierzy się z Amerykaninem Zakarym Swajdą. O 14.30 mecz Igi Świątek z Czeszką Karoliną Pliskową. A wczoraj do trzeciej rundy awansował już Hubert Hurkacz.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Na autostradzie A1 między węzłami Łódź Północ i Brzeziny pojazd ciężarowy uderzył w bariery ochronne. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest prawy i awaryjny pas w kierunku Katowic, a ruch odbywa się tylko lewym pasem. Na drodze krajowej 58 między Szczytnem i Jedwabnem w Warmińsko-Mazurskim samochód osobowy wjechał do rowu. Tam ranna została jedna osoba. Wprowadzono ruch wahadłowy i tym wahadłem będą Państwo jeździć jeszcze przez jakiś czas szerokiej drogi.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Pogoda.
2: Dziś już bez burz, choć chwilami może się chmurzyć i będzie przelotnie padać, głównie na północy i na wschodzie kraju. A na termometrach maksymalnie od 23 stopni na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 24 na Pomorzu, do 26 na Mazowszu i Śląsku.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: Mamy lato, dzisiaj drugi dzień lipca i to jest czwartek, dzień dobry w pogodnym poranku Radia Pogoda, Asia Kruk, kłaniam się Państwu. 183 dzień roku, do końca roku 182 dni, do końca lata 82. Słońce wstało 20 po czwartej, zajdzie o 21, a dzień będzie krótszy od najdłuższego 7 minut. Jagoda, Maria i Piotr dzisiaj świętują imieniny, a w kalendarzu jest dzisiaj dzień dziennikarza sportowego. Pozdrawiamy kolegów z redakcji, tutaj naszej macierzystej i wszystkich dziennikarzy sportowych i Międzynarodowy Dzień UFO. No i tak właśnie. Ale my na ziemi tutaj jest też bardzo przyjemnie, bo w końcu się ochłodziło. I gramy Państwu pięknie, Karin Stanek i Czerwono-Czarni. Chłopiec z gitarą, proszę bardzo.

Eleni. W pogodnym poranku Radia Pogoda. Kiedy słucham tej artystki, myślę o ciepło, o ubiegłorocznych dniach seniora we Wrocławiu, gdzie Eleni była główną gwiazdą i pięknie się Państwo bawili przy tych najpiękniejszych melodiach. Ale jeszcze tam wrócimy już we wrześniu. Kolejne senioralia w Wrocławiu i też będzie gwiazda, i też będzie Radio Pogoda, i też będzie super. Ale teraz 12 po 6. Przegląd porannej prasy dla Państwa, który zaczynamy od Super Ekspresu. Na stronie 3 ważna informacja. Będzie podwyżka dla miliona emerytów. Od 1 stycznia przyszłego roku ponad milion emerytów i rencistów otrzyma znaczącą podwyżkę renty wdowiej, bo to chodzi właśnie o to świadczenie, które już dziś stanowi realne wsparcie dla osób po stracie małżonka, wzrośnie o około 500-600 zł miesięcznie. To efekt zmian przygotowywanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, o czym poinformowała wczoraj szefowa tego resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Szczegóły, jak to będzie wyglądało i jakie w ogóle są dodatki, taka specjalna tabelka na stronie 3 dzisiejszego Super Ekspresu. Dziennik Gazeta Prawna, proszę Państwa. Czy Polacy już nie pracują na czarno? Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, w ubiegłym roku inspektorzy wykryli 13,5 tysiąca nielegalnie zatrudnionych obywateli polskich. To o 7,5% mniej niż rok wcześniej. Tym samym ubiegły rok przyniósł kontynuację trendu z lat poprzednich. Liczba Polaków zatrudnionych w szarej strefie, czyli na czarno, maleje od 2022 roku. Jeśli Państwo się z tym nie zgadzają, a podejrzewam, że niektórzy mogą się nie zgadzać, proszę poczytać dzisiejszy dziennik Gazetę Prawną na stronie 1, a także wewnątrz numeru. I jeszcze dość optymistycznie Gazeta Wyborcza ze strony 7. Czerwcowe oceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych należą do najlepszych w historii badań, czyli od 1987 roku. No to różne były tam burze dziejowe. Ankieterzy CBOS-u przepytali Polaków o ocenę sytuacji politycznej, gospodarczej oraz o materialne warunki życia w trakcie wielkich emocji politycznych, które mamy przecież cały czas. No i 66% deklaruje zadowolenie z własnego życia, sytuacji materialnej i rodziny. Strona 7, dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Odsyłam i wracamy do najpiękniejszych melodii. Platersi, tutaj Only You. 14 po 6 w Radiu Pogoda.

0: Pogodnym poranku Radia Pogoda, 20 minut po 6. Ewa Bem, piękne, muzyczne i nie tylko wspomnienie czerwca. O najpiękniejszych melodiach Ewy Bem mogli Państwo słuchać przez cały czerwiec i wcześniej też zresztą. I wszystkie odcinki z Panią Ewą w rozmowie z Moniką Tarką są oczywiście w podcastach na stronie www.radiopogoda.pl. Proszę tam zaglądać, powodów jest wiele. Jeszcze na pewno będziemy zaglądać do internetu, a za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. O, a to będzie bohater części najbliższego weekendu w Radiu Pogoda. Za chwilę zaśpiewa Krzysztof Krawczyk.
1: Autopromocja.
2: Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
1: W 1976 roku ukazał się album Rysunek na szkle Krzysztofa Krawczyka, a na nim zachwycające Byle było tak, czy Parostatek. Łącznie 10 świetnych utworów. Usłyszycie je wszystkie.
2: Płyta na lata
3: w Radiu Pogoda.
2: Słuchaj już w niedzielę od 10.
1: Asia Kruk, zapraszam.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Została ostatnia reklama.
10: Co tam budują tak żwawo?
11: Mieszkania nowe.
10: A, czyli osiedle nowe?
11: Nie, nie, nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
12: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.

0: Uśmiechem od ucha do ucha. Danuta Rini, Bogdan Czyżewski i my tak Państwa witamy najpiękniejszymi melodiami i uśmiechem właśnie. I Państwo też się do nas uśmiechają. 22 444 40 04. Dzień dobry.
1: Rano wstałem i radio Pogoda włączyłem. Od razu na twarzy uśmiech uskuteczniłem. Serdecznie pozdrawiam całą załogę wspaniałego Radia Pogoda i życzę miłego, pięknego dnia. Pozdrawiam Jerzy z Krakowa.
0: Pozdrawiamy serdecznie panie Jerzy. Mamy nadzieję, że w Krakowie i w ogóle na południu Polski, oj, po tych wczorajszych burzach, to naprawdę, że dzisiaj można odetchnąć, bo na przykład w Warszawie można nawet tak... I w końcu nie jest gorąco. Także oddychamy pełną piersią, proszę Państwa, budzimy się w dobrych nastrojach, no i ewentualnie dzwonimy z każdą sprawą do Radia Pogoda. 22 444 4004. Ale pięknie teraz zagramy Tornero z 1974 roku i Santo California.

0: i ani ona była jedna, jedyna, ani drugiej takiej mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami obiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy widz. O co chodzi, że była

warto.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 21 minut będzie godzina 7. Dużo mówiliśmy ostatnio o rekordach temperatury. Chyba niedługo nie zapomnimy ostatniego tego weekendu. To w kontekście tego, co powiedziałam jakiś czas temu, że w końcu można oddychać. No, rekord Pruszkowa, ten z 21 roku, 1921 roku w Polsce został pobity. Słubice w niedzielę, 40,5 stopnia. O tym mówiliśmy. Toruń, 40,3 stopnia. Ale, czego nie powiedzieliśmy, ja się dowiedziałam. Rekord temperatury w ostatni weekend został pobity także na Śnieżce. Wiedzą Państwo, jaka tam wysokość, ponad 1600 metrów nad poziomem morza. Czy ja czegoś nie pomyliłam? A później to sprawdzę. No, w każdym razie na szczycie Śnieżki w niedzielę odnotowano 25,7 stopnia. To tak gorąco, nie pomyliłam, ponad 1600. Tak gorąco to może być ewentualnie, jak wbiegniemy na Śnieżkę i nam osobiście, ale żeby tak gorąco było na szczycie, 25,7 stopnia. No na razie upały nie wrócą, przynajmniej przez najbliższe kilka dni, chociaż jak to mówią, nigdy nic nie wiadomo. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Została ostatnia reklama.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: To w Media Expert.

0: Grupa Smoke z 1973 roku, Living Next Door to Alice, czyli tak zwana piosenka sąsiedzka. Zastanawiałam się wczoraj, co moja sąsiadka z parteru Edytka około godziny 20 robi ze szlaufem, a ona podlewała trawnik. No jakieś godzinę później może spadł deszcz, także może to ona ten deszcz wywołała podlewaniem trawnika. To jest możliwe. Nie no, żartuję oczywiście. Dzwonią Państwo do nas, dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Jasinko. Miłego dzięka życzę. Już jutro w końcu piąteczek, piątunio. No piątunio, począteczek. Pozdrawiam serdecznie pana Zygmunta, pana Piotra i moją najcudowniejszą koleżankę Mariolkę z Oświęcimia, która też słucha Radia Pogody. Jest cudownym człowiekiem. Bajo!
0: Bajo! Pani Mariolko, serdecznie pozdrawiamy i ściskamy. No, począteczek weekendunia. Niektórzy będą mieli pracujący weekend. Na przykład ja w niedzielę od 10 do 14 spotkamy się w Radiu Pogoda przy płycie na lata. Czy tam na lato. Zagramy Państwu całą płytę, całego longplaya plus bonusy Krzysztofa Krawczyka. Zapraszam bardzo serdecznie. Będziemy się emocjonować, zachwycać i opowiadać o tej właśnie płycie i nie tylko.

0: Dwie minuty i będzie godzina siódma. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Do kalendarza sobie zajrzymy po godzinie siódmej. Aż to nie wiem, czy państwo pamiętają takie wydarzenie. Ale dobrze. To po godzinie siódmej, natomiast już za chwilę w wiadomościach no nie za dobre informacje. Otóż Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczek. Ale chyba w tym roku tak nie będzie przez tę pogodę. Szczegóły już za chwilę.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda po godzinie 7. Rick Nelson, Hello Mary Lou, Andrzej Rosiewicz, Czy czuje pani czacze i inne najpiękniejsze melodie, a teraz wiadomości.
3: Burze przeszły nad Polską, za strażakami pracowite godziny. Zmasowany rosyjski atak na Kijów, są zabici i ranni.

0: Prokuratura może już szykować wniosek do USA o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
0: Miriam Lipińska. Za nami burzowe popołudnie, wieczór i noc. Tylko do godziny 21:00 w całym kraju strażacy mieli ponad 2300 interwencji. Najwięcej na Śląsku, Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskiem. To była szczególnie trudna noc dla śląskich strażaków. Interweniowali ponad 700 razy. Najczęściej w powiecie będzińskim, ale sporo zgłoszeń było też w Chorzowie i Wodzisławiu Śląskim. Ręce pełne roboty miały także służby na Lubelszczyźnie. Tam ponad 400 interwencji, najwięcej w powiecie puławskim. A strażacy wyjeżdżali głównie do usuwania powalonych drzew, zabezpieczania uszkodzonych przez wichurę dachów i pompowania wody z zalanych piwnic i posesji. Niespokojna noc także w Ukrainie, tam z powodu zmasowanych rosyjskich ataków. Rakiety i drony poleciały m.in. na Kijów. Wśród celów były budynki mieszkalne. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 16 zostało rannych. W centrum ukraińskiej stolicy w płomieniach stanął wielopiętrowy hotel. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Polska prewencyjnie poderwała minionej nocy swoje myśliwce. Maszyny wróciły już do baz. Po całodniowym posiedzeniu sąd utrzymał decyzję o nakazie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd uznał, że przestępstwa zarzucane byłemu ministrowi sprawiedliwości są poważne, a zebrany materiał dowodowy na tyle obszerny, że zasadne jest zastosowanie aresztu tymczasowego, mówi rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego sędzia Anna Ptaszek.
2: Oczywiście sąd na tym etapie nie wypowiada się o winie albo braku winy pana podejrzanego. Jedynie ocenia, czy ten materiał, który prokurator do tej pory zgromadził, jest na tyle mocny, na tyle przekonujący, że uzasadnia zastosowanie aresztu.
0: Decyzja sądu daje prokuraturze możliwość wysłania do USA wniosku o ekstradycję Ziobry przebywającego obecnie za oceanem. A prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości kierowanie grupą przestępczą i niewłaściwe rozporządzanie milionami złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Nauczyciele szykują się do protestu, chcą wyjść na ulicę dzień przed początkiem nowego roku szkolnego, czyli 31 sierpnia. Związkowcy domagają się 11% podwyżek od przyszłego roku, a także powiązania płac nauczycieli ze średnią krajową. Rozmowy z rządzącymi nie przyniosły przełomu, dlatego w ostatni dzień wakacji przed kancelarią premiera będzie demonstracja, mówi przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz.
3: Będzie jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było, że jeżeli nie przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, a nie tylko pustej retoryki, środowisko nauczycielskie gotowe jest do podejmowania dalszych radykalnych działań opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
0: Resort edukacji zaproponował nauczycielom podwyżki o 3%. Według ZNP to propozycja nie do przyjęcia. Ponad połowa upraw porzeczki pójdzie do kosza. Przez rekordowe upały z ostatnich dni owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzakach, mówi ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach.
4: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
0: Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Anglia awansowała do 1/8 finału piłkarskiego mundialu, ale mocno nastraszyła ją Demokratyczna Republika Konga. Zespół z Afryki od 7 minuty prowadził 1-0, ale pod koniec meczu 2 gole strzelił Harry Kane i Anglia wygrała 2-1. W pozostałych meczach Belgia pokonała po dogrywce Senegal 3-2, a USA wygrało z Bośnią i Hercegowiną 2-0. Hubert Hurkacz wygrał drugi mecz z rzędu bez straty seta i awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Tym razem pokonał Austriaka Sebastiana Hofnera 7-6, 6-4, 6-4.

0: Pogoda.
1: Dziś na niebie chmury i słońce na zmianę, miejscami na północy i na wschodzie może jeszcze przelotnie popadać. A na termometrach maksymalnie od 23 stopni na Lubelszczyźnie, przez 24 na Pomorzu, 25 na Dolnym Śląsku, do 26 w Wielkopolsce i na Mazowszu.
0: Lato w Radiu Pogoda.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: Oddychamy sobie głęboko, bo w końcu można, upały odpuściły. 6 minut po godzinie 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Asia Kruk, dzień dobry, w czwartek 2 lipca. Dzisiaj 183 dzień roku, do końca roku 182 dni i jeszcze 82 dni astronomicznego lata. Oby było piękne. Jest takie przysłowie związane z deszczami na początku lipca, ja je później zacytuję, ale od razu odpukuję. Proszę słuchać za kilkanaście minut dosłownie Radia Pogoda, zresztą proszę być z nami cały czas. Pięknie Państwu gramy na dzień dobry. Rick Nelson, Hello Mary Lou, 61 rok.

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: O.
1: 11 minut po godzinie 7. Przypominam, dzisiaj czwartek, 2 lipca i jest to Dzień Dziennikarza Sportowego i Międzynarodowy Dzień UFO. No, sami państwo wiedzą, odwiedzają nas obcy, czy nie. Niektórzy z naszych słuchaczy twierdzą, że tak. Ja też tak uważam, szczerze mówiąc, proszę państwa. Niektórzy ludzie to naprawdę kosmici, tak naprawdę. Jagoda, Maria i Piotr obchodzą dzisiaj imieniny. Życzymy wszystkiego najlepszego. I tak, w 1698 roku, tak to dawno, ale to ważna data, brytyjski wynalazca Thomas Savery otrzymał patent na silnik parowy. Co prawda pierwowzory tak funkcjonującego napędu znane są od pierwszego wieku naszej ery. Nikt wtedy nie myślał o patentach, a poza tym rewolucja przemysłowa zaczynająca się od tej parowej to jeszcze 65 lat w historii, no ale pierwszy patent był właśnie wtedy. W 1959 roku w Polsce wprowadzono książeczki zdrowia dziecka. No, to pewnie państwo pamiętają, szczepienia wszystkie trzeba było wpisywać, wizyty u lekarza, ważenia i tak dalej. No, to zawsze miła pamiątka. Moi rodzice trzymają moją i mojego brata oczywiście taką książeczkę. No i urodziny obchodzi dzisiaj Karol Strasburger, które, no, wiadomo, że 18 albo 21, niech sobie pan Karol wybierze. Karol Strasburger, którego znamy, lubimy, cenimy i opowiada świetne dowcipy.
2: Najmądrzejszy człowiek na świecie, lekarz, papież i młody chłopak, uczeń. Tylko mają 3 spadochrony. Jest ich 4, awaria samolotu. Lekarz mówi, panowie, nie wiem, ale ja muszę wyskoczyć beze mnie na ziemi, to ludzie się pochorują, poumierają. Wyskoczył, wziął spadochron. Najmądrzejszy mówi, no nie, no beze mnie to nie, no jak, no ja jestem najmądrzejszy, tam głupota, to wszystko się rozsypie. Wziął spadochron, wyskoczył. Papież mówi do młodego, ty jesteś młody, ja już pożyłem, także ty wyskakuj, ja tu już zostanę. A no to młody mówi, proszę się nie przejmować. Mądry zamiast spadochronu wziął mój torister.
1: Tak, właśnie. Bardzo dziękujemy, panie Karolu. Proszę się dobrze miewać, dużo zdrowia życzymy i wszystkiego najlepszego. I wracamy do najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Wały Jagiellońskie, 14 po 7.

0: Ale numer fajny. Odpłyniesz wielkim autem 2+1 w pogodnym poranku Radia Pogoda. 22,5 minuty po godzinie 7. Jeszcze dzisiaj w pogodnym poranku będziemy mówić o tym, jak wypoczywają Polacy. No i gdzie oczywiście, chociaż wiemy, że większość Polaków zostaje w Polsce i tutaj chce wypoczywać, ale w jaki sposób wypoczywamy i za co. Także taki temat też pojawi się. A za chwilę w pogodnym poranku Radia Pogoda będzie lipa. Czy też właściwie mogłabym to zaakcentować bardziej. Będzie lipa. Znają Państwo takie powiedzenie, ale tutaj akurat będzie w bardzo pozytywnym kontekście. Proszę z nami zostać.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Mów, niech twoje słowa. Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Bain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operaleśna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama.

0: Za 29.08 słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Będzie lipa, ale za to jaka. Drzewo roku 2026, polskie drzewo roku, zostało wybrane. Wczoraj ogłosił to Klub Gaja. Drzewem roku w tym roku została lipa sobieskiego, która rośnie w Przeworsku na Podkarpaciu przy zabytkowym zespole pałacowo-parkowym Książąt Lubomirskich. Zgodnie z legendą, lipa została posadzona ręką króla Jana III Sobieskiego. Fiu, fiu, fiu. No, bywał on w Przeworsku w 1687 roku. Mniej więcej w takim wieku jest ta lipa. Od 94 jest pomnikiem przyrody. Obwód pnia to aktualnie 692 centymetry. Piękna jest, naprawdę fantastyczna lipa drobnolistna. Okazała bardzo. A jakie drzewa na kolejnych miejscach? Drugie miejsce mnie ujęło, proszę Państwa, bo drugie miejsce w tym konkursie na drzewo roku dostał Dąb Krzysztof z Poznania. Państwo wiedzą, jeśli mieszkają Państwo w Poznaniu, rośnie w samym sercu Wildy Poznańskiej, przy ulicach Garczyńskiego, Prądzyńskiego i tam właśnie można to drzewo oglądać. Jest ogromne. Trzecie miejsce to też dąb Bartosz z Bartoszyc z województwa warmińsko-mazurskiego. No ale dobrze, w najbliższym czasie kilku miesięcy będziemy zajmować się lipą sobieskiego, bo to ona stanie w szranki do europejskiego drzewa roku. Czy znowu będzie polskie pierwsze miejsce? Oczywiście liczymy na to. Będziemy to obserwować i o wszystkim Państwa informować. Bogdan Łazuka i Iga Cembrzyńska teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda za 27.08.
1: Adela już zakłada suknię cienką.
2: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
1: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
2: Dla kochania.

0: Każdy z Państwa, kto kiedykolwiek był na wakacjach w Chorwacji, doskonale zna tę piosenkę w innym nieco wykonaniu. Ale Bogusław Metz też dał radę z Marianną w 1994 roku. O wakacjach będziemy mówić, to już zapowiadałam. Tymczasem, proszę Państwa, proszę zerknąć na Facebook Radia Pogoda i tam do relacji. Tam chcę Państwu coś powiedzieć i coś zaprezentować. Nie, jak Państwo mają chwilę teraz przy porannej kawie, czy tam przy śniadaniu, to proszę na chwileczkę zerknąć właśnie na nasze media społecznościowe. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Legendarny kabaret Tej od lat rozpala wyobraźnię miłośników dobrego humoru, kryjąc w sobie niezliczone, pełne uroku i zaskakujących zwrotów akcji i historię. Często nieznanych szerszej publiczności, a przekazywanych jedynie w kameralnych rozmowach, poznamy z pierwszej ręki dzięki Tadeuszowi Osipowiczowi, który potrafi przywołać atmosferę dawnych lat z niezwykłą swadą i autentycznością.
2: Alfabet kabaretu Tej w Radiu Pogoda. Słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sworakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też,
4: to poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Została ostatnia reklama.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.

tkwisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: Kaldowie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 12 minut będzie godzina 8:22, 444, 4004. Jakiś czas temu mówiłam, że dzisiaj jest Dzień Dziennikarza Sportowego. Wszystkiego najlepszego dla sportowej braci dziennikarskiej i Międzynarodowy Dzień UFO, to nie wiem komu składać życzenia. No i tak mniej więcej w tej sprawie telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Czesław z Warszawy. Ja sobie cenię wasze piosenki. Bardzo mi pasują, bo są z moich lat młodych. Wy chwalicie tych, tamtych, a dlaczego nie ma dnia wartownika ochroniarza? Ja was słucham od 5:30 rano do 18:30. Non-stop was słucham. Cenię, chwalę, ale poszukajcie, może gdzieś jest Dzień Wartownika Ochroniarza, coś w tym rodzaju. Dziękuję, pozdrawiam całą redakcję, Czesław.
0: Panie Czesławie, no dziękujemy za ten telefon. Oczywiście, że jest Dzień Pracownika Ochrony i w stosownym czasie i pracownikom ochrony będziemy składać najserdeczniejsze życzenia. A kiedy konkretnie? A 22 sierpnia, czyli już niebawem. Także proszę się przygotować, jakby pan chciał obchodzić jakoś tak bardziej hucznie, to proszę sobie w kalendarzu zapisać 22 sierpnia, Dzień Pracownika Ochrony, bo rozumiem, że to pana dotyczy. Także życzę panu jak najmniej, żeby miał pan pracy. Znaczy ochraniać tak, ale żeby tam nie trzeba było interweniować w razie czego. Wszystkiego dobrego. Barbara Rylska.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 8:02, proszę Państwa, po 8:00 krzyżówka Radia Pogoda. Proszę się zgłaszać do zabawy, w której do wygrania bidon na wodę. Ten bidon mogą Państwo obejrzeć już w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, w relacji. Bardzo jest fajny. Jest też książka Joanny Podsadeckiej, Mężczyźni Osieckiej. 22 444 4004. Proszę zgłaszać się pod ten numer do krzyżówki pogodnej Radia Pogoda. Na automatycznej sekretarce zostawić swoje imię i numer telefonu do siebie. No i później my oddzwonimy i bardzo fajnie się zabawimy. Rozwiązujemy krzyżówkę, która, przypomnę, jest na naszej stronie www.radiopogoda.pl, a za chwilę będą najważniejsze wiadomości.
1: Radio Pogoda.

0: reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Została ostatnia reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
0: Reklama.
6: Pogodny poranek w Radiu Pogoda zaraz po godzinie 8. A gdyby tak, grupy Vox. A gdyby tak na wakacje wyjechać, bo o urlopach Polaków też będziemy mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda i oczywiście będziemy też rozwiązywać krzyżówkę. A teraz wiadomości.
7: Trwa sprzątanie po gwałtownych burzach, jakie przeszły nad Polską. Co prezydent zrobi z ustawą o statusie osoby najbliższej? Lawina skarg do Państwowej Inspekcji Pracy na nieprawidłowe zatrudnianie.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
7: Miriam Lipińska. Gwałtowne burze przeszły wieczorem i nocą nad Polską. Najbardziej ucierpiały Śląsk, tam zwłaszcza powiat będziński, a także Lubelszczyzna, gdzie największe szkody burze wyrządziły w powiecie puławskim. Tylko do godziny 21:00 w całym kraju Straż Pożarna odnotowała ponad 2300 interwencji. Nikt w wyniku burz nie ucierpiał, ale w wielu miejscach przewrócone drzewa uszkodziły samochody. Podmuchy silnego wiatru zrywały dachy budynków, a ulewne

0: Deszcz zalewał posesje i ulice, były lokalne podtopienia i przerwy w dostawach prądu. Prezydent nie wykluczył podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej w sprawie tego dokumentu. Z Karolem Nawrockim rozmawiała wczoraj wiceprezeska PSL Urszula Pasławska. Wiadomo jednak, że prezydent nie zgadza się z niektórymi punktami ustawy, mówi posłanka.
1: Nie jest tajemnicą, że prezydent i jego środowisko ma wiele uwag co do regulacji związanych chociażby z tymi zapisami w ustawie wprowadzającej. Natomiast zdecydowanie mniej jest uwag do ustawy zasadniczej.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej daje możliwość zawarcia umowy cywilnej między dwiema osobami bez względu na płeć. Dawałoby to tym osobom prawo do wzajemnego wglądu w dokumentację medyczną, a także do ustalania kwestii spadkowych i własnościowych. Sanepid i wojewoda dolnośląski apelują do mieszkańców regionu o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Mogło dojść do skażenia. Służby czekają na wyniki badań. Z rzeki i opuszczanego zbiornika przed zaporą w Pilchowicach odłowiono już ponad 11 ton śniętych ryb.
2: To jest martwa woda, nie? Zresztą to co widzimy? Martwe ryby tylko, nie?
3: Rozumiem, że to trzeba remontować. No szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
4: No nie wiem, kto tutaj zawiódł.
5: Małgorzata Szczepańska, starosta powiatu lwowieckiego. Apel do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem ryb. Trudno nawet jednoznacznie się wypowiedzieć, bo mówię, tyle energii, ile zawarliśmy w to, żeby doprowadzić do tego, żeby ta zapora była remontowana, ponieważ żyjemy w cieniu tej zapory.
0: Remont kamiennej zapory jest potrzebny, bo jest kluczowa dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Dolnym Śląsku. Inwestor Tauron Ekoenergia zapewnia, że plan remontu powstał we współpracy z przyrodnikami. Polacy masowo skarżą się na sposób zatrudniania przez pracodawców. W pierwszych miesiącach tego roku Państwowa Inspekcja Pracy dostała o 100% więcej skarg niż rok wcześniej na nieprawidłowo stosowane kontrakty cywilnoprawne. Jak podał główny inspektor pracy Marcin Stanecki, do maja wpłynęło prawie 2000 takich skarg. I na koniec ważny apel ratowników wodnych do plażowiczów, by nie zastawiali parawanami i leżakami całej przestrzeni i zostawiali tak zwany korytarz życia. Dzięki niemu ratownicy mogą szybciej dotrzeć do potrzebujących pomocy, mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
6: Musimy wybiec, wyjechać kładem, wypłynąć. Przeszkadzamy w wypoczynku, w leżeniu na plaży, ale robimy to po to, żeby komuś innemu uratować życie.
0: Korytarz życia to prosta droga od zejścia na plażę aż do linii wody.

0: Pogoda.
1: Parasole przydadzą się dziś na wschodzie i miejscami na północy. W pozostałych regionach niebo będzie się chmurzyć, ale padać nie powinno. A na termometrach maksymalnie od 23 stopni na Lubelszczyźnie i Podlasiu, przez 24 na Pomorzu, 25 na Dolnym Śląsku, do 26 na Mazowszu i w Wielkopolsce.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 5 po 8, dzień dobry, w czwartek 2 lipca, Asia Kruk w pogodnym poranku Radia Pogoda. Dzisiaj słońce wstało o 4:20, zajdzie o 21:00. Dzień potrwa 16 godzin i 40 minut, będzie krótszy od najdłuższego w roku o 7 minut i życzę Państwu, żeby się Państwu dzisiaj wszystko udało, co Państwo sobie tam zamierzą. Od samego rana do samego wieczora. Gramy pięknie w pogodnym poranku Radia Pogoda, zresztą tak jest przez całą dobę u nas. Vox, a gdyby tak, a za chwilę bawimy się z krzyżówką.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego chleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: tej piosenki i myślę sobie, że dzisiaj taka pogoda, że w końcu będzie można wyjść na trening gdzieś w plenerze. Maria Koterska za nami. Słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. Jest 13 po 8.
1: Pogodna Krzyżówka Radia Pogoda.
0: Dzień dobry Pani Agnieszko.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Kłaniam się nisko. Pani przy jakich aktywnościach porannych w tej chwili?
2: Przy aktywnościach, no w kuchni sprzątanie, no takie sportowe, domowe.
0: Ale no przecież to jest też sport, ile to się człowiek przysiadów musi narobić.
2: No tak.
0: To prawda. Dobrze. Pani Agnieszko, ja mam dla Pani taką nagrodę za to sprzątanie i Pani taka aktywna od samego rana. Super bidon na wodę Radia Pogoda, no, o pojemności 0,7 litra, więc całkiem spory, z filtrem. Gdyby Pani chciała go sobie obejrzeć, proszę zajrzeć na Facebook Radia Pogoda i tam w relacjach prezentuję ten bidon. Nie jestem influencerką, więc może to robię nieprofesjonalnie, ale bardzo się staram. Proszę sobie zajrzeć. To, co już Pani ma, tam można obejrzeć.
2: Bardzo dziękuję, bardzo się przyda na odpoczynek wakacyjny.
0: Kiedyż to?
2: Oj, dopiero w sierpniu.
0: Rozumiem. A do wygrania jeszcze dzisiaj jest książka Joanny Podsadeckiej, Mężczyźni Osieckiej, też świetna na wakacyjny wypoczynek, a także przed wypoczynkiem, ale książkę zdobędzie Pani dopiero jak Pani odgadnie hasło krzyżówkowe. I teraz będzie tak, że ja podam najpierw wszystkim tym słuchaczom, którzy sobie rozwiązują ten diagram krzyżówkowy ze strony www.radiopogoda.pl, podam numer wiersza, a później to już będą wiadomości dla Pani. Ile liter, jaka kategoria i konkretna zagadka. Na odpowiedź będzie Pani miała 10 sekund. Jeżeli Pani nie zgadnie, to ja Pani nie powiem od razu dobrego rozwiązania, bo szansę dostaną inni słuchacze. Okej?
2: Mm-hmm. Dobrze, rozumiem.
0: Dobrze, to pełne skupienie, Pani Agnieszko.
2: Tak.
0: Wiersz numer 9 w dzisiejszej pogodnej krzyżówce. Hasło na 6 liter z kategorii bohater polskiego serialu. I ta zagadka brzmi: żołnierz z ogonem. Merdającym.
2: Cywil?
0: Nie. To był milicjant z ogonem. A żołnierz to ten inny, ale proszę nie mówić, bo na pewno już Pani teraz wie.
2: No tak, no okej. Okay.
0: No dobrze.
2: No dobra.
0: No dziękuję Pani Agnieszko, ściskam
2: mocno. Ja też ściskam. Dziękuję, wszystkiego dobrego, życzę udanego.
0: Miłego sprzątanka przy najpiękniejszych melodiach. Chyba pomagają tam w ogarnianiu mieszkania i nie tylko. No dobrze. To inni słuchacze mają szansę. 22 444 4004. No tak, już ktoś do nas dzwoni, odpowiedź na pewno pojawi się. To przypomnę, żołnierz z ogonem na 6 liter w kategorii bohater polskiego serialu. Dzwonimy.
1: Pogodna Krzyżówka Radia Pogoda.

0: 8:23, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj znowu krzyżówka dwuetapowa. Pani Agnieszce nie udało się rozwiązać zagadki, no ale państwo oczywiście natychmiast. A, no ten właśnie. Także jeszcze raz, to jest wiersz numer 9 w pogodnej krzyżówce Radia Pogoda, w tym diagramie ze strony www.radiopogoda.pl na 6 liter w kategorii bohater polskiego serialu, no i zagadka żołnierz z ogonem. Słuchamy.
1: Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie konkursu. No. Prawdopodobnie rozwiązaniem tej dziewiątki będzie szarik.
0: Oczywiście, że to szarik. Cztery pancerni i pies i tym psem był właśnie żołnierz Szarik. I nawet medal dostał, pamiętają państwo, jakie to było wzruszające. Bardzo serdecznie panu dziękujemy za odpowiedź. Zaraz do pana oddzwaniamy, no i wysyłamy książkę fajną Joanny Podsadeckiej, Mężczyźni Osieckiej. Także przypominamy, że jeżeli państwo bawią się z diagramem tym na stronie radiopogoda.pl, to tam się zacznie wyłaniać takie pionowe hasło zaznaczone odpowiednimi kratkami. Jak państwo rozpoznają to hasło, to proszę wysyłać maile na adres poranek@radiopogoda.pl z tym hasłem. Osoba, która to zrobi najpierwsza, najlepiej, dostanie całą furę gadżetów od Radia Pogoda. Różne tam będą i ta butelka, tam będzie i torba, i kubek być może. Naprawdę skompletujemy bardzo bogaty prezent, więc zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Radio Pogoda.

0: Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
9: Została ostatnia reklama.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 26 minut i będzie godzina 9. Pan Dominik zadzwonił do nas przed momentem i zgłosił gotowość do krzyżówki. Bardzo dziękuję, panie Dominiku, szerokiej drogi, bo pan w trasie najwyraźniej. Pozdrawiam serdecznie, ale krzyżówka to jutro dopiero i dzwonimy tak tuż przed 8, a nie 8:30. No, ale bardzo, bardzo dziękuję za telefon. W sprawie krzyżówki dzwoni też nasza słuchaczka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ja w sprawie krzyżówki.
0: No właśnie.
1: Oglądam diagram na stronie internetowej.
0: Tak.
1: I wygląda na to, że jest, albo ja niedowidzę, a niedowidzę na pewno, albo że jest błąd, że jest jedno ogólne hasło, jednowyrazowe hasło. Nie bardzo widać podział na części, na wyrazy hasła. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No patrzymy na ten sam diagram. Tak, rzeczywiście, te czerwone krateczki są od góry do dołu. Czy to będzie jednowyrazowe hasło? Nie. No, niestety będzie sobie pani musiała sama podzielić te wyrazy. No po prostu nie robiliśmy takich pauz. Czy to jakiś problem? Chyba nie, tak sobie myślę. Chociaż może. A swoją drogą, trochę uśmiechnęłam się na myśl o 26-literowym haśle, czy jest 23-literowym haśle, czy jest polskie słowo na 23 litery, które mogłoby być rozwiązaniem naszej krzyżówki. Jakieś pomysły? 22 444 4004. Zbigniew Kurtycz.
2: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaździ. Płynął strumyk, minął jakiś czas,

Jej uroda bywa jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz

Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: pogoda z Tobą o każdej porze dnia i nocy.
1: Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mam odpowiedź, miałeś jedną, nie.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz! Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć,

0: ty wiesz, że ja.
1: Za 19 minut będzie 9:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda, hasło do krzyżówki na 23 litery. Proszę bardzo, reagują Państwo błyskawicznie.
2: Wydaje mi się, że 23 litery ma 50-groszówkę, o ile dobrze policzyłam. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiam również, dobrze bardzo Pani policzyła. Takich telefonów z 50-groszówką, żeby każdy mógł sobie policzyć, pojawiło się no między 10 a 15, więc myślę, że tutaj chyba internet Państwu pomagał. Ha, ha, ha, ha. No dobrze, to jest 23 litery. Takie hasło lipcowe w krzyżówce Radia Pogoda na pewno nie będzie. I na pewno nie będzie to jedno słowo. A ile? No to trzeba będzie sobie tam wpisywać w diagram i samemu pokombinować. A propos długich haseł krzyżówkowych, no to jeszcze do tego wrócimy na pewno w pogodnym poranku Radia Pogoda.
3: Radio Pogoda.

0: Innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod kartem.
1: Autopromocja.
2: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
3: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił.
4: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
5: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
6: Tak, też szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
4: Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
13: Co tam budują tak żwawo?
14: Mieszkania nowe.
13: A, czyli osiedle nowe?
14: Nie, nie, nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
15: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
4: Została ostatnia reklama.

Tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Reklama.

8 minut przed godziną 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Do Sopotu albo w ogóle do Trójmiasta ktoś się wybiera z Państwa? No pewnie, że tak. To jeden z najbardziej popularnych kierunków wakacyjnych. Tak się składa, że właśnie w Sopocie, w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej dzisiaj rusza 33. Lato teatralne, a my jako Radio Pogoda mamy ogromną przyjemność i jesteśmy z tego niezmiernie dumni, że jesteśmy patronem medialnym właśnie tej edycji. Dzisiaj zacznie się od spektaklu Zbrodnia i Kara. Mm-hmm. Ale to pierwszy z wielu spektaklów. Proszę na stronie www.radiopogoda.pl, no i na stronie Sopockiego Teatru Atelier sprawdzać sobie repertuar i po prostu wybrać, na co tam Państwo mają ochotę się wybrać. Będą też spektakle specjalne poświęcone Agnieszce Osieckiej, między innymi spektakl muzyczny Danse Macabre, że tak powiem po francusku, Agnieszki Osieckiej piosenki ostatnie. To między 16 i 19 lipca. I tak to się będzie plotło właściwie, proszę Państwa, przez całe wakacje, o całym programie. Przypominam, na stronie www.radiopogoda.pl. My też jako Radio Pogoda zamierzamy tam wpaść. Jeszcze nie wiemy kiedy, ale na pewno w te wakacje. No jasne, że tak. A już teraz wracamy do najpiękniejszych melodii, a ponieważ dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień UFO, to gramy Państwu Kaczki z Nowej Paczki. Uwielbiam tę piosenkę, kocham pasjami, naprawdę. Uwielbiam.

0: czyli kontrola kompleksowa. Łaj.
1: Przypominam, to kaczki z nowej paczki, nieodzowny element wakacyjnych imprez przy ognisku. Przepraszam, imprez powiedziałam? No biesiad takich, wiedzą państwo, sobie ludzie siedzą, smażą kiełbaski, grają na gitarach, śpiewają i tam w ogóle robią same miłe rzeczy. Tego państwu życzę już na nadchodzący weekend i uprzejmie przypominam, że dzisiaj czwartek, a skoro tak, to jutro piątek, nie chce być inaczej i po godzinie 18 wakacyjna potańcówka w Radiu Pogoda. Fajnie będzie, gorąco polecamy. Za chwilę będą wiadomości, a w nich między innymi mnóstwo sportu i opowieść o niezwykłym zawodniku, chyba najbardziej charakterystycznym zawodniku tegorocznych Mistrzostw Świata z drużyny Norwegii. Domyślają się państwo, o kogo chodzi.
2: Radio Pogoda.

0: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270 Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
1: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
2: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
3: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
5: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
4: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
9: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jeszcze jedno zaproszenie kulturalne będzie po godzinie 9. A co? Tacy jesteśmy. I oczywiście najpiękniejsze melodia. Zaczną czerwone gitary od Wróćmy na jeziora. No ale teraz wiadomości.
10: Ponad 2,5 tysiąca interwencji strażaków po burzach. Kijów chce złagodzić napięcie, wysyła do Warszawy szefa MSZ-u. A na koniec o kowbojskich zakupach, zdobywcy zwycięskiej bramki dla Norwegii na Mundialu.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
10: Miriam Lipińska. Trwa sprzątanie po gwałtownych burzach i ulewach, jakie przeszły nad Polską. Do północy strażacy odnotowali ponad 2600 zdarzeń, najwięcej na Śląsku, sporo też na Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskiem. Najczęściej strażacy wyjeżdżali do usuwania połamanych drzew, pompowali też wodę z zalanych posesji i piwnic i zabezpieczali dachy, mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
11: Zniszczenia w budynkach są spore. W niektórych rejonach uszkodzone zostało po kilkadziesiąt budynków, więc to będzie na pewno żmudna praca przy ich odbudowie i naprawie.
10: W czasie nawałnic nikt nie został ranny. Do Warszawy ma przyjechać szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha. To na razie nieoficjalne informacje. Wizyta ma być gestem pojednawczym ze strony Kijowa, po tym jak ukraiński parlament przyjął wczoraj ustawę o Panteonie Narodowym, w którym mają znaleźć się także żołnierze UPA, odpowiedzialni za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Maciej Kluczka.
12: Ukraiński minister miałby zaproponować wprowadzenie do Panteonu Marko Bezruczki, generała, który razem z Polakami zajął Kijów w 1920 roku. Jego imieniem nazwane są ulice i skwery m.in. w Warszawie i we Wrocławiu. Nie ma jednak gwarancji, że taki ruch przyniesie rozwiązanie konfliktu, bo akurat w tej sprawie stanowisko zarówno rządzących, jak i obozu prezydenckiego jest podobne i jednoznaczne.
13: Tak, my też trzymamy klucze do tego, czy Ukraina będzie częścią Unii Europejskiej.
14: Sławienie Bandery, sławienie zbrodniarzy, to nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego. I Polska się nigdy na to nie zgodzi.
12: Wypowiadali się wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
10: Zmieniły się zasady realizacji e-recept. Nie trzeba już realizować całej w jednym miejscu, można w kilku. To ma pomóc.

0: móc ograniczyć problemy z brakiem leków. Tyle, że na starcie mogą być problemy techniczne, uprzedza prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków.
1: Nie może się zdarzyć, że apteka, w której dotychczas realizowaliśmy recepty, z przyczyn choćby technicznych podłączy się później. Jeżeli wybierają się pacjenci na wakacje i będą potrzebowali swoich leków, warto, żeby zakupili je przed wyjazdem.
0: Żeby system działał w pełni, muszą do niego dołączyć wszystkie apteki w Polsce. Upały na razie odpuściły, ale przez ostatnie dni wystawiły polską energetykę na próbę. Stara sieć nie jest zdolna do pracy, gdy kilka dni z rzędu temperatura przekracza 35 stopni, mówi Artur Szeremeta z SPI Energy Poland.
2: Znaczna część polskiej sieci elektroenergetycznej powstawała w czasach, gdy takie długie i intensywne fale upałów należały do rzadkości. Dziś warunki klimatyczne się zmieniają, dlatego też modernizacja infrastruktury i zwiększenie jej odporności na takie ekstremalne zjawiska pogodowe stają się koniecznością.
0: Jednocześnie eksperci uspokajają, że blackout nam nie grozi, ale mogą występować czasowe zakłócenia w dostawach prądu. I jeszcze sport. Strzelec zwycięskiej bramki dla Norwegii w meczu 1/16 finału mundialu z Wybrzeżem Kości Słoniowej Erling Haaland po meczu ruszył na zakupy, a ze sklepu w Dallas wyszedł z teksańskim kapeluszem i ręcznie szytymi kowbojskimi butami z limitowanej kolekcji.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. Anglia, Belgia i USA to kolejne drużyny, które awansowały do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Wyspiarze wygrali z Demokratyczną Republiką Konga 2-1, a Belgowie po dogrywce z Senegalem 3-2. Natomiast USA pokonało Bośnię i Hercegowinę 2-0. Iga Świątek wraca dziś na kort. Obrończyni tytułu zagra awans do trzeciej rundy Wimbledonu z Czeszką Karoliną Pliszkową. Mecz zacznie się o 14:30. Nieco wcześniej powinno zacząć się spotkanie Kamila Majchrzaka z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Jego stawką też będzie awans do trzeciej rundy londyńskiego turnieju.
3: Pogoda.
0: Dziś odpoczywamy od upałów. Na termometrach maksymalnie od 23 stopni na Lubelszczyźnie, przez 24 na Pomorzu, 25 na Dolnym Śląsku, do 26 w Wielkopolsce i na Mazowszu. Do tego pochmurno z przejaśnieniami, a na północy i na wschodzie możliwy przelotny deszcz.
3: Lato w Radiu Pogoda.
5: Lato, lato, lato czeka.
6: 9:55. Ja nawet nie wiem, od czego zacząć, proszę Państwa, więc zacznę od początku. Dzień dobry, Asia Kruk, pogodny poranek w Radiu Pogoda. W czwartek 2 lipca, 183 dzień roku, do końca roku 182 dni. Jagoda, Maria i Piotr świętują dzisiaj imieniny. Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego. Chciałabym wrócić na moment do wiadomości i do pana Haalanda, który kupił sobie kowbojski kapelusz i buty takie wyszywane. I to wszystko bardzo ładnie, ale mi to przyszło do głowy. Przypomniało mi się takie powiedzenie, że ktoś wygląda, że 1,05 w kapeluszu. Taki jest, że jak, taki jak ja, czyli nie za wysoki. No to pan Haaland 3,05 w kapeluszu proponowałabym. I jeszcze na tych obcasach kowbojskich. No i dobrze, no podobało mu się, stać go, to sobie kupił. Oczywiście, że tak. A po drugie, proszę Państwa, obiecałam Państwu przysłowie na początek lipca. Deszcze na lipca 1-2, to dzisiaj, zapowiedzią deszczu 40-dniowego. No nie... To nie remont, to było moje odpukiwanie. Nie, na pewno tak nie będzie. Tymczasem wracamy na jeziora w piosence Czerwonych Gitar w pogodnym poranku Radia Pogoda. Irena Jarocka będzie już za chwilkę.

Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 9, a to będzie dowód na to, że nie, najciemniej jest pod latarnią. Żałowałam czegoś, co się nie wydarzyło, no bo żałowałam, że nie mogłam być na pierwszym koncercie chopinowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie, tym w sezonie, a okazało się, że go nie było, bo tegoroczny sezon koncertów chopinowskich zaczyna się z opóźnieniem z powodu remontu tej niecki pod Fryckiem i samego Frycka, więc w najbliższą niedzielę, w samo południe, na inaugurację recitali przy pomniku Fryderyka Chopina zagra ulubieniec publiczności ubiegłorocznego konkursu chopinowskiego Piotr Aleksewicz. Trzeba tam być. I tak będzie już w każdą niedzielę, aż do końca sierpnia o godzinie 12 i 16. Fantastyczne są te koncerty chopinowskie, z którymi zresztą wiąże się mnóstwo anegdot. One się rozpoczęły w 59 roku, proszę sobie wyobrazić, to już tyle lat. Słynna anegdota jest o występie pani Haliny Czerny-Stefańskiej, którą w trakcie gry urządliła osa. Matko. Pianistka dokończyła koncert pomimo bólu, proszę sobie wyobrazić. Oby tak nie było. W najbliższą niedzielę, oby było pięknie, bezdeszczowo. Ja się wybieram na ten koncert o 12. Nie wiem jak państwo, jeżeli państwo będą przyjeżdżać do stolicy w wakacje, to proszę koniecznie odwiedzić Łazienki Królewskie. No i całkiem nowego Fryderyka z całkiem nowym basenikiem. Znaczy tym stawem, tą niecką. Cudownie to wszystko wygląda. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wojciech Młynarski już teraz, bo wracamy do najpiękniejszych melodii.

Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie, babciu, idzie, jak po sznurku.

0: aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa, spokojnych pieleszy. Po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy.
1: Radio Pogoda. Gramy wakacyjnie.

0: dla mnie to też bardzo wakacyjna piosenka. Takie Państwo gramy w pogodnym poranku Radia Pogoda, bo mamy wakacje, lato i fundusz czasów pogodowych, w którym zdobywają Państwo 2000 na wymarzone wakacje. Czy to będą w czasy, pod namiotem, w hotelu, za granicą, w ramach granic Polski. Jak tylko sobie Państwo życzą, trzeba po prostu zdobyć te 2000 w każdy piątek. Wczoraj w naszej zabawie w Szranki stanęli pan Maciej i pani Barbara. I jak to się skończyło?
1: W rozgrywkach funduszów czasów pogodowych jutro usłyszymy panią Barbarę po raz czwarty. Pani Barbaro, gratuluję.
2: Tak, dziękuję.
3: Ja również gratuluję pani Barbarze.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję.
3: Wszystkiego dobrego.
1: Natomiast dla pana Macieja mam upominki od Radia Pogoda. Panie Maćku, proszę powiedzieć, czy warto się zapisywać do funduszów czasów pogodowych?
3: Bardzo warto, oczywiście, że warto.
1: A można to zrobić na stronie radiopogoda.pl, gdzie można dołączyć do naszej wakacyjnej zabawy, wypełniając odpowiedni formularz funduszów czasów pogodowych.
0: Nic dodać, nic ująć. Proszę zaglądać na stronę radiopogoda.pl. Dzisiaj kolejny finał po godzinie 12 w Radiu Pogoda.
4: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
2: W 1976 roku ukazał się album Rysunek na szkle Krzysztofa Krawczyka, a na nim zachwycające Byle było tak, czy Parostatek. Łącznie 10 świetnych utworów. Usłyszycie je wszystkie.
1: Płyta na lata
3: w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już w niedzielę od 10:00.
2: Asia Kruk, zapraszam.
0: Autopromocja.

Bilet w jedną stronę, piosenka Nila Sedaki, ale w wykonaniu Heleny Majdaniec i Czerwono-Czarnych. Czasem sobie myślę, wiedzą Państwo, że może by tak bilet w jedną stronę. Ale jak się ma do czego wracać, to się kupuje bilety w dwie strony. O wakacjach porozmawiajmy. Otóż proszę Państwa, 7 na 10 planujących wyjazd wakacyjny Polaków zostaje w Polsce. Wybieramy Polskę nie tylko ze względu na cenę, ale na poczucie pewności i bezpieczeństwa. Uważamy nasz kraj za bezpieczny kierunek wakacyjny. Ważną sprawą jest także to, że także 7 na 10 Polaków pokrywa koszty z wakacji z własnych oszczędności albo z tych pieniędzy wydawanych na bieżąco. Nie bierzemy kredytów wakacyjnych. I zauważyłam, że kiedyś one były reklamowane bardzo często w telewizji, a teraz już nie są, więc no chyba tak właśnie jest. A po co wyjeżdżamy na wakacje? No, żeby odpocząć. Co na nich robimy? Spacerujemy głównie. Tak robi 72% Polaków. 6 na 10 zwiedza nowe miejsca. Nad wodą spędza czas grubo więcej niż połowa Polaków. 6 na 10 także ceni sobie czas z bliskimi. A teraz drugi biegun, sporty wyczynowe. 1 na 10 Polaków uprawia na wakacjach jakikolwiek sport wyczynowy. No pewnie, po co się przemęczać tam? Radyjko w tle, książka do czytania, dzieci w bezpiecznej odległości, żeby ich za bardzo słychać nie było, ale żeby były na oku i bawiły się ładnie nad wodą. Czegóż chcieć więcej? A, no tak, pogody trzeba by chcieć. A jaka ona będzie? No taka jak na polskim latem, ani za gorąco, ani za zimno, ani za deszczowo, ani za słonecznie. To znaczy takiej byśmy sobie życzyli, oprócz tych ekstremów, które mieliśmy w ciągu ostatniego weekendu. Miłych wakacji!

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Pani Ewa pisze na Facebooku Radia Pogoda. Oj, przydałaby się taka butelka, ale co z tego, nie ma szans na wygranie jej. Pani Ewo, co też pani? Oczywiście, że szanse są i to codziennie. I tak jeszcze jutro będzie, a także w przyszłym tygodniu, ponieważ właśnie dostałam informację, że te bidoniki, które właśnie reklamujemy w mediach społecznościowych Radia Pogoda, będą nagrodami w krzyżówce Radia Pogoda, także w przyszłym tygodniu, więc bardzo serdecznie zapraszam codziennie do wygrania, to na pewno się uda. W każdym razie, jak wygląda bidon czy też butelka na wodę Radia Pogoda, mogą Państwo już teraz zobaczyć w naszych mediach społecznościowych. Gorąco polecam, żeby tam zaglądać. No i najpiękniejsze melodie też, bo wakacyjnie zagramy. Za chwilę będzie Wojciech Gąsowski, Zielone Wzgórza nad Soliną, a później Hanna Banaszak. Oto, to. Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia.
1: Reklama. Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: od sklepu. Biedronka.
1: Marian! Natychmiast byłeś z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
4: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów duża paczka, 99 gramów.

0: Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni. 89 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert.
8: Została ostatnia reklama.
9: Czas na weekend? Czas na Auchan!
10: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Thank you.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie.

0: Chwileczka zapomnienia to przede mną zaraz po godzinie 10. Za 12:10 Piotr Swarakowski w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Piotrze, kiedy ty tam swoje poranne aktywności uskuteczniałeś, a co miałeś na śniadanie dzisiaj?
1: To co zwykle.
0: Okay.
1: Pomidory, ogórki, sałata i tofu.
0: O, wow. Kiedy ty sobie spożywałeś swoje śniadanko, słuchacze telefonowali do nas w sprawie krzyżówki porannej Radia Pogoda. Powstała taka teoria, że to będzie jednowyrazowe hasło to miesięczne i ono na 23 litery i że to jest 50-groszówka.
1: O, bardzo ładne.
0: Bardzo ładne słowo, prawda? I bardzo ładne hasło. No nie będzie tak, ale dzwonią państwo też w sprawie różnych długich polskich słów.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Pani Asiu, Konstantynopolitańczyk-Wianeczka. Miłego dnia i wesołych wakacji.
0: A bardzo dziękujemy. Konstantynopolitańczykowianeczka.
1: Ja znałem inaczej troszeczkę.
0: Czyli?
1: Konstantynopolitańczykiewiczówna.
0: Ja też.
1: Tak? To widocznie Dolny Śląsk zna
0: Konstantynopolitańczykiewiczów. W takim kształcie, ale to jest rzeczywiście piękne polskie słowo.
1: Czyli jak rozumiem, krzyżówka jutro rano po 8, tak? A po 10 dzisiaj jeszcze fundusz czasów pogodowych oraz inne przyjemne rzeczy.
0: Piotr Swarakowski zaprasza po 10. My słyszymy się jutro. Asia Kruk, bye!

Te nuty spadają na rynek i dokoła muzyki jest wbrud. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud.

Krakowa, dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa Krakusy, Grzegorz T.

0: opakowania maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Mamo, będzie spalony?
2: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Została ostatnia reklama.
8: Właśnie tak smakuje lato. Gdzie? W cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia w Gdańsku. Wyjątkowe ciasta, ciasteczka, orzeźwiające napoje sezonowe i przepyszne desery lodowe. Wakacyjne odwiedziny w cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia to słodkie chwile dla mnie i mojej rodziny. Ty też poczujesz tu lato. Cukiernia Sowa w Gdańsku w parku handlowym Matarnia zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
9: Reklama. Julio Iglesias rozpocznie nasze dzisiejsze spotkanie jednym ze swoich letnich przebojów pod tytułem Quiero, po czym usłyszymy Bądź dziewczyną moich marzeń Jacka Lecha. Te i inne najpiękniejsze melodie na lato zabrzmią w Radiu Pogoda zaraz po naszych wiadomościach.
10: Duży pożar kamienicy w centrum Katowic. Trwa akcja gaśnicza. Sprzątanie po burzach, m.in. na Śląsku i Lubelszczyźnie. Jest zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
10: Miriam Lipińska. Pożar kamienicy w ścisłym centrum Katowic przy ulicy Sokolskiej. Jest mnóstwo dymu, trwa akcja gaśnicza. Bogdan Widawka.
11: Ogień wybuchł około 8:30, najprawdopodobniej w pustostanie. Na razie nie mamy informacji, czy w środku byli ludzie. Nad Śródmieściem unosi się gęsty, szary dym. Kamienica sąsiaduje z miejscem po budynku, w którym 12 lat temu wybuchł gaz. Zginęli wtedy dziennikarz TVN24 Dariusz Kmiecik, jego żona i 2-letni syn. Budynek rozebrano i właśnie tuż obok tego miejsca znajduje się kamienica, gdzie dziś wybuchł pożar. Policja zamknęła fragment ulicy Sokolskiej od skrzyżowania z Mickiewicza do Placu Wolności, a na miejsce dojeżdżają wciąż nowe wozy strażackie.
10: Trwa sprzątanie po burzach i nawałnicach, jakie wczoraj i w nocy przeszły nad Polską. W całym kraju strażacy wyjeżdżali z ich powodu ponad 2600 razy. Najwięcej pracy mieli na Śląsku i na Lubelszczyźnie, między innymi w powiecie puławskim. W Końskowoli ucierpiał miejski park, a także pola w gospodarstwie.
12: Bardzo było ciemno w ogóle, no masakra była.
13: No bo widzę, że tutaj i drzewa powalone.
12: Tak, tak.
13: Sprzątacie?
12: Tak. Tak jak tu pani widzi
13: cały park.
12: Cały park jest. Działamy ostro.
14: No są drzewa powalone, na Starej Wsi jest bardziej powalone. Tam to jest masakra. Słupy są powywalane, połamane są słupy, drzewa są z korzeniami powywarcane. Masakra była. Nie było widać na 5 metrów nic.
15: Tak jak wiosna by się zaczynała na nowo, albo jesień. Po prostu liścia nie ma w ogóle na drzewie. W ogóle wszystkie liście obtłukło, kwiaty, no wszystko. Ogrodu to tam jest wszystko zmieszane z błotem, z ziemią, nie ma nic. Po prostu pływaliśmy samochodem, jak dojeżdżając do domu. To ten samochód płynął, nie jadąc, tylko płynął. Było tragicznie.
10: Najbardziej ucierpiały okolice Puław, ale też Radzynia Podlaskiego i Białej Podlaskiej. Silny wiatr zerwał dachy z kilkudziesięciu domów. Jest zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. To efekt rozmowy szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. W czasie spotkania podtrzymana została deklaracja Donalda Trumpa o wysłaniu do naszego kraju dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Nowa koncepcja USA zakłada wysłanie do Polski dodatkowych wojskowych nie jako uzupełnienie dotychczasowych sił, ale zamiast wstrzymanej brygady rotacyjnej. Ta raczej nie zostanie przywrócona. Pełną strategię wojskową Waszyngtonu poznamy najpewniej jesienią. Do 13 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar nocnego z masą zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko przekazał, że ranny

0: jest 86 osób. Trwają operacje poszukiwawczo-ratownicze. Częściowo zawalił się wielopiętrowy budynek mieszkalny, odcinając drogę ucieczki mieszkańcom wyższych pięter. W wyniku ataku w płomieniach stanął też m.in. wielopiętrowy hotel w centrum miasta. I jeszcze na koniec ważna informacja dla rodziców. Można już składać wnioski w ramach programu Dobry Start, czyli o 300 zł na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w szkole w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.
1: Pogoda.
0: Wczorajsze burze przyniosły dziś ochłodzenie. Na termometrach maksymalnie od 23 stopni na Lubelszczyźnie, przez 24 na Pomorzu, 25 na Dolnym Śląsku, do 26 w Wielkopolsce i na Mazowszu. Na niebie chmury i słońce na zmianę, przelotny deszcz możliwy na wschodzie i miejscami na północy.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: Przyszedł lipiec i upał wydaje się nieco odpuszczać, za to w wielu miejscach naszego kraju pojawiły się deszcze i ulewy, jak to w lipcu, który według statystyk jest najbardziej deszczowym miesiącem roku, no ale czasem statystyki swoje, a pogoda swoje. Zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Prawie cały lipiec jeszcze przed nami. Teraz przed nami najpiękniejsze melodie Julio Iglesiasa, Jacka Lecha i Danuty Mizgalskiej, a za chwileczkę opowiem Państwu o pewnej szczególnej tradycji wśród tych, którzy startują w imprezach biegowych, a raczej o jej przejawie. Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

Danuta Mizgalska i jej najpiękniejsza melodia Świat bez miłości, no to właściwie jest polska wersja włoskiego przeboju Alice una notte speciale. A teraz zmiana tematu. Zajmę Państwu chwilę pewnym półmaratonem, który w niedzielę zorganizowano w angielskiej miejscowości Derby. Celem 10 osób spośród tych, które wzięły udział w tym biegu, był czas ukończenia, ale on był równie ważny, co strój tej grupy. Nie stroje, strój. Bo chcieli ustanowić rekord Guinnessa w kategorii najwięcej osób biegnących w stroju gąsienicy. I ta gąsienica miała długość niespełna 20 metrów, czyli każda z osób biorących udział w tym biegu była oddalona od swoich sąsiadów o około 2 metry, całkiem wygodnie, a ich nogi były po prostu nogami tej gąsienicy. Także tak to mniej więcej wyglądało. Jeden z biegaczy z tej grupy powiedział po biegu, że jest zaskoczony, jak dobrze im poszło, bo nie mieli czasu nawet raz przećwiczyć tego biegu w jednym stroju, ale się udało. Cała grupa pokonała dystans 21 km w czasie 2 godzin, 8 minut i 51 sekund. A ponieważ dotąd nie było takiej kategorii w Księdze Rekordów Guinnessa, drużyna może być niemal pewna w miejsca w następnym wydaniu tej księgi. Tak się po prostu wchodzi na karty historii. A potem ani się człowiek obejrzy i startuje w swojej konkurencji na Igrzyskach Olimpijskich. A poważniej, właśnie dla takich biegaczy uwielbiam obserwować wszelkie biegi długodystansowe i zawsze wypatruję ludzi biegnących w strojach innych niż sportowe. Jakichś pszczółek, dinozaurów czy legionistów, którzy zawsze się pojawiają przy takich okazjach. Przynajmniej tak jest na warszawskich biegach. Polecam Państwu ten sposób kibicowania biegaczom. Warto dostrzec nie tylko zwycięzców, ale też innych zawodników.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, traf się, traf, odrażający drap.

0: plan.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
0: Proszę. Jak wysąć się dzban, to jeszcze rym karczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obwązać po piesie, łasona pieściotle.
1: Jego pustym dzbanem w łeb.

0: Tylko jak przesieli.
1: Drabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka ci.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
2: O! Kawałeczek kabaretu starszych panów za nami. O odrażającym drabie opowiadali Jarema Stępowski i Jeremi Przybora. Całkiem inny kabaret będzie nas zajmować w wakacyjne soboty. Wraz z Tadeuszem Osipowiczem, jednym z członków tego kabaretu oraz autorem książki Kabaret tej z tyłu sceny. Spróbujemy sprawdzić, jakie hasła zawiera alfabet Teja. Pierwsze spotkanie w tej sprawie pojutrze o 10:00 w Radio Pogoda.
3: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko nawet plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

Tak tylko przypomnę, że ciągle czekam na Państwa zgłoszenia do wakacyjnej zabawy Radia Pogoda, Fundusz Czasów Pogodowych. Zapisy czynne całą dobę na stronie radiopogoda.pl, a do zdobycia 2000 zł. I tak co piątek. Ale mamy nagrody także dla tych, którzy przegrywają swoje pojedynki, bo to są pojedynki na najpiękniejsze melodie. I tymi nagrodami są zestawy upominków Radia Pogoda. Wśród nich na przykład nasz niebieski kubeczek czy torba na zakupy Radia Pogoda. Będzie można nią zadać szyku w sklepie i zapakować całe zakupy do niej. Najbliższe rozgrywki w drodze do finału już za jakieś 2 godziny, więc jest trochę czasu jeszcze, żeby zajrzeć na stronę radiopogoda.pl i zapisać się do funduszu, a jutro wygrać 2000 zł.

0: Życia mała garść w Radiu Pogoda. Lubią Państwo Krzysztofa Krawczyka? No to pewnie ucieszy Państwa informacja, że w niedzielę od 10 Asia Kruk zaprezentuje Państwu całą płytę Krzysztofa Krawczyka, a nawet, tak między nami mówiąc, trochę więcej. Z tym, że nic więcej nie powiem, bo nie chcę zepsuć niespodzianki. Także w niedzielę między 10 a 14 usłyszą Państwo pierwszą z płyt na lata, które co tydzień będą Państwu prezentować Asia Kruk i Monika Tarka. I w tym tygodniu to będzie płyta Krzysztofa Krawczyka Rysunek na szkle.
1: Radio Pogoda.

0: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
1: I dokąd wtedy jedziemy?
0: No nie wiem.
1: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
0: A, dobry komona.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko do Brikomana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim, w każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci, koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecena Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
16: Została ostatnia reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9,99 zł. Media Expert.
17: Reklama.

0: zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
1: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
2: Tak, szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
0: Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Została ostatnia reklama.
8: Co tam budują tak żwawo?
9: Mieszkania nowe.
8: A, czyli osiedle nowe?
9: Nie, nie, nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
10: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
3: Reklama.
11: Już taki jestem zimny drań w wykonaniu Bohdana Łazuki, a potem Porqueta Vas, Jeanette. Tych najpiękniejszych melodii na lato posłuchamy za kilka minut, bo teraz mamy dla państwa najważniejsze wiadomości Radia Pogoda.
12: Mieli werbować dla obcych służb. Polak i Białorusin zatrzymani. Koordynator prosektorium w Szpitalu Południowym wyrzucony z pracy. Iga Świątek i Kamil Majchrzak powalczą o awans do kolejnej rundy Wimbledonu.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
12: Miriam Lipińska. Polak i Białorusin zatrzymani przez ABW. Według śledczych 44-letni Rafał G. i 19-letni Aleksiej B. mieli werbować osoby różnych narodowości do prowadzenia działań dywersyjnych na terenie Polski. W zamian za realizację zlecanych zadań sprawcy dostawali wynagrodzenie w kryptowalutach. Mężczyźni w swojej działalności wykorzystywali komunikator internetowy Telegram, a pozyskane materiały służyły propagandzie białoruskiego reżimu. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. To pokłosie kolejnej afery w tej placówce. Szpital przekazał, że umowę rozwiązał bez wypowiedzenia z winy pracownika ze skutkiem natychmiastowym, a powodem jest m.in. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w tym szacunku dla osoby zmarłej. Według medialnych doniesień koordynator miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Miał też publikować w mediach społecznościowych zdjęcia ciał i ludzkich szczątków, a prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy. Czy słowo Szrek można uznać za znieważające? Prokuratura w Radomsku uznała, że tak i postawiła zarzuty radnemu z PSL-u, który zamieścił w sieci pewnego mema. Była na nim wygenerowana przez sztuczną inteligencję królewna Fiona z twarzą pierwszej damy Marty Nawrockiej. Radny dopisał słowa: a gdzie jest Szrek? Jak mówi adwokat radnego Michał Spólnicki, cała historia to absurd.
13: Nie ma wskazane, jakimi to słowami został znieważony prezydent, ponieważ jest tylko tam wskazane, że znieważono go słowami uważanymi powszechnie za znieważające. Pytaniem, a Szrek gdzie? Ja powiem, ja się czuję bezradny.
12: Za znieważenie prezydenta zgodnie z kodeksem karnym radnemu może grozić do 5 lat więzienia. Zakończono odławianie martwych ryb ze zbiornika Pilchowice i rzeki Bóbr na Dolnym Śląsku. W sumie wyciągnięto ich z wody kilkadziesiąt ton. Masowe śnięcie ryb w zbiorniku Pilchowice i w korycie rzeki Bóbr poniżej zapory zaobserwowano na początku tygodnia. Ma ono związek ze spuszczeniem wody ze zbiornika, co było konieczne do rozpoczęcia remontu zapory. Władze pobliskiej gminy Wleń zaapelowały o niekorzystanie z wód Bobru w celach rekreacyjnych. I na koniec sport. Iga Świątek wraca dziś na kort. Obrończyni tytułu zagra o awans do trzeciej rundy Wimbledonu, a po drugiej stronie siatki stanie utytułowana rywalka Przemysław Pozowski.
14: Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową. To była liderka światowego rankingu i finalistka Wimbledonu sprzed 5 lat. Polka zagra z nią po tym, jak po nierównym meczu pokonała w 3 setach Taylor Townsend. Po meczu z Amerykanką mówiła tak:
15: wiem, jak grać. Pytanie, jak to w praktyce wyjdzie, więc no to nie jest tak, że to jest jakaś fizyka kwantowa, no tylko wciąż trzeba wyjść i to zrobić i nie wahać się i być pewnym swoich uderzeń, więc na pewno to jest też coś, co w trakcie turnieju no łatwiej będzie wypracować po kilku meczach.
14: Z kolei Kamil Majchrzak zagra dziś z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Stawką tego meczu też będzie awans do trzeciej rundy londyńskiego turnieju.
16: Będzie to bardzo trudne spotkanie. Rok temu z nim przegrałem na trawie, ale przez ten rok się wiele wydarzyło, więc gram dobrze i jestem dobrej myśli.
14: Mecz Świątek zacznie się o 14:30.
12: A nieco wcześniej na kort powinien wyjść Majchrzak.

0: Pogoda.
1: Na niebie chmury i słońce na zmianę, popadać przelotnie może na wschodzie i miejscami na północy. A na termometrach od 23 stopni na Lubelszczyźnie, przez 24 na Pomorzu, 25 na Dolnym Śląsku, do 26 w Wielkopolsce i na Mazowszu.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: Czyli jak słyszeliśmy w prognozie pogody, temperatury takie akurat. Nie za wysokie, nie za niskie. Wracamy do najpiękniejszych melodii na lato. Usłyszymy Bohdana Łazukę, Żanet i Eleni, a potem pojawi się rekomendacja pewnej imprezy, która, jak myślimy, może się Państwu spodobać. A mniej więcej pół godziny przed południem w cyklu Pogodne Lato pojawi się pewna legenda muzyki. Dzień dobry.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zapraszam.

0: Eleni w Radiu Pogoda. Właśnie dzisiaj po raz 33 rusza lato teatralne w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie. Już dziś, na początek tej imprezy, która potrwa przez niemal całe wakacje, spektakl Zbrodnia i kara na podstawie powieści Fiodora Dostojewskiego. Przyszły tydzień upłynie pod znakiem nowego festiwalu Trójmiasto Wielu Kultur dawniej i dziś. We wtorek będzie można posłuchać piosenek Agnieszki Osieckiej i Marleny Dietrich w wykonaniu Joanny Staneckiej. W środę i czwartek na deskach Teatru Atelier w Sopocie pojawi się Hanna Banaszak ze swoim recitalem. W sobotę wystąpi Katarzyna Groniec, a potem spośród codziennych wydarzeń lata teatralnego wybrałem jeszcze wyczekiwany festiwal Pamiętajmy o Osieckiej, który jest ogólnopolskim konkursem wokalnym. I na deskach Teatru Atelier na początku sierpnia będzie można słuchać 10 finalistów tego konkursu, no i kibicować najlepszym. To tylko kilka spośród całej masy wydarzeń kulturalnych, które podczas tych wakacji zapowiada Teatr Atelier. I z tego, co mi wiadomo, Radio Pogoda będzie mieć zaproszenia na wybrane wydarzenia tego właśnie teatralnego lata w Sopocie, także warto uważnie słuchać Radia Pogoda.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: Tipi Tipi Tipso to przebój piosenka Hanny Rek. Przedtem słuchaliśmy Igi Cembrzyńskiej, która dzisiaj świętuje swoje urodziny, więc pani Idze należą się życzenia wszelkiej pomyślności od Radia Pogoda i podziękowania za niezapomniane role, między innymi w filmach Hydrozagadka, Dziewczyny do wzięcia, czy we wspaniałych Gwiezdny pył, Wrzeciono czasu i innych nakręconych przez Andrzeja Kondratiuka. Najpiękniejsze melodie na lato wracają za chwileczkę w piosenkach Simona i Garfunkela, a potem Zbigniewa Wodeckiego.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Pogodne lato.
1: Roku 1987.
0: Z radiem Pogoda.
1: W PRL-u były dwie najważniejsze imprezy dotyczące muzyki rozrywkowej. Czerwcowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu i sierpniowy Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie. Oba transmitowane przez telewizję, żaden na żywo. W 1987 roku sopocki festiwal miał się całkiem dobrze i choć z konkursami, w ciągu tych wszystkich lat różnie bywało, nie pamiętam, żeby któraś z gwiazd festiwalu potem robiła międzynarodową karierę, ale gwiazdy, które przyjeżdżały na ten festiwal ze świata, były chyba zadowolone ze sposobu, w jaki je przyjmowano. Byli i tacy artyści, których najwyraźniej skusił występ w sopockiej operze leśnej w charakterze właśnie gwiazdy festiwalu. W roku 87 właśnie jako taka gwiazda wystąpił na sopockiej scenie Johnny Cash.

0: był fragment polskiej kroniki filmowej dokumentującej jedyną wizytę Johnny'ego Casha w naszym kraju. Piosenka Ring of Fire rozpoczynała sopostki koncert Johnny'ego Casha. W Radiu Pogoda w całości pojawi się jako druga popołudniowa najpiękniejsza melodia na lato.
1: Pogodne lato z Radiem Pogoda.

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przed.

0: Filipinki w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę. Teraz przypomnienie, że od poniedziałku w porannym programie Radia Pogoda, tak około 8 minut kilka albo kilkanaście, Asia Kruk rozwiązuje z Państwem pogodną krzyżówkę Radia Pogoda. Jej diagram oraz opis zabawy znajdą Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl. Nagrodą gwarantowaną w tej zabawie jest
1: super bidon na wodę Radia Pogoda o pojemności 0,7 litra, więc całkiem spory, z filtrem. Proszę zajrzeć na Facebook Radia Pogoda i tam w relacjach prezentuję ten bidon. Nie jestem influencerką, więc może to robię nieprofesjonalnie, ale bardzo się staram.
0: Asia Kruk przedstawiła Państwu tę nagrodę gwarantowaną, to już Państwo wiedzą, gdzie sobie tę nagrodę obejrzeć. Jest też książka Mężczyźnie Osieckiej pani Joanny Podsadeckiej. Rozmowy z autorką mogą Państwo posłuchać, zaglądając do archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl, a kolejne hasło do rozwiązania w pogodnej krzyżówce usłyszymy jutro, chwilkę po 8 w Radiu Pogoda.
2: Reklama.
3: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
14: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
13: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyn do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
15: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert.
18: Została ostatnia reklama.
19: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
20: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Autopromocja.
2: Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
3: W 1976 roku ukazał się album Rysunek na szkle Krzysztofa Krawczyka, a na nim zachwycające Byle było tak, czy Parostatek. Łącznie 10 świetnych utworów. Usłyszycie je wszystkie.
2: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10.
3: Asia Kruk, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
5: No to w czym problem?
4: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
5: No.

0: sponsorem tytularnym ofery leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
1: Została ostatnia reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Dochodzi południe, więc pora posłuchać wiadomości Radia Pogoda, po czym najpiękniejsze melodie na lato wrócą w piosenkach Bella Bella Donna duetu Janusz Gniatkowski i Jan Danek oraz Ring of Fire Johnny'ego Casha.
6: Zakaz telefonów też w przedszkolach. Trwają dyskusje nad projektem. Pijany kierowca jechał pod prąd na drodze ekspresowej. I mundial po europejsku. Dziś starcia drużyn ze starego kontynentu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
6: Paulina Nawrocka. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obejmie nie tylko podstawówki, ale i przedszkola. Tak zakłada jedna z poprawek do projektu w tej sprawie. Zgłosiło ją Prawo i Sprawiedliwość, a pozytywnie zaopiniowała cała Komisja Edukacji. MEN też takie rozwiązanie popiera. Sejm pracuje nad ostatecznym kształtem propozycji. Zakaz ma wejść do szkół we wrześniu. Tymczasem nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek 5-krotnie wyższych niż te, które proponuje im rząd. Manifestacja przed kancelarią premiera jest zaplanowana na ostatni dzień sierpnia, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
7: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych dotyczących godnych płac nauczycieli.
6: Ministerstwo Edukacji proponuje 3% podwyżki, które związkowcy nazywają waloryzacją. 32-letni kierowca podczas ucieczki przed patrolem policji jechał pod prąd drogą ekspresową S6 w kierunku Kołobrzegu. Został zatrzymany po krótkim pościgu, miał 2,7 promila alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do kierowania. Pasażerka miała blisko 4 promile. Trwa jeden z największych polskich festiwali muzycznych, Open Air, na lotnisku w Gdyni-Kosakowie. Na imprezę przyjechali fani muzyki z całej Polski.
8: Na festiwale lubimy chodzić i co jest największą atrakcją? Ludzie. Ludzie są wspaniali na festiwalach.
9: Dobra zabawa, klimat fajny. Po prostu jak tutaj jesteś, to jest jakoś inaczej niż jak jesteś na każdej innej imprezie.
10: Muzyka jest najważniejsza w tym wszystkim, zdecydowanie.
6: Dziś na scenie pojawi się m.in. Nick Cave, jutro The Cure. Festiwal potrwa do soboty. Aż 5 europejskich drużyn powalczy dziś wieczorem i w nocy o awans do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Kibice zobaczą w akcji takie potęgi futbolu jak Hiszpania, Portugalia czy Chorwacja.
11: Pierwsi zaprezentują się dziś fanom sokera Hiszpanie, czyli jedni z głównych faworytów do tytułu, o czym wie trener ich rywali Austriaków, Ralf Rangnick. Już po raz drugi w tym turnieju zmierzymy się z faworytem. Zresztą było to jasne już po losowaniu, że jeśli zajmiemy drugie miejsce, to pewnie trafimy na Hiszpanię. To jest oczywiście jedna z najsilniejszych drużyn na świecie, no i to są aktualni mistrzowie Europy. Po meczu w Los Angeles, zaplanowanym na 21:00, o 1:00 w nocy w Toronto na boisko wyjdą Portugalia i Chorwacja, mówi trener tych pierwszych, Roberto Martinez. Chorwacja to drużyna, którą znamy bardzo dobrze, ale oni też wiedzą, jakie są nasze mocne strony. To będzie bardzo zacięty mecz i to trochę taki nowy mundial. Chcemy więc wygrać, aby grać w nim dalej. A o 5:00 nad ranem Vancouver mecz Szwajcaria kontra Algieria.
6: O czym informował Państwa Przemysław Pozowski.
1: Pogoda.
6: Dziś odetchniemy trochę od upałów. Od 19 stopni u podnóża Karpat, przez 21 nad morzem i na południu, 25 w większości kraju, do 27 stopni na zachodzie. Są ostrzeżenia przed burzami na południowym wschodzie.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
12: Lato, lato, lato czeka.
5: Popołudnie czwartkowe, właściwie całe przed nami, tak jak najpiękniejsze melodie na lato w wykonaniu Janusza Gniatkowskiego i Jana Danka, wspomnianego niedawno Johnny'ego Casha oraz Ireny Jarockiej. No a za pół godziny dowiemy się, czy pani Barbara, która

0: Na razie pewnym krokiem zmierza w kierunku jutrzejszego finału zabawy. Fundusz Czasów Pogodowych odniesie kolejne zwycięstwo w pojedynku na najpiękniejsze melodie, czy też kto inny wejdzie do jutrzejszej rozgrywki o nagrodę główną, czyli 2000 zł. Cały czas można się zgłaszać do tej zabawy na naszej stronie radiopogoda.pl. Dzień dobry.
1: Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Irena Jarocka w Radiu Pogoda. Za chwilkę wsiądziemy do pociągu z wałami jagiellońskimi, a teraz zajmę Państwu nie naszym świętem trochę czasu, choć byli Polacy, którzy walczyli za wolność naszą i waszą i wywalczyli Amerykanom niepodległość 250 lat temu. I pamiętają o tym amerykańscy żołnierze stacjonujący w Polsce. Jutro szykują w Poznaniu coś specjalnego. Dzień dobry.
1: Kłania się Mira. Wiadomość z Poznania. Żaden amerykański garnizon wojskowy na świecie nie organizuje wydarzenia podobnego, jakie odbędzie się w ten piątek, czyli dzień przed amerykańskim Dniem Niepodległości. W tym roku jest 250. rocznica powstania Stanów Zjednoczonych. Organizatorzy obiecali imprezę, która dotąd nigdzie się nie odbyła. Amerykanie wraz z mieszkańcami Poznania będą świętować piątek, start godzina 14, występy godzina 16. Na scenie będzie mieszanka amerykańsko-polskiej muzyki. Fajerwerki zatrzymają ruch lotniczy. Mają osiągnąć 250 metrów.
0: Ojej.
1: Bilety, symboliczna cena 10 zł. Online i na miejscu. Port lotniczy Ławica. Spotkajmy się. Mira.
0: Dziękuję za wiadomość, pani Miro, i pozdrawiam serdecznie. Port lotniczy Ławica, jutro od 14:00 amerykańsko-polskie świętowanie sobotniego Dnia Niepodległości w Poznaniu. Wybiorą się państwo, czy raczej spróbują państwo obejrzeć te fajerwerki, pokazy i występy w internecie?

To czerwone gitary, a my powoli zmierzamy w kierunku jutrzejszego finału zabawy Fundusz Wczasów Pogodowych. Jeszcze tylko dzisiejszy pojedynek i jutro poznamy pierwszego z laureatów tej jubileuszowej 10. edycji funduszu. Wydaje się, że pani Barbara, która od poniedziałku odnosi codzienne zwycięstwa, jest poważną kandydatką do udziału w tym finale, ale też zabawa jest tak skonstruowana, że zwrot akcji może nastąpić w każdej chwili i dotychczasowy faworyt może odpaść z rozgrywek jak Niemcy po meczu z Paragwajem na Mundialu. U nas sytuacja będzie znacznie śniejsza już za chwilkę. Kolejny, czwarty finał Funduszu Wczasów Pogodowych za niespełna 10 minut.

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Reklama.

0: Absolutnie.
1: Już czas poznać jednego uczestnika, a właściwie jedną uczestniczkę jutrzejszego finału naszej wakacyjnej zabawy, która nazywa się...
2: Fundusz wczasów pogodowych w Radiu Pogoda.
1: W dzisiejszym pojedynku na najpiękniejsze melodie witam panią Barbarę. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Pani Barbara dotąd eliminowała z gry swoich przeciwników, stojących jej na drodze do jutrzejszego finału. Czy i dziś się uda, to się okaże. Ale dziś spróbuję w tym przeszkodzić pani Dorota. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Godną przeciwniczka.
1: Gratuluję odwagi, pani Doroto. Proszę powiedzieć w skali od 1 do 10, jaką pani znajomość najpiękniejszych melodii?
3: Pół na pół.
1: To sprawdźmy, czy to wystarczy. Za chwilkę rozegramy pojedynek, który wyłoni jedną z uczestniczek jutrzejszego finału Funduszu Wczasów Pogodowych. On się będzie odbywać w rundach, po jednej zagadce dla każdej z pań. Prawidłowe rozwiązanie warte jest jeden punkt, no i po każdej rundzie będziemy sprawdzać wynik. Jeżeli będzie remis, gra potoczy się dalej. Jeśli nie, osoba z mniejszą liczbą punktów dostaje upominki Radia Pogoda w podziękowaniu za udział w zabawie. A zwyciężczyni przechodzi do finału. Czy te zasady są jasne?
3: Wszystko jasne. Tak.
1: No to dowiedzmy się, kto zagra w jutrzejszym finale. Pierwsza odpowiada pani Barbara. Proszę powiedzieć, kto wykonuje tę najpiękniejszą melodię.
4: Zielono mi i spokojnie.
3: Andrzej Dąbrowski.
1: Słusznie. Taka jest prawda właśnie, nawet znowu nie trzeba było tych 5 sekund, pani Barbaro. Punkty dla pani, teraz zagadka dla pani Doroty. Kto wykonuje ten utwór?
3: Czesław Niemen.
1: Tak jest, Czesław Niemen. No to mamy remis, więc przechodzimy do następnej rundy. Zagadka dla pani...

0: Pani Barbaro, 5 sekund.
1: Niestety, chyba nie wiem. Janusz Laskowski, ale to raczej nie.
0: To był Michał Hochman. Sprawdźmy, ale to jeszcze nie wszystko stracone, dlatego że pani Dorota teraz musi odpowiedzieć na swoją zagadkę. Pani Doroto, oto zagadka dla pani. Kto to śpiewa?
2: Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama?
1: Olgierd Buczek.
0: Olgierd Buczek. No to w taki sposób dowiedzieliśmy się, że to pani Dorota będzie jedną z jutrzejszych finalistek zabawy Fundusz Czasów Pogodowych. Gratuluję pani wiedzy przede wszystkim, pani Dorota.
1: Bardzo dziękuję, ale to był naprawdę ciężki przeciwnik z pani Barbary.
0: Pani Barbaro, dostaje pani od Radia Pogoda upominki w podziękowaniu za taki udział. Jak pani wrażenia z udziału w tej zabawie?
1: No bardzo fajne. Bardzo cieszę się, że się zgłosiłam. Także zawsze to jakaś przygoda.
0: No tak. Jeżeli chcą państwo sprawdzić, czy i państwo odniosą takie wrażenie, proszę się zapisać do Funduszu Czasów Pogodowych na stronie radiopogoda.pl. Mogą państwo wejść od razu do jutrzejszego finału i po jednym pojedynku wygrać 2000 zł, oczywiście zwyciężając z panią Dorotą.
3: Fundusz Czasów Pogodowych w Radiu Pogoda.
0: Dodam tylko, że emocji w finale Funduszu Czasów Pogodowych mogą się państwo spodziewać jutro około godziny 12.30, czyli mniej więcej tak jak dziś.
4: Są nad morzem złote plaże, dzikie wydmy marynarze.

To grupa The Turtles w Radiu Pogoda, a teraz ja mam jedno zaproszenie do spędzenia późnego wieczoru z Radiem Pogoda. W tym tygodniu Wojciech Masiak czyta fragmenty powieści Agnieszki Jerz, Miłość, o której zapomniałam o 22:00. I właśnie tę książkę można zdobyć w naszej popołudniowej zabawie Daję Słowo u Moniki Tarki. Monika podaje jedno słowo, a państwo szybko muszą podać 5 skojarzeń z nim i jeszcze umieć to wszystko uzasadnić. Nie wiem, czy wyjaśnienie, bo mi się wszystko z tym kojarzy, zostanie przyjęte przez Monikę, ale w zabawie warto brać udział, w zabawie Daję Słowo, bo nagrodą gwarantowaną jest w niej talia pogodnych kart.

0: autopromocję.
1: Legendarny kabaret Tej od lat rozpala wyobraźnię miłośników dobrego humoru, kryjąc w sobie niezliczone, pełne uroku i zaskakujących zwrotów akcji i historię. Często nieznanych szerszej publiczności, a przekazywanych jedynie w kameralnych rozmowach, poznamy z pierwszej ręki dzięki Tadeuszowi Osipowiczowi, który potrafi przywołać atmosferę dawnych lat z niezwykłą swadą i autentycznością.
2: Alfabet kabaretu Tej w Radiu Pogoda. Słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sworakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
12: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
11: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
13: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
14: Co kupiłaś?
13: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
14: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
13: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
19: To niska cena.
20: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
21: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
19: Sposób na twój dobry dzień?
20: Mamy to w Lewiatanie.
21: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Została ostatnia reklama.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9,99 zł. Media Expert.
0: Reklama.

0: nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270 Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
1: Mamo, będzie spalony?
2: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkuszkę z delikatesów Centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media

0: 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: Mireille Mathieu, zaraz usłyszymy w piosence Padam Padam z repertuaru Edith Piaf, po czym cała sala będzie śpiewać z nami i Jerzym Połomskim. Wszystko zaraz po wiadomościach Radia Pogoda, na które właśnie nadszedł czas.
3: Ogromne straty na polach, efekt nawałnic na Lubelszczyźnie. Apel policji o bezpieczeństwo dzieci w czasie żniw. I ekologiczne rozwiązania w stolicy. Do mycia ulic wykorzystuje się wodę z miejskich basenów.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
3: Paulina Nawrocka. Ogromne straty w uprawach ziemniaka, cebuli, owoców czy zbóż. Takie są skutki wieczornych i nocnych burz w okolicy Puław. Strażacy z Lubelszczyzny mieli bardzo pracowitą noc. Nawałnice narobiły sporo strat. Wiatr był tak silny, że wiele drzew zostało wyrwanych z korzeniami, mówi burmistrz Końskowoli Mariusz Majkutewicz.
5: Z takich większych szkód to oczywiście te materialne, czyli pouszkadzane dachy, zrywane częściowo bądź w całości, to około 20 takich posesji. Trochę takiej drobniejszej infrastruktury, w postaci garaży, czy mniejszej infrastruktury takiej ogródkowej. Aczkolwiek chyba to, co będzie najbardziej dotkliwą stratą, to właśnie szkody w uprawach. Uprawy są praktycznie w 100% zniszczone.
3: Gmina Końskowola to największe w Polsce zagłębie róż. Jak mówi pani Barbara, niewiele z nich pozostało.
6: Ja sadząc róże, to tak samo mam tylko łodygi. Liści w ogóle nie ma. Nie ma nic. Nie wiem, czy te róże nie są połamane, czy są połamane, bo one są na razie w takim błocie. To ich nie widać. Widać łodygi tylko. Pomidory to u sąsiadów latały gdzieś tam, aby zostały kije, bambusy i tylko tyczki. Nie ma nic. Nie ma. Wszystko ścięte, zerowane do samej ziemi.
3: Poszkodowani rolnicy mogą liczyć na jednorazowe zapomogi w kwocie do 8000 zł. Trzeba złożyć wniosek w Urzędzie Gminy. Po tragedii w czasie prac polowych w województwie świętokrzyskim, gdzie pod traktorem zginęło dziecko, służby apelują do rodziców i opiekunów o szczególną ostrożność. Przypominają, że najmłodsi nie we wszystkich pracach polowych mogą pomagać, zwłaszcza, że zbliża się sezon żniw i potencjalnie ryzykownych sytuacji może być sporo, mówi młody aspirant Mateusz Piniński z policji.
7: Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
3: By ograniczyć ryzyko wypadków, warto też zabezpieczyć wszystkie studzienki, zbiorniki, silosy i inne niebezpieczne miejsca na terenie gospodarstwa. Dzieciom warto też wyznaczyć bezpieczne miejsce do zabawy, oddalone od części gospodarczej i tras przejazdu rolniczych maszyn. Nie żyje kierowca samochodu osobowego, które w miejscowości Woliczno zjechało do jeziora Czaple Duże. Do wypadku doszło po 10:00 w powiecie drawskim na Pomorzu Zachodnim. Droga krajowa nr 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim jest zablokowana. Do 17 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego nocnego ataku na Kijów. Mer miasta Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. I na koniec ekologiczna stolica Warszawa myje ulice wodą z basenów. Tak jest bardziej eko i taniej. To już 7 takie wakacje, w których służby sprzątające korzystają z przerw technicznych na pływalniach, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
8: W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich, zamiast trafić do kanalizacji, jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miasta.
3: W sumie w poprzednich edycjach wykorzystano prawie 14 milionów litrów wody, którymi napełniono 1200 pojazdów sprzątających.
4: Pogoda.
3: Dziś na termometrach od 16 stopni w rejonach podgórskich Karpat, tam najchłodniej, przez 21 nad morzem i południu do 27 na zachodzie Polski. Na niebie na zmianę słońce, chmury i przelotne opady.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
9: Lato, lato, lato czeka.
2: Po wiadomościach Radia Pogoda wracają najpiękniejsze melodie na lato. Usłyszymy Mireille Mathieu, Jerzego Połomskiego i jeszcze Wandę Warską, a potem z powodów muzycznych znajdziemy się w Brazylii, żeby posłuchać oryginalnej wersji piosenki Chihuahua. Dzień dobry.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan.

Wanda Warska w Radiu Pogoda śpiewała piękną piosenkę własnego autorstwa, Nim zakwitnie tysiąc róż. Nieco zmienimy teraz klimat na bliższy rytmom latynoskim, choć te są całkiem popularne, co najmniej od końca lat 50., kiedy dzięki João i Astrud Gilberto wybuchła światowa moda na bossa nowę, ale wcześniej muzyka brazylijska też miała się dobrze, czego dowodem niech będzie sukces tej piosenki wydanej przez szwajcarskiego wykonawcę DJ-a Bobo na początku XXI wieku. No właśnie, o Chihuahua. Chihuahua stała się największym przebojem szwajcarskiego wykonawcy, ale nie on jest autorem tej piosenki. Chihuahua napisał Aloysio de Oliveira, bardzo znany w swojej ojczyźnie kompozytor, piosenkarz oraz aktor. Zresztą to on był po części odpowiedzialny za popularność bossa nowy na świecie, bo przyczynił się do wydania pierwszej płyty utrzymanej w stylu bossa nowa. Płyta nazywała się Chega de Saudade, wspomnianego przed chwilką João Gilberto.

Od tego zaczęła się bossanowa, do czego walnie przyczynił się bohater tej opowieści, Luis Oliveira, dziś legenda muzyki brazylijskiej, który wtedy mieszkał już w Stanach, bo był popularnym w owym czasie wykonawcą przeboju Chihuahua. Tego przeboju.

0: Andrzej Rybiński w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato wracają za chwilkę. Usłyszymy na pozór przebój Bogusława Meca z 77 roku. A teraz chciałbym Państwa namówić do budzenia się w niedzielę albo do zaczynania dnia z Radiem Pogoda. W każdą niedzielę od 8 do 10 będziemy na wakacjach, podczas wakacji słuchać fragmentów powieści Bolesława Prusa Lalka. Trochę dla przyjemności, trochę żeby przypomnieć sobie tę historię przed tymi wszystkimi premierami filmowymi, które są przewidziane już wkrótce. Proszę włączyć Radio Pogoda w niedzielę o 8 i przekonać się osobiście, jak przyjemne mogą być niedzielne poranki w towarzystwie bohaterów lalki Bolesława Prusa.
1: Radio Pogoda. Radio

0: sobie radę dać, bo kolega.
1: Autopromocja.
2: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
3: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
2: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. Super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Reklama.

0: Cliff Richard i The Shadows w Radiu Pogoda. Zwykle mówię Państwu i teraz powtórzę, że czekam na Państwa zgłoszenia do zabawy Fundusz Czasów Pogodowych na stronie radiopogoda.pl. No i w tej sprawie właśnie odezwała się nasza słuchaczka. Dzień dobry.
1: Piotrusiu, dzień dobry Panu. Słucham Pana, lubię Pana.
0: Dziękuję.
1: Mówiłam, że jak w rodzinie mam trzech Piotrusiów.
0: Pamiętam,
1: i słucham
0: tak.
1: Pana, ale czasami, Piotruniu, to Pan mnie wkurza. Pan mówi strona, internet, to tamto, małpa, kropka. A jak babcia Basia, która ma 8 i nie zna się na tym, to co ma zrobić? Niech pan pomyśli o takich babciach, prababciach, a nie takich jak mój Piotruś, który ma 20 lat. Może nie jestem taka postępowa, ale jeszcze trochę na rzeczy się znam. No, łączę Piotruniu pozdrowienia i proszę, żeby pan zapamiętał trochę, że takie babcie też istnieją i żyją na świecie. To wszystko. Całuję. Pa.
0: Wzajemnie pozdrawiam. Serdecznie dziękuję za miłe słowa. Natomiast to, co mówię, jest wyraźnie napisane w regulaminie naszej zabawy, dlatego te ciągłe moje odesłania na naszą stronę. I owszem, pamiętam o tym, że nie wszyscy umieją się posługiwać internetem. Dlatego liczę, że mają Państwo wokół siebie kogoś, kto to potrafi i pomoże Państwu na przykład wysłać zgłoszenie do zabawy Fundusz Czasów Pogodowych. Choćby mój 20-letni imiennik, Pani Basiu. Proszę go któregoś razu zapytać, czy nie pomógłby babci we wzięciu udziału w tej zabawie. Na pewno się zgodzi. Także trzymam kciuki za nasze spotkanie któregoś dnia na antenie Radia Pogoda w zabawie Fundusz w Czasów Pogodowych.

0: Pogoda.
1: Barbara Dunin w Radiu Pogoda, tym razem bez Zbigniewa Kurtycza, ale piosenka piękna z mądrymi słowami w dodatku. Zresztą jak zwykle w przypadku tych artystów. Za chwilkę usłyszymy najpiękniejsze melodie na lato w wykonaniu Engelberta Humperdinka, Ireny Santor i Marka Grechuty, a o 14:00 przywita się z Państwem Monika Tarka. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10:00.

0: 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo. 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
9: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Właśnie tak smakuje lato. Gdzie? W cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia w Gdańsku. Wyjątkowe ciasta, ciasteczka, orzeźwiające napoje sezonowe i przepyszne desery lodowe. Wakacyjne odwiedziny w cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia to słodkie chwile dla mnie i mojej rodziny. Ty też poczujesz tu lato. Cukiernia Sowa w Gdańsku w parku handlowym Matarnia zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
11: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Została ostatnia reklama.
16: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ocznij się na parę chwil.

0: informacje.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Co tam budują tak żwawo?
10: Mieszkania nowe.
9: A, czyli osiedle nowe?
10: Nie, nie, nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
11: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
1: Została ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.

0: obowiązuje z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych w województwie pomorskim z powodu zakwitu sinic. Jak informuje Sanepid, kontakt z wodą objętą zakwitem sinic może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody mogą wystąpić także dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty i biegunka. Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli ponad tonę marihuany ukrytej w kontenerach z cegłami z Tajlandii. W akcji wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, opowiada jego komendant Andrzej Prokopski.
1: Dwa statki przypłynęły do jednego z portów w Niemczech we współpracy ze stroną niemiecką, Europolem. Również podjęliśmy ofensywne działania i w ostatnich teraz miesiącach, w maju i czerwcu, również dokonaliśmy czynności ujawnienia prawie 1200 kg marihuany. Wszystkie te czynności są prowadzone przez Prokuraturę Krajową w Gdańsku.
0: W sprawie zatrzymano 8 osób w wieku od 29 do 57 lat, z których 6 trafiło do tymczasowego aresztu. Za nami pierwsza doba, kiedy nie obowiązywał rządowy pakiet obniżający ceny paliw. Pakiet został uruchomiony po wybuchu kryzysu w cieśninie Ormus. Ceny paliw na stacjach wzrosły od 50 do 85 groszy na litrze. Koncerny reagują, gdy paliwo drożeje, ale obniżki następują z opóźnieniem, komentuje minister energii Miłosz Motyka.
2: Zawsze te momenty, w których dochodzi do spadków ceny na rynkach, dość wolno przekładają się na ceny na stacjach, a powinno być inaczej. Bardziej agresywnie można by było w tej sprawie zadziałać.
0: Rząd nie wyklucza powrotu do odgórnego obniżania ceny, jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie znów wejdzie w gorącą fazę. A teraz problemy pacjentów, tym razem w Kujawsko-Pomorskim. Wojewoda zgodziła się na zawieszenie pracy oddziałów w dwóch szpitalach w regionie. Chodzi o placówki w Bydgoszczy i Nakle nad Notecią. Powodem jest brak lekarzy. Agnieszka Wynarska.
3: W nowym szpitalu w Nakle i Szubinie został czasowo zawieszony oddział chirurgii. Powodem są trudności z zapewnieniem liczby lekarzy specjalistów niezbędnej do bezpiecznego prowadzenia oddziału. Na razie nie wiadomo, jak długo chirurgia będzie zawieszona. Wszystko zależy od tego, kiedy uda się pozyskać nowych lekarzy. Podobny problem ma 10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy, który zawiesił działalność kliniki ginekologii, ginekologii onkologicznej i endokrynologii ginekologicznej. Oddział wstrzymał przyjmowanie pacjentek zarówno na zabiegi i operacje planowe, jak i w stanach nagłych. Powodem zawieszenia jest wygaśnięcie kontraktów z lekarzami i brak chętnych w pierwszym konkursie ofert, co pewnie wiąże się z trudną sytuacją finansową placówki. Szpital ogłosił drugi konkurs na obsadę lekarską, a termin składania zgłoszeń mija 6 lipca.
0: Parada żółtej łodzi podwodnej przejdzie ulicą Piotrkowską w Łodzi 7 lipca, w dniu urodzin perkusisty zespołu The Beatles Ringo Starra. Parada swą nazwę czerpie wprost od tytułu płyty i piosenki Yellow Submarine Beatlesów. Ringo Starr, jeden z najsławniejszych perkusistów świata, 7 lipca skończy 86 lat.
4: Pogoda.
0: Maksymalnie od 16 stopni dziś w rejonach podgórskich Karpat, przez 21 nad morzem i na południu, do 27 na zachodzie Polski to temperatura na dziś. Sporo chmur w całym kraju, ale też przejaśnienia, gdzieniegdzie może przelotnie popadać.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
5: Lato, lato, lato czeka.
6: Letnie popołudnie z Radiem Pogoda. Już mogę powiedzieć, że letnie i to podwójnie, bo już nie gorące, proszę Państwa. Zapraszam serdecznie, będzie konkurs Daję Słowo, w którym do wygrania książka do poczytania na wakacje i karty do gry Radia Pogoda. Pojawi się Klub Pogodnych Ludzi, piosenka na życzenie, a już za kilka minut zaproszę też Państwa na herbatkę. A właściwie zaproszą Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, ale wcześniej oczywiście pozdrowienia od Was.
7: Dzień dobry, ukochane Radio Pogoda. Pozdrawiam serdecznie wszystkich prowadzących oraz wszystkich słuchaczy. Nie ma lepszego radia i mam nadzieję, że będziecie grać do końca świata i o jeden dzień dłużej. Miłego dzionka i smacznej herbatki.
6: A, no, na pewno będzie smaczna. Z Radiem Pogoda.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
6: Dzień dobry.

Święty Antoni, Święty Antoni, strach mnie od rana opada, palą mnie skronie, w uszach mi dzwoni, już pewno wie.

0: strachy zaglądają. Święty Antoni, serce zgubiłam pod miedzą.
1: Oryginalnie tą piosenkę w komedii muzycznej Pani Minister i Desu śpiewała Rdonka, a u nas w wykonaniu Wiery Gran piosenka o zagubionym sercu, chociaż chyba bardziej znana jest właśnie jako Święty Antoni. A już za chwileczkę herbatka, czyli słynna Hydration Break. To jest, proszę Państwa, teraz hit każdego meczu, czyli taka przerwa na nawodnienie dla zawodników, dla piłkarzy. Ale czy faktycznie chodzi o ich zdrowie? Wcale nie, proszę Państwa. To jest tylko dodatkowa maszynka do zarabiania pieniędzy. FIFA wprowadziła tą kontrowersyjną zmianę, przez co kibice zmuszeni są do oglądania dodatkowych reklam w trakcie meczu mundialu, w czasie trwania meczu, bo te przerwy są wprowadzane niezależnie od tego, czy temperatura w czasie meczu to 30 albo nawet więcej stopni Celsjusza, czy też zaledwie 5 czy 10 stopni Celsjusza. To tylko i wyłącznie właśnie chodzi o pieniądze. Eksperci w wyliczeniach na przykład dla BBC wykazali, że w samych Stanach Zjednoczonych stacja Fox Sports zarobi na tym ponad 250 milionów dolarów, bo ceny spotów w czasie tej przerwy na nawodnienie sięgają nawet 200-300 tysięcy dolarów, a przy meczach USA nawet 750 tysięcy dolarów kosztuje pokazanie takiego spotu reklamowego w czasie, kiedy piłkarze piją sobie spokojnie wodę. No to u nas też taka przerwa na nawodnienie i herbatka. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski.
2: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wielka. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka, moja.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato.
1: Gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić?

0: Lights, słynny filmowy przebój Olivia Newton-John i John Travolta na antenie Radia Pogoda. No, te noce letnie ostatnio były bardzo gorące, ale dzisiaj odczuwamy znaczącą ulgę, prawda?
1: Witam serdecznie panią Monikę, wszystkich radiosłuchaczy. Trochę dzisiaj chłodniejszy dzień.
0: No
1: człowiek
0: właśnie.
1: Jest żwawszy, powiem panie krótko. To się odczuwa. Już nie taka prawdziwa afrykańska pogoda. Kilka spraw pozałatwiałem dzisiaj, chociaż córka zdziwiona, że dziadek porwał się na różne zajęcia. Pozdrawiam serdecznie panią Monikę i wszystkich radiosłuchaczy. Dużo zdrowia życzę państwu i miłego popołudnia.
0: I nawzajem wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Już za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii na lato. Posłuchamy Heleny Majdaniec i Andrzeja Dąbrowskiego. Będzie też temat UFO, bo dzisiaj, proszę państwa, Międzynarodowy Dzień UFO. Wy wierzycie w UFO-lutki? Radio.

Helena Majdaniec w Radio Pogoda. Za chwilę niespodzianka, piosenka dla tych wszystkich, którzy lubią ufolutki, a to z tej okazji, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień UFO, dlatego że właśnie 2 lipca w 1947 roku miało miejsce to najsłynniejsze na świecie wydarzenie związane rzekomo oczywiście z UFO, czyli niedaleko Roswell w stanie Nowy Meksyk zaobserwowano, że z nieba spada dziwny pojazd. Miało to miejsce wieczorem, kiedy miejscowy sprzedawca artykułów żelaznych z żoną siedzieli sobie po prostu na ganku swojego domu i nagle zobaczyli, jak na niebie spada z nieba taki duży, jarzący się przedmiot z dużą prędkością, takie dwa skierowane na siebie dyski. Oczywiście natychmiast zostało to zgłoszone do szeryfa, ruszyły poszukiwania tego przedmiotu. Jego szczątki zostały znalezione kilka dni później na pewnej farmie. No i nie wiadomo było, co to jest. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych, które miały tam swoją bazę, zdementowały, że to jest UFO. Mówiły o tym, że to była katastrofa balonu meteorologicznego, ale oczywiście prasa już załapała temat, zaczęto o tym pisać nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie. A wszyscy, którzy wierzą w to życie pozaziemskie i w UFO, że pojawia się nad naszą planetą, zaczęli przyjeżdżać do Roswell masowo. I dopiero w latach 90. rząd Stanów Zjednoczonych ujawnił, że to były po prostu próby balonu szpiegowskiego, który miał szpiegować Rosjan. I to właśnie ten balon rozbił się niedaleko Roswell. Ja byłam tam, proszę Państwa, w Roswell w Nowym Meksyku, żeby to wszystko zobaczyć i miejsce, gdzie doszło do tej katastrofy, i całe muzeum, i całe Roswell jest pełne ufolutków, a w muzeum można nawet zobaczyć, jak te rzekome ufolutki są badane przez amerykańskich naukowców, którzy rzekomo wyjęli właśnie ciała tych ufolutków z jakiegoś statku kosmicznego. Także to wszystko wydarzyło się Roswell właśnie 2 lipca i stąd dzisiaj ten Międzynarodowy Dzień UFO. No i z tej okazji taka wyjątkowa piosenka na naszej antenie o zielonych ufolutkach.

0: Demis Rusas, When I Make It, a wcześniej Kama Kowalewska o zielonych ufolutkach i okazuje się, że ta piosenka się wam podobała.
1: Zielone buty, zielone buty, zielone są ufolutki. Pani Moniko, zrobiła mi pani taką robotę dzisiaj, po prostu śpiewam razem z wami zielone ufolutka. To piosenka mojego dzieciństwa tak naprawdę, w którym pierwsze rozważania o UFO, o kosmosach miały miejsce. Pozdrawiam z trasy, wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i oczywiście panią Monikę. Pozdrawiam najserdeczniej, Rafał z Zanista.
2: Kocham piosenku w ludkach i was za nią jeszcze bardziej. Zielone włosy, zielone budki. Ja akurat mam włosy rude, ale kiedyś mówiłam, że wiele, wiele lat temu, że zrobię sobie taką hennę na brwi. O. Wyszła mi brew jedna zielona. Kiedyś odkopię zdjęcie, to wam podrzucę. Mam jedną brew rudą, a jedną zieloną na zdjęciu. No teraz już nie. Więc trochę byłam ufoludek.
0: O, czyli jednak istnieją, proszę państwa, ufoludki, jak się okazuje.
3: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
10: O, mechanik idzie.
11: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
12: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Mów, niech twoje słowa zbudzą krew.
15: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Bain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
17: O.
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko.
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
20: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
21: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
20: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko 1,49 zł za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów duża
10: Duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Została ostatnia reklama.
22: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
18: Reklama. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: autopromocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz w czasów pogodowych powrócił. Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
3: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
4: Tak, to szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marian! Natychmiast byłeś z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Została ostatnia reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
11: To są najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda. Wracamy do nich po 15:00. Po najnowszych wiadomościach posłuchamy m.in. Presleya czy letniej piosenki Eleni, a słońce sobie lśni. Ale na razie wiadomości.
12: Za chwilę spotkanie na szczycie w sprawie ochrony zdrowia. Ukraina liczy straty po nocnym zmasowanym ataku Moskwy na Kijów i obrazy wiszące na sznurku jak pranie. Powiemy, gdzie je obejrzeć.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
12: Paulina Nawrocka. To ma być merytoryczna rozmowa za zamkniętymi drzwiami o kluczowych sprawach dotyczących ochrony zdrowia. Za chwilę Klub Koalicji Obywatelskiej spotka

0: stopniowe. Cezary Jaszczyk.
1: Ukraińskie media piszą wprost, to była noc terroru. Rosjanie użyli do ataku prawie 500 dronów i ponad 70 rakiet. Pociski spadały na domy i bloki mieszkalne. Ponad 50 tysięcy mieszkańców postanowiło schronić się w tunelach metra. A Rosja nie mówi ostatniego słowa. Rosja nadal będzie zwiększać presję na reżim w Kijowie, by osiągnąć wyznaczone przez nas cele. Groził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Władimir Putin mści się na Ukrainie za ostatnią serię poważnych ataków na rosyjskie rafinerie i zakłady przemysłowe. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował, by mieszkańcy nie bagatelizowali alarmów. Zwrócił się też do Stanów Zjednoczonych z prośbą o licencję na produkcję rakiet Patriot.
0: Projekt ustawy obniżający VAT i akcyzę na paliwa wpłynął do Sejmu, poinformował szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak. Do projektu dołączono pismo do marszałka Włodzimierza Czarzastego o pilne procedowanie jeszcze na tym posiedzeniu. W tym tygodniu zakończył się rządowy program CPN, przez co paliwo z dnia na dzień na stacjach podrożało od 50 do 85 groszy na litrze. Rząd nie wyklucza powrotu do odgórnego obniżania cen, jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie znów wejdzie w gorącą fazę. System rejestracji podróży Odyseusz ma nowe usługi, m.in. moduł sytuacji kryzysowych. Wybrane funkcje systemu są już dostępne w aplikacji mObywatel, w której można zgłosić swoją podróż oraz sprawdzić informacje o innych krajach. W lipcu planowane jest uruchomienie oddzielnej aplikacji mobilnej. A teraz jeszcze niecodzienna wystawa w Pszczynie na Śląsku. Obrazy lokalnych twórców zostały wydrukowane na płótnach i przypięte klamerkami do sznura. Tak jak pranie, wiszą na przykład w parku w Skansenie czy w ogrodzie starostwa.
2: Pranie pachnące sztuką to projekt, który pokazuje, że sztuka nie musi być zamknięta w galerii.
0: Mówiła Marcela Grzywacz ze starostwa powiatowego w Pszczynie. W sumie w ramach projektu Pranie pachnące sztuką można oglądać 4 plenerowe wystawy. Będą dostępne przez całe wakacje.
3: Pogoda.
0: Dziś oddech od upałów. Na termometrach od 19 stopni w Karpatach, przez 21 nad morzem i na południu, 25 w większości kraju, do 27 tam najcieplej na zachodzie Polski. Są też ostrzeżenia przed burzami, głównie na południowym wschodzie.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
4: Lato, lato, lato czeka.
5: Najpiękniejsze melodie na lato na antenie Radia Pogoda od rana do wieczora i też takie wakacyjne i letnie przeboje, które pojawiają się tylko w tym sezonie na naszej antenie. To wszystko specjalnie dla Państwa. No a poza tym po godzinie 15 dzisiaj popłyną życzenia urodzinowe, bo dzisiaj urodziny jednej z najpopularniejszych aktorek PRL-u, ale także aktora, ale również osobowości telewizyjnej, człowieka, który na dodatek słucha Radia Pogoda.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
5: Witam serdecznie, a o kogo chodzi, powiem już za

Jak usłyszałam od przewodnika w Graceland, Elvis, żeby osiągnąć ten niesamowity efekt tego utworu, takiej pościelowy właśnie wszedł do studia nagraniowego w Nashville o 4 nad ranem i kazał zgasić wszystkie światła i nagrał właśnie tę piosenkę w kompletnych ciemnościach. Are You Lonesome Tonight? Przed momentem, a przed nami Iga Cembrzyńska, która urodziła się 2 lipca 1939 roku. Dzisiaj obchodzi urodziny, więc jak najlepsze życzenia od Radia Pogoda. No, jedna z najbardziej znanych aktorek w PRL-u. Piękna, seksowna, zmysłowa. Podobno miała najpiękniejsze nogi w Warszawie. Barwna, ekscentryczna, taka, którą dało się zauważyć, pokochać, polubić. Dzięki też swoim rolom w rękopisie znalezionym w Saragosie, w Salcie, w Hydrozagadce, Gwiezdnym Pyle, no i oczywiście też w filmach swojego męża, czyli reżysera Andrzeja Kondratiuka. Zresztą założyła specjalnie firmę producencką, żeby osobiście produkować filmy swojego męża. Zresztą była przecież jego wieloletnią muzą. No ale też zanim poszła do szkoły aktorskiej, uczyła się gry na fortepianie. Muzykalne gramy przecież jej piosenki. Mówiłam żartem, Intymny Świat czy Wsiną Dal, czyli duet z Bogdanem Łazuką. Ale dzisiaj, proszę Państwa, Iga Cembrzyńska w dniu swoich urodzin w piosence Tico Tico.

0: zawsze w miejsce rupy i kocik. Radio Podobla.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Śpiewamy 79 lat minęło. Słuchaczowi Radia Pogoda, bo mówi, że często nas słucha, czyli Karolowi Strasburgerowi dzisiaj obchodzi urodziny. Urodził się 2 lipca 1947 roku w Warszawie. Wszystkiego najlepszego, panie Karolu, jeżeli pan nas słucha. Jak nie, to może ktoś z przyjaciół słucha i przekaże. Powiedział w jednym z wywiadów dzisiaj, że ten dzień, ten wyjątkowy dla siebie dzień spędzi w gronie najbliższych ze swoimi dziewczynami i przyjaciółmi, ze swoimi dziewczynami, czyli z żoną i z córką, która z tego, co się orientuje, w sierpniu będzie obchodzić 7 urodziny. Znany z wielu ról filmowych, ale także kultowy już można powiedzieć prowadzący Familiady, która zresztą, jak mówi w dzisiejszym wywiadzie pan Karol, wraca na ekrany telewizji już we wrześniu. Podczas prowadzenia Familiady Karol Strasburger opowiedział już kilka tysięcy dowcipów, z tego właśnie stał się znany. Sam tego pilnuje, sam te dowcipy wyszukuje i oczywiście opowiada na antenie. No to co, posłuchajmy.
1: Pani w szkole pyta dzieci, dzieci, skąd się bierze prąd? Na to jeden z chłopców mówi, z lasu, pani profesor. Jak to z lasu? No bo tata powiedział wczoraj, że znowu te jelenie wyłączyły prąd.
2: Radio Pogoda.

0: Taką piękną muzykę napisał Wiesiek Pierre Gorulka, słowa Jacek Cygan, a Andrzej Zaucha, jadąc z Gdańska do Krakowa, wysiadł z pociągu, wszedł na chwilę do studia, nagrał i pojechał dalej. Selawi, czyli Paryż z pocztówki na antenie Radia Pogoda. A teraz wracamy do Międzynarodowego Dnia UFO, który wypada właśnie dziś, bo to właśnie 2 lipca. W 1947 roku miał miejsce ten słynny incydent w Roswell w Nowym Meksyku w Stanach Zjednoczonych, gdzie podobno rozbił się statek z kosmitami, których przez lata badał i ukrywał amerykański rząd. Mówiłam Państwu, że byłam w Roswell i badałam, czy to prawda. Oczywiście absolutnie nie. Roswell to teraz takie spokojne miasteczko, ale rzecz jasna, tam bardzo dużo przyjeżdża turystów spragnionych dotknięcia, zobaczenia tego miejsca, które przez wiele lat i zresztą nadal jest sławne. Ale okazuje się, że wśród Państwa też są miłośnicy zgłębiania takich zjawisk różnych niewyjaśnionych.
1: Dzień dobry Pani Moniko, bardzo Pani zazdroszczę, że mogła Pani zobaczyć to wszystko, co wydarzyło się w Roswell, że Pani tam była. Mnie niestety nie było dane tam pojechać, ani tam nie pojadę, chociaż moje hobby to właśnie jest cała ufologia. Mhm. I znam wszystkie na ten temat newsy, wszystko to, co było dostępne, co teraz jest odtajnione i co teraz jest możliwe do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ja też pozdrawiam serdecznie i oczywiście pozdrawiamy wszystkich tych, którzy lubią czytać o takich niewyjaśnionych, tajemniczych zjawiskach, między innymi właśnie o UFO. Ja też się do takich osób zaliczam. Jestem też fanką science fiction, więc serdeczne pozdrowienia w tym wyjątkowym dniu. A teraz wracamy oczywiście do najpiękniejszych melodii na lato. Irena Jarocka.

0: wysoki głos, ale osóbka wzrostu niewielkiego. 1,45 m. Brenda Lee, czyli mała panna dynamit. Gwiazda, legenda amerykańskiego rock'n'rolla, ale także muzyki country na antenie Radio Pogoda. A jeszcze przed 16 posłuchamy m.in. Anny Jantar i Beatlesów.
1: Autopromocja.
2: Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
3: W 1976 roku ukazał się album Rysunek na szkle Krzysztofa Krawczyka, a na nim zachwycające Byle było tak, czy Parostatek. Łącznie 10 świetnych utworów. Usłyszycie je wszystkie.
2: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10.
3: Asia Kruk, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, natychmiast byłaś z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
8: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
9: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
8: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
11: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
13: Bierzemy. Buen provecho.
12: A to co?
11: No, owoce, ale morza.
14: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel, Mecenasi, Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wodkan. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
17: Co tam budują tak żwawo?
18: Mieszkania nowe.
17: A, czyli osiedle nowe?
18: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
19: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
2: Została ostatnia reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.

0: Barbara! Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
3: masz. Została ostatnia reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
4: Reklama.
5: Słuchają Państwo radia, pogoda i naszych najpiękniejszych melodii na lato. Kolejne z nich to m.in. Och Karol, Mila Sedaki czy Azzurro Adriano Celentano, ale na razie wiadomości. Jest 16.
6: Prokuratura bada kolejny wątek afery wokół warszawskiego szpitala. Rośnie liczba ofiar nocnych ataków na Kijów. I prawo w sprawie upałów. Trwają prace nad dostosowaniem przepisów do realiów.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
6: Paulina Nawrocka. Śledczy zajmują się kolejnym wątkiem w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka zwolniła tamtejszego koordynatora prosektorium. Wszystko to po publikacjach medialnych, z których wynika, że miał on promować firmę pogrzebową wspólniczki i domagać się pieniędzy za na przykład wydanie ciała rodzinie. To jednak za mało, by wszcząć postępowanie, mówi prokurator Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
7: Natomiast uzasadniają,

0: i posługiwania się fałszywymi zaświadczeniami. Chodziło o potwierdzenie odbycia kursów dla pracowników ochrony. Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Ministra pracy liczy, że w przyszłe wakacje będą już obowiązywały od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Rządzący na fali upałów wracają do tematu, a projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Wojciech Kowalik.
1: Na razie trwają ustalenia polityczne, mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
2: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił.
1: Te przepisy miałyby wejść w życie od nowego roku, bo pracownicy dłużej czekać nie mogą, podkreślał wiceszef OPZZ-u Sebastian Koćwin.
3: Pracownika, który pracuje w temperaturze zbliżonej do 40 stopni Celsjusza, nie interesują partyjne rozgrywki. Chcą ci pracownicy jak najszybciej rozwiązań, które zapewnią im komfort, ale przede wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
1: Pierwszy raz rządzący obiecali te przepisy 2 lata temu.
0: W najbliższych dniach będzie chłodniej i bardziej rzeźko, ale synoptycy ostrzegają, że niedługo upały mogą powrócić. W ostatni weekend padł natomiast rekord ciepła w Polsce.
4: Radio Pogoda. Co jest grane?
5: Iwona Wyciślok, zapraszam. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co to znaczy zaciągać się po warszawsku, kim był Glancuś i jak dawniej na Woli ripostowano z fasonem, to 3 lipca wybierzcie się na międzypokoleniowe warsztaty Gwary Warszawskiej. Warsztaty są dla każdego, odbywać się będą w bibliotece na Woli, początek godzina 12, wstęp jest wolny. 3 lipca rusza filmowe lato w Zielonych Arkadach Bydgoszczy. Seanse odbywać się będą na ostatnim poziomie parkingu w każdy wakacyjny piątek. Na dużym ekranie pod gołym niebem będzie można zobaczyć wielokrotnie nagrane kinowe hity. Pierwszy pokaz 3 lipca o 22:00. Wstęp jest wolny. Leżaki czekają. Na wieczór pełen niespodzianek zaprasza jutro Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. Czeka na was klimatyczne zwiedzanie z przewodnikiem pełne historii, tajemnic i niezwykłej atmosfery industrialnego zabytku po zmroku. Zwiedzanie zaczyna się o 19:00.
4: Pogoda.
0: Najcieplej teraz w Opolu, 26 stopni, najchłodniej w Zakopanem, tam tylko 15. Wieczorem przelotny deszcz możliwy w centrum, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie możliwe burze. Na noc i na jutro synoptycy wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla rejonów nadmorskich.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
6: Lato, lato. Lato czeka.
7: 5 minut po godzinie 16. Po 16 na naszej antenie pojawi się m.in. piosenka na wasze życzenie. Codziennie taka piosenka w popołudniowym programie w czasie wakacji na antenie Radia Pogoda. No i będzie też konkurs wakacyjny Daję Słowo do zdobycia karty Radia Pogoda i książka Agnieszki Jesz, Miłość, o której zapomniałam.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
7: Dzień dobry.

0: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
1: Jak chcą Państwo usłyszeć jakiegoś artystę albo jakiś utwór, który Wam coś przypomina albo którego dawno nie słyszeliście, no to wystarczy zadzwonić do Radia Pogoda 22 444 4004. A ja z przyjemnością spełniam te Wasze muzyczne prośby. No to kolejna, która czeka w kolejce na spełnienie, czyli...
2: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
1: Taka prośba od Państwa.
3: Dzień dobry, słuchania. Jeśli będzie piosenka na życzenie, prosiłabym o piosenkę Krzysztofa Krawczyka My Cyganie. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, radiosłuchaczy, prowadzących i ci, którzy czuwają nad tym, żebyśmy mogli tak ładnych piosenek słuchać. Dziękuję.
1: Ja też dziękuję i za chwilę oczywiście My Cyganie Krzysztofa Krawczyka. Ja przypomnę, że dużo piosenek Krzysztofa Krawczyka pojawi się na naszej antenie już w najbliższą niedzielę między 10 a 14, bo startuje nasz nowy program Płyty na lata. No i tą pierwszą płytą, którą zaprezentujemy, będzie album Krzysztofa Krawczyka Rysunek na szkle. I oczywiście usłyszą Państwo wszystkie piosenki z tego albumu, a o tej płycie opowie Wam Asia Kruk.

A co, że Adriano Celentano, za chwilę Kalina Jędrusik, Krystyna Giszowska, a potem konkurs, wakacyjny konkurs Radia Pogoda, czyli daję słowo do wygrania karty do gry z naszym logo i książka Agnieszki Jesz, Miłość, o której zapomniałam, której fragmenty są na naszej antenie w tym tygodniu po 22. Także jeszcze dziś serdecznie zapraszamy. Na czym polega ten konkurs? No ja daję Państwu pewne słowo, a Wy w ciągu 15 sekund macie podać 5 słów, które z tym moim się kojarzą. No na przykład wczoraj pani Jagoda miała słowo bal. No to z balem jakie słowa mogą się kojarzyć? Muzyka, taniec, sylwester, suknia, ale też i drewno, a nawet dom, bo przecież są i domy z bali. Kto chętny do gry, to zapraszam. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu.

0: autopromocja.
1: Legendarny kabaret Tej od lat rozpala wyobraźnię miłośników dobrego humoru, kryjąc w sobie niezliczone, pełne uroku i zaskakujących zwrotów akcji i historię. Często nieznanych szerszej publiczności, a przekazywanych jedynie w kameralnych rozmowach, poznamy z pierwszej ręki dzięki Tadeuszowi Osipowiczowi, który potrafi przywołać atmosferę dawnych lat z niezwykłą swadą i autentycznością.
2: Alfabet kabaretu Tej w Radiu Pogoda. Słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja.

0: Jak to się mówi, życiowa piosenka na antenie Radia Pogoda, Krystyna Giżowska. 16:28, zagrajmy.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: A dzisiaj w tym konkursie swoich sił próbuje pan Staszek. Dzień dobry, witam serdecznie, panie Staszku.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko dla pani.
0: Już ma pan karty do gry Radia Pogoda, a teraz walczymy o książkę Agnieszki Jesz, Miłość, o której zapomniałam. Na jaką literę ma być słowo, które panu podam?
2: A może na literkę M, bo to jest moja ulubiona redaktorka, Monika, moja córka Monika.
0: Aha,
2: i
0: dobrze.
2: Miłość.
0: O,
2: i miłość,
0: dobrze,
2: takie
0: dobrze.
2: Piękne słowo.
0: W takim razie to będzie słowo na literę M. Ja za chwilę podam to słowo, potem włączę stoper i będzie pan miał 15 sekund na podanie 5 słów, które z tym moim się kojarzą. Dobrze?
2: Tak, oczywiście.
0: No to uwaga, daję słowo muzyka.
2: Śpiew, taniec, orkiestra, instrument, filharmonia.
0: No wystarczy 5, oczywiście, brawo, panie Staszku. Wszystkie słowa trafione w punkt, gratuluję serdecznie. Książka też należy do pana. No i pozdrowienia dla mojej imienniczki w takim razie.
2: Dziękuję, czy nie oczywiście to powtórzę.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

sam człeka trawił. Spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zawolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego żal.

0: Hermit w Radiu Pogoda. Zaczęły się wakacje, a więc i pocztówki z wakacji zaczęły przychodzić od Państwa. Dźwiękowe pocztówki.
1: Dzień dobry Pani Moniczko. Pozdrawiam wszystkich i tych, co lubią skwar, i tych, co wypoczywają w cieniu. Udanego wypoczynku, miłego dnia dla wszystkich. Pozdrowienia z Krynicy śle stała słuchaczka z Warszawy. Ewa, wszystkiego dobrego dla całego Radia Pogoda.
0: Dziękuję pięknie za tą wspaniałą pocztówkę z wakacji. Jeżeli Państwo też gdzieś tam będą wypoczywać albo wypoczywają i chcieliby też wszystkich słuchaczy pozdrowić z tego pięknego miejsca, to oczywiście zapraszamy. Nasz numer 22 444 40 04. A już niedługo w Radiu Pogoda Czesław Niemen i Marek Grechuta.

0: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
1: I dokąd wtedy jedziemy?
0: No nie wiem.
1: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
0: A, dobry komona.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko do Brikomana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Właśnie tak smakuje lato. Gdzie? W cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia w Gdańsku. Wyjątkowe ciasta, ciasteczka, orzeźwiające napoje sezonowe i przepyszne desery lodowe. Wakacyjne odwiedziny w cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia to słodkie chwile dla mnie i mojej rodziny. Ty też poczujesz tu lato. Cukiernia Sowa w Gdańsku w parku handlowym Matarnia zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Studiuj tak, jak Ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Została ostatnia reklama.
13: Dolerua, bo niskie ceny ma.
14: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287. A rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Reklama.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Ruch wahadłowy na Krajowej 14 między Łowiczem a Głownem w województwie łódzkim. Doszło tam do zderzenia osobówki z motocyklem. Utrudnienie też na drodze krajowej numer 15 między Kowalewem i Toruniem w pobliżu miejscowości Szychowo. Doszło tam do potrącenia osoby na hulajnodze. Jedna osoba została ranna, wprowadzony został ruch wahadłowy. Na wschodzie kraju możliwe burze.
16: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Została ostatnia reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
4: Reklama.
6: Słuchają Państwo najpiękniejszych melodii na lato? Oczywiście na antenie Radia Pogoda. Mam nadzieję, że jest ach, jak przyjemnie. Zresztą ten utwór zaśpiewa już za kilka minut Irena Santor. Ale na razie wiadomości. Jest 17.
7: Jest weto prezydenta do ustawy o rzeczniku praw ucznia. Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla północy kraju. I szybkie zwycięstwo Igi Świątek na Wimbledonie.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
7: Paulina Nawrocka. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Przewidywała ona m.in. skatalogowanie praw i obowiązków uczniowskich oraz powoływała sieć rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem Nawrockiego ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację. Przeciw przepisom wielokrotnie wypowiadały się m.in. nauczycielskie związki zawodowe. Prezydent zawetował też ustawę o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. Podpisał 5 innych, a jedną skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem północne regiony Polski. Obowiązują tam ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed tym zjawiskiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa także wydało alert w związku z silnym wiatrem oraz lokalnymi burzami. Były podtopienia, połamane drzewa i zerwane dachy. W wielu miejscowościach cały czas usuwane są skutki wczorajszych nawałnic. Krótkie, choć intensywne opady nie rozwiązały jednak problemu suszy. Wiele samorządów wciąż apeluje o oszczędzanie wody. Komunikaty wysłały m.in. gminę Chyżne na Podkarpaciu, która prosi o niepodlewanie ogrodów, basenów i mycie aut. Do takich zaleceń zastosował się pan Krystian. W rozmowie z Marcinem Starcem zapewnia, że używa tylko deszczówki.
8: Jaka jest susza, jak trawa jest wypalona.
9: A tu deszczówka, jeśli dobrze widzę.
8: Beczułeczki mamy, tutaj mamy jedną, tam mamy jeszcze za domem dwie beczki, mauzery jakieś, no mamy apel z gminy, no to dlatego chcemy coś oszczędzać też, no żeby wszystkim tej wody wystarczyło.
7: Chociaż po ostatniej fali upałów czeka nas kilka dni wytchnienia, to nie na długo. Według prognoz wyższe temperatury mają wrócić do Polski w przyszłym tygodniu.

0: śmierci króla, kiedy jego ciało było przygotowywane do pochówku, miał zostać nałożony na palec króla złoty pierścień z diamentem.
1: To taki pierścień, który chciałaby założyć na swój palec każda kobieta?
0: Ja na pewno.
2: Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
3: Była taka pokusa, żeby wziąć i przymierzyć i sprawdzić, czy nie pasowałby jednak na moją dłoń. No szkoda, że teraz takich pierścieni się nie nosi.
4: Pierścień skradziony przez Niemcy podczas II wojny światowej został przekazany Polsce z okazji 35. rocznicy podpisania przez kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie. I jeszcze Iga Świątek, która melduje się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polska tenisistka pokonała Karolinę Pliskową 6-1, 6-3. To było ich czwarte spotkanie i czwarta wygrana Świątek.
5: Pogoda.
4: Do wieczora w większości kraju utrzyma się niewielkie zachmurzenie, więcej chmur może pojawić się na wschodzie, tam też przelotne opady. Na termometrach od 21 stopni nad morzem i na południu do 27 na zachodzie, a jutro lekki deszcz, możliwe miejscami na południu, a na wybrzeżu i Warmii burza.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
6: Lato, lato, lato czeka.
7: Iga Świątek, jak słyszeliśmy, to prawdziwa rakieta, chociaż do tego, co się dzieje w pogodzie, może bardziej by pasowało, że idzie jak burza i oby tak dalej. Za chwileczkę na antenie Radio Pogoda Freedom.com, Freedom Go, czyli The Fortunes i kolejne najpiękniejsze melodie na lato. Powiem też Państwu, jak jutro można będzie wygrać 2000 zł na naszej antenie.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Na dobre i na złe Radio Pogoda poleca się oczywiście piosenka serialowa w wykonaniu Anny Jurksztowicz przed momentem. A propos tego dobrego, to jutro na antenie Radia Pogoda można będzie zdobyć 2000 zł na wczasy marzeń. To jest nagroda w naszym kultowym konkursie Fundusz Wczasów Pogodowych. Z kim jutro ktoś z Państwa będzie walczył o te 2000 zł na wczasy marzeń? Posłuchajmy, jak wyglądała dzisiejsza rozgrywka.
1: Zagadka dla pani

0: Pani Barbaro, 5 sekund.
1: Niestety chyba nie wiem. Jan Szaskowski, ale to raczej nie.
0: To był Michał Hochman. Sprawdźmy, ale to jeszcze nie wszystko stracone, dlatego że pani Dorota teraz musi odpowiedzieć na swoją zagadkę. Pani Doroto, oto zagadka dla pani. Kto to śpiewa?
2: Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama
1: Olgierd
2: z
1: humorem
0: złym? Olgierd Buczek. Pani Dorota będzie jedną z jutrzejszych finalistek zabawy Fundusz Czasów Pogodowych.
1: To był naprawdę ciężki przeciwnik pani Barbary.
3: No właśnie, gratulacje dla pani Barbary, która 3 dni dzielnie walczyła, się 4, bo dzisiaj był 4 dzień w Funduszu Czasów Pogodowych. A kto zmierzy się jutro z panią Dorotą o te 2000 zł na wczasy marzeń? No, czekamy na państwa zgłoszenia. Proszę opisać swoje wymarzone wczasy, oczywiście zaglądając na naszą stronę radiopogoda.pl. Tam znajdziecie formularz zgłoszeniowy do tego konkursu.

0: która powstała ze snu. Bo autorowi tej muzyki przyśniło się, że lata. To są często takie sny, że śni się nam, że latamy. No i jak się obudzimy, to czasem te sny, mam nadzieję, nas uskrzydlają także i na cały dzień. No i właśnie w ten sposób ten utwór powstał. To była jego pierwsza wersja, polska wersja w wykonaniu Janusza Gniatkowskiego, czyli Volare. Za chwilę Jerzy Połomski, Jak to dziewczyna, już Lasi Pińska, a potem zaproszenie na wyjątkowy festiwal, który zaczyna się dziś wieczorem.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
0: Volkswagen.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

0: zawrócił mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
1: Radio Pogoda.

muzycy, wokaliści, aktorzy, artyści wezmą udział w 33. lecie teatralnym w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej. Radio Pogoda jest patronem medialnym tej edycji Lata Teatralnego, więc serdecznie zapraszamy do Teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej. Dzisiaj zresztą, proszę Państwa, w Sopocie, właśnie w teatrze, jest inauguracja tego wydarzenia. Dzisiaj spektakl Zbrodnia i kara według Fiodora Dostojewskiego i ten spektakl można będzie oglądać aż do niedzieli, bo w niedzielę odbędzie się taka oficjalna sopocka premiera tego spektaklu, ale to nie jedyna rzecz, którą przygotowano na to tegoroczne lato teatralne. Będzie też Dans Macabre Agnieszki Osieckiej, piosenki ostatnie, głównie złożone z piosenek, które Agnieszka Osiecka poświęciła miastu Sopot, ale będą też modlitwy z końca świata, a na scenie pojawią się i wystąpią przed Państwem tacy artyści jak Hanna Banaszak, Katarzyna Groniec, Katarzyna Żak, Grażyna Łobaszewska, Grażyna Szapołowska, Basia Małecka, Monika Bożym. No, lista tych artystów jest bardzo, bardzo długa. Proszę koniecznie zaglądać albo na stronę Radia Pogoda, albo na stronę właśnie Teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie znajdą Państwo wszystko, wszystkie szczegółowe informacje dotyczące koncertów i spektakli. Także serdecznie zapraszamy.

0: Piękny, pełen takiej muzycznej lekkości, utwór o swobodzie, wolności, o tym jak świat stoi przed nami otworem, kiedy jesteśmy młodzi, jeszcze nic nam nie ciąży. 2+1 na antenie Radia Pogoda, a jeszcze przed godziną 18:00 między innymi słynna piosenka Marilyn Monroe, I Wanna Be Loved By You. Posłuchamy też Julio Iglesiasa. My usłyszymy się jutro po 14:00, ale proszę zostać z Radiem Pogoda, bo po 18:00 Aleja Sław, a po 22:00 kolejne fragmenty powieści Agnieszki Jesz, którą będą Państwo mogli jeszcze jutro wygrać w konkursie. Daję słowo po 16:00. Do usłyszenia, Monika Tarka. Miłego wieczoru.
1: Reklama.
2: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mamo! Będzie spalony?
7: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Niech twoje słowa zbudzą krew.
11: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Bain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
12: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenasi Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
15: Została ostatnia reklama.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
15: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Popołudniową porą wyjeżdżamy na drogi, korkują się centra miast i wylotówki. Utrudnienie na Krajowej 15 między Kowalewem i Toruniem. Tam doszło do potrącenia kogoś na hulajnodze. Wprowadzony został ruch wahadłowy. W pogodzie stabilnie, bez burz do wieczora.

0: diddly-dum. Boop-boop-be-doop.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Co tam budują tak żwawo?
4: Mieszkania nowe.
3: A, czyli osiedle nowe?
4: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
5: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Została ostatnia reklama.
10: Czas na weekend? Czas na Auchan!
11: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
12: Minęła 18, czas zatem na wiadomości i prognozę pogody, a później zapraszam bardzo serdecznie na Aleję Sław, Radia Pogoda. Dziś gość wyjątkowy.
13: Śledczy czekają na świadków w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu. Mamy lekką ulgę w pogodzie, ale upały jeszcze do nas wrócą. Antyrządowe protesty w Albanii. W ruch poszły mąka, jajka i woda.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy proszą o pomoc w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości w prosektorium warszawskiego szpitala południowego. Zachęcają ewentualnych świadków i pokrzywdzonych do zgłaszania się do prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów. Potrzebne są informacje, jeśli coś wzbudziło podejrzenia rodzin osób zmarłych, mówi prokurator Piotr Skiba.
14: Przy wydawaniu zwłok z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
13: Portal Zero poinformował o tym, że koordynator prosektorium miał preferować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. W tej sprawie z urzędu wszczęto postępowanie sprawdzające. Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Dziś wiadomo, że nie chodziło o ich fałszowanie, a o wypełnienie kilku rubryk przez nieuprawnioną osobę. Upały już niedługo mogą wrócić do Polski, zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W najbliższych dniach temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni, ale już w kolejny weekend będzie gorąco, mówi Anna Gryczman z IMGW.
15: Zmiany takiej pogody będziemy się spodziewać mniej więcej z drugą dekadą lipca. Gdzieś tak 11-12 lipca to taki przełom. Nie wykluczamy, że takie wartości około 35-38 stopni jeszcze mogą się zdarzać.
13: Od połowy lipca najgoręcej ma być w południowej części Polski i w centrum. Mamy do czynienia z pozytywnym postępem, mówią przedstawiciele Kataru po rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Katarczycy pośredniczyli w negocjacjach, bo delegacje obydwu państw nie chciały spotkać się w cztery oczy. A o tym, co udało się ustalić, a czego nadal nie, powie teraz reporter Cezary Jaszczyk.
16: Irańczycy i Amerykanie zgodzili się na kontynuowanie rozmów o wdrażaniu ustaleń memorandum. Co do punktów spornych, Iran twierdzi, że otrzymał zgodę na odblokowanie części zamrożonych aktywów. Amerykanie zaprzeczają, za to Waszyngton Waszyngton próbował namawiać Irańczyków do rezygnacji z pobierania opłat za tranzyt przez cieśninę Ormus, na razie bezskutecznie. A co do przyszłości irańskiego programu jądrowego, proces denuklearyzacji Iranu przebiega pomyślnie, twierdzi Donald Trump. Ale co innego mówi główny irański negocjator, który ogłosił, że międzynarodowi eksperci nie będą mieli dostępu do zbombardowanych ośrodków nuklearnych. A to właśnie tam Irańczycy mają przechowywać wzbogacony uran.
13: Jajkami i mąką w policjantów. Funkcjonariusze odpowiedzieli armatkami wodnymi. W stolicy Albanii, Tiranie, trwają antyrządowe demonstracje. Protestujący obrzucili jedzeniem policję i niektórych parlamentarzystów. No ale doszło też do poważnych starć. 9 policjantów zostało rannych, a 23 osoby zostały zatrzymane. Studenci Politechniki Rzeszowskiej zaprezentowali elektryczny bolid rozpędzający się do setki w 3 sekundy. Nazywa się tajemniczo PE.

0: Mundialu w reprezentacji trzech Lwów Elliot Anderson został dziś najdroższym Anglikiem w historii ligi. Manchester City zapłacił za pomocnika Nottingham Forest 116 milionów funtów. Anderson zagrał wczoraj świetny mecz na Mundialu, a Anglia pokonała Demokratyczną Republikę Konga 2-1.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Pogoda.
3: W nocy temperatura spadnie do 16-13 stopni miejscami. W wielu miejscach kraju może padać. Jutro temperatura od 19 stopni w Trójmieście do 23 w centrum. Przeważnie słonecznie, na północy Polski i północnym wschodzie może trochę popadać. Deszcz możliwy jeszcze w Małopolsce i na Podkarpaciu.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Łukasz Simlat, aktor. I to aktor, którego Państwo znają z przeróżnych ról. I mówię tutaj przeróżnych specjalnie, dlatego że te role bywają na absolutnie dwóch różnych biegunach. Czasem widzimy go w roli superkomediowej, czasem w roli wręcz mega niebezpiecznego gangstera. Jak to wszystko mu się udaje, jak to łączy, no i gdzie niebawem, w jakiej najnowszej produkcji możemy go zobaczyć, o tym wszystkim już za chwilę. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, a ze mną dzisiaj Łukasz Simlat. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Bardzo aktywny chyba przedpremierowo w teatrze czas, bo w Teatrze Ateneum już niebawem spektakl X. Ale tym X-em to trochę pan jest, a trochę nie chyba.
2: No każdy ma jakiś epizod bycia X-em albo posiada jakiegoś X-a, no dlatego na to składa się nasze życie, chyba że ktoś nie chce i dokonuje takiego wyboru. Ale jeszcze wracając do pierwszego pytania, to tak, zawsze ten czas przedpremierowy, no chcąc nie chcąc, jest angażujący, no bo wykorzystuje się każdą ostatnią chwilę do tego, żeby w miarę humanitarnie i z godnością, jak to mówią, do tej premiery dojechać, bo to zawsze się takimi jak okresami rządzi, że aktor nie pracuje, a potem wchodzi w próby i to już jest praca za czterech no, i tak dalej, więc trzeba wiedzieć i te siły zbierać na ten właśnie moment przedpremierowy. X tak naprawdę w naszym spektaklu jest koleżanka Milena Suszyńska. Ona gra postać X. A jeszcze gramy z Olgą Sarzyńską i moja osoba tam się pojawia, trzyosobowa sztuka.
1: No i właśnie, czy zanim ta X pojawi się w życiu tej pary, no to jest różowo, czy jednak coś, nie chcę za dużo też zdradzać się z tego spektaklu, choć myślę, że sztuka jest trochę znana naszym słuchaczom, więc tak się po prostu zastanawiam, co tam się wydarza, gdy pojawia się w końcu X w życiu tej pary?
2: Ja, moim zdaniem to jest, patrząc na charakter tego tekstu, to jest komediodramat, ponieważ mieni się bardzo dużym poczuciem humoru, taka jest specyfikacja tego tekstu i oczywiście jest tragikomedią też w pewnym sensie, bo kończy się tragicznie, to znaczy tragicznie w sensie wyciąganych wniosków przez ludzi. Głównymi bohaterami są, w sumie to jest małżeństwo, czyli postać grana przez Olgę Sarzyńską i przeze mnie. To jest małżeństwo z wieloletnim stażem, a więc jakby widz będzie miał szansę zobaczyć ten kod porozumiewawczy, który gdzieś tak naprawdę znają i wagę tę emocjonalną tego kodu dorośli ludzie, którzy ze sobą spędzili ileś tam lat w związkach. Bo na tym polega charakter życia w parze, że ludzie porozumieją się pozawerbalnie, a czasami. A już ten element, że widzimy, aha, dzisiaj ta melodyka tej rozmowy jest zupełnie inna, chyba idzie na kłótnię, w związku z tym my potrafimy wyczytywać te kody i ludzie dorośli, którzy przyjdą na ten spektakl, ten kod odczytają i jest to bardzo śmieszne, jak się podgląda takich ludzi. To znaczy, jak ludzi, którzy, jak młody człowiek podglądał kogoś na ulicy, parę i rozmawiającą jakimś specyficznym językiem, to mógłby powiedzieć, no nie, no tu nie widzę potencjału na kłótnię. Ale dorosły człowiek już widzi, że ta kłótnia wisi w powietrzu. Bo mamy doświadczenie, mamy przerobione jakieś emocje, mamy przerobione doświadczenia, bagaż tych doświadczeń, jakoś to się nanizało na tym naszym szlaku życia, więc zawsze wyczytujemy i to jest bardzo sprawnie przez autora Mayenburga zapisane. Jest to też niemiecki dramat, w związku z tym on kojarzy mi się, niemieckie teksty kojarzy mi się z pewną emocjonalną, przepraszam państwa, bezwzględnością. To znaczy, to jest wyłożone bezwzględnie kawa na ławę i to ma zaboleć, albo to ma śmieszyć. To ma zrobić swoją robotę i to ma przynieść efekt u widza.
1: Nie odchodźcie państwo zbyt daleko od radioodbiorników. Słyszymy się za chwilę ponownie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią, patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka i z niecierpliwienia daje znak, komplementy chłopiec szepcze jej do uszka i z galanterią pyta damę tak: czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

0: koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Pogoda 87 i 8 F.

0: tu program Ale Jasław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a ze mną dzisiaj Łukasz Simlat, aktor grający jedną z głównych ról w spektaklu X, wystawianym w Teatrze Ateneum. Premiera tego spektaklu za moment. Rozmawiamy dzisiaj o tym przedstawieniu.
1: Ale Jasław, Radia Pogoda.
2: Spektakl też opowiada o tym, że jaki jest ten spektakl. Może być, bo jeszcze nie dopięliśmy te dwa tygodnie przed nami. Spektakl też moim zdaniem, ta sztuka też traktuje o tym, jak ciągle w nas siedzą, jeżeli ludzie nie potrafią sobie w związku przepracować, nasze prywatne dylematy z byłymi. To znaczy z byłymi kobietami danego partnera albo z byłymi mężczyznami danej partnerki. I to jest tak, że nie zawsze ludzie mają ten temat przerobiony, że samo nazwisko albo samo imię już byłego partnera, tego eksa, wywołuje burzę. I tak się też dzieje w naszym spektaklu, że to imię wywołuje pewną burzę taką konfliktową, ale już co się zdarzy, jak ta eks się pojawia, to już zostawiam wszystkim widzom, którzy przyjdą na ten spektakl, żeby nie spoilerować.
0: Ale to też jest bardzo ciekawe, to co pan powiedział, że na przykład dorosły człowiek już wie, do czego to prowadzi, już potrafi zinterpretować sytuację, która nastąpi, a tak się czasami właśnie zastanawiam, czy ta złość, która może być narośnięta wokół partnera albo wokół tematu eks, to czy jednak to nie spowoduje, że ktoś może interpretować, że ta sytuacja zupełnie inaczej się na przykład rozwinie na scenie?
2: No, ta sytuacja ma bardzo szeroki potencjał, bo ta sytuacja ma potencjał od na dużej rozpiętości charakteru tekstów. Poprzez farsę, komediodramat, tak jak wspominałem, i do dramatu. I to się wszystko może zdarzyć. Meyenburg postanowił wykorzystać ten element do przemyśleń, tak naprawdę do przemyślenia, jak to w tym dowcipie jest, że co i kiedy poszło nie tak.
0: Okay.
2: I to jest dosyć brutalne. To znaczy źle zrozumiane intencje też powodują jakąś lawinę emocjonalną. Też te niedopowiedzenia, niewytłumaczenia powodują tę lawinę, ale ta postać X pojawia się, nie Xa, bo X pojawia się właśnie tylko i wyłącznie po to w tym tekście, żeby sprowokować tych ludzi do wyciągnięcia wniosków, jak ma wyglądać następny dzień. Bo dzisiaj zadaliśmy sobie istotne pytania, że tak jak do dzisiaj to nie bardzo, ale w związku z tym jak od jutra. I to jest takie smutne, no smutne to jest, ale też budujące, że ludzie potrafią wyciągać te wnioski, bo dorosły człowiek właśnie widzi, kiedy idzie na tą kłótnię, potrafi tę kłótnię ominąć, bo potrafi ją wyczuć z tak zwanym przedtaktem i na tym polega chyba dorosłość, żeby umieć tak siebie budować z doświadczeń i z wniosków, które wyciągam i z nauk, żeby móc tą drogą iść w sposób humanitarny nie tylko dla siebie, ale dla partnera, partnerki.
0: Do tej rozmowy wrócimy za chwilę w Radiu Pogoda. Łukasz Simlat jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Rozmawiamy o spektaklu X w Teatrze Ateneum, ale to nie jedyny dzisiejszy temat naszej rozmowy. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami. Słyszymy się za chwilę.
1: Ale Jasław, Radia Pogoda.

0: słychać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Autopromocja.
3: Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: W 1976 roku ukazał się album Rysunek na szkle Krzysztofa Krawczyka, a na nim zachwycające Byle było tak, czy Parostatek. Łącznie 10 świetnych utworów. Usłyszycie je wszystkie.
3: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10.
4: Asia Kruk, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są...

0: Cztery opakowania, maksymalnie dwa z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs, 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej, łopatka wieprzowa, 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
11: Mów, niech twoje słowa zbudzą krew.
12: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Baim. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa SA, Grupa Orlen.
13: Została ostatnia reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
14: Reklama.
15: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Utrudnienia na drogach. Ekspresówka S8 na Mazowszu. Odcinek Nadarzyn-Młochów. Zderzenie dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się lewym pasem i utrudnienia jeszcze troszkę potrwają. Skończyły się za to utrudnienia na A4, a chodzi o odcinek Kąty Wrocławskie-Pietrzykowice na Dolnym Śląsku.

0: Gościem Alejsław jest dzisiaj aktor Łukasz Simlet. Znają go Państwo bardzo dobrze z przeróżnych ról, właśnie i tych komediowych, i tych dramatycznych. Teraz, niebawem, będą mogli Państwo zobaczyć go w teatralnej roli w Teatrze Ateneum w spektaklu X. Ale w pewnym sensie to nie on jest tym X-em, choć też nim po części jest. Ale zagmatwałam, prawda? Ale może niech Państwo sami sobie odpowiedzą na pewne pytania. Zapraszam bardzo serdecznie do posłuchania kolejnej odsłony naszej rozmowy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Ta Pana postać jest bardziej dramatyczna, czy bardziej komediowa? Czy trudno jednoznacznie określić?
2: Trudno określić, tak jak trudno określić jest trochę w życiu. To znaczy, czasami widzimy sytuację chodnikową, że nie wiem, zawsze tak przytaczam ten przykład, że ktoś się wywraca i robi to w sposób tak zaskakujący nas, że nasza pierwsza reakcja jest śmiechem. Sekundowa, bo jest nieskrępowana, bo jest wyzwolona przez efekt jakiś. Ale dopiero potem biegniemy i pomagamy i pytamy, czy coś się nie stało, bo czasami wstydząc się swojej pierwszej reakcji. No i trochę jest tak z graniem tego tekstu, że sytuacja, kontekst nas obudowywuje tak, że my nawet nie chcąc być śmieszni, jesteśmy śmiesznymi. Nie chcąc grać kompletnie z punktu widzenia aktorskiego w sposób śmieszny i farsowy, tylko kontekst jest tak mocny i nasze intencje są tak radykalne i czytelne, że po prostu cała ta bańka życiowo-kontekstowa staje się śmieszna z punktu widzenia widza. Bo na tym polega duża umiejętność napisania fajnego tekstu, który pracuje nie tylko aktorem, ale też i kontekstem, i ten kontekst przede wszystkim daje aktorowi odpowiedź, czego nie grać, żeby było dobrze. Bo jest tak gęsty, tak napowiedziany, że to widz już musi te puzzle sobie składać. Myślę, że moja postać jest bardziej tragicznym, ma tragiczny wydźwięk, to znaczy sam przez to, że się zapchał w jakiś kozi róg, jak to mówią, dochodzi do takiego momentu, że musi sobie przez całą noc odpowiedzieć na te pytania, bo za dużo zostało w tym momencie powiedziane, za dużo się zdarzyło, za dużo zostało nazwane. I przez noc, czyli przez te 10 góra godzin, trzeba sobie odpowiedzieć, co dalej z życiem. Więc trochę zaspoilerowałem koniec, ale tak to jest, mierząc charakter tego bohatera, czy on jest komediowy, czy tragiczny. Jest śmieszny, a potem po prostu, tak jak klaun jest wzruszająco śmieszny, tak jak zawód klauna w cyrku jest, ja za każdym razem widzę klauna w cyrku, to za każdym razem chcę się płakać, a nie śmiać. Więc takie też jest paradoksalnie naprzemienne nasze życie i tak staramy się to budować. Myślę, że ten tekst ma też taki charakter, przez to, że będziemy grali go na scenie 61, czyli tej małej scenie Ateneum na 70 jednostek widza, jeżeli tak to mogę nazwać, to ten widz będzie miał szansę być bardzo blisko nas i tak traktujemy ten tekst o charakterze niemalże takiego wiwisekcyjnego podglądania przez widza, jak minimalnymi dialogami, które tak naprawdę w sensie znaczeniowym, tak jak kojarzymy słowa i zdania, które są zderzone ze sobą, nie prowadzą do niczego, bo tak wygląda nasze small talk, jak wracamy do domu. A czy dzieci śpią, a czy zostało coś w lodówce, a w lodówce nie ma, aha, na balkonie dobra. I z tego staramy się zrobić taki walor niemalże filmowy czy dokumentalny, nie nadając tego naddatku teatralnego, który czasami jest potrzebny na dużą scenę. Więc takim minimalizmem, bo każdy tekst rządzi się jakimiś swoimi prawami, a po to są próby w teatrze, żeby wnioski wyciągać, jakimi prawami rządzi się dany tekst, i do takich wniosków już doszliśmy jakiś czas temu i w tę stronę tak próbujemy robić, troszeczkę otwierając widzom klimat tego spektaklu.
0: Nie stawiamy tu kropki, stawiamy tu przecinek. Za chwilę zapraszam na dalszą część naszej rozmowy. Gościem Alei Sław, Radia Pogoda, jest dzisiaj aktor Łukasz Simlet.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Reklama. 19 zbliża się na zegarach, a zatem czas na wiadomości, potem czas na prognozę pogody, a jeszcze później zapraszam Państwa na kolejną odsłonę naszej dzisiejszej Alei Sław.
6: Rośnie bilans ofiar po ostatnim zmasowanym ataku Rosji na Kijów. Polacy zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej, najbardziej młodzi. We wtorek w Łodzi parada na cześć Beatlesów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W wyniku rosyjskich ataków z ostatniej nocy na Kijów nie żyje już 20 osób. Rosjanie użyli do ataku prawie 500 dronów i ponad 70 rakiet. Pociski spadały na domy i bloki mieszkalne. Ponad 50 tysięcy mieszkańców schowało się w tunelach metra. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiada coraz bardziej krwawe ataki.
7: Rosja nadal będzie zwiększać presję na reżim w Kijowie, by osiągnąć wyznaczone przez nas cele.
6: Władimir Putin mści się na Ukrainie za ostatnią serię poważnych ataków na rosyjskie rafinerie i zakłady przemysłowe. Jutro do Warszawy przyleci szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha na rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Według rzecznika MSZ-u Macieja Wewiura mają rozmawiać o wzajemnych relacjach, a w tych jest ostatnio największy od lat kryzys oraz o sytuacji na froncie wojny z Rosją. Ponad 2/3 Polaków jest zadowolonych z warunków materialnych w swoich gospodarstwach domowych. Tak wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. To najlepsze wyniki od prawie 40 lat. Nie jest to jednak sukces, który można przypisać naszemu rządowi, komentuje socjolog dr Jan Czarzasty.
8: Te dobre oceny naszego materialnego standardu życia, naszego poziomu życia traktujemy jako zasługę własną, własnych działań, własnej zaradności. Osiągamy je nie dzięki państwu, nie dzięki rządzącym, ale mimo tego.
6: Najbardziej zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej są ludzie młodzi, w wieku do 24 lat. W fatalnych nastrojach są sadownicy z Lubelszczyzny i Mazowsza. Fala upałów zniszczyła implantację tuż przed rozpoczęciem zbiorów. Najwięcej strat jest w porzeczkach, ale podobnie w przypadku agrestu i malin.
9: One się po prostu na krzewach, mówiąc kolokwialnie, gotują i tutaj nie zostawimy rolników, sadowników bez wsparcia. Będziemy szukać rozwiązań.
6: Obiecuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Poszkodowani plantatorzy muszą najpierw zgłosić się do swoich gmin, czekać na wizytę inspektorów ze specjalnie powołanych komisji, które będą szacować straty i poziom odszkodowań. Bezsensowna zabawa defibrylatorem. Mieszkańcy Bielska Białej stracili będący dotąd w samym centrum miasta ogólnodostępny, ratujący życie defibrylator. Ktoś go zniszczył. Urządzenie zostało otwarte i uruchomione bez potrzeby, a to uszkodziło elektrody. Trwają poszukiwania sprawcy, mówi Marek Przemyk z Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej.
10: Najgorsze jest to, że urządzenie nie będzie działało przez pewien czas i może to narazić na uszczerbek lub nawet na utratę życia osobę, która będzie go potrzebowała. To zachowanie skrajnie nieodpowiedzialne.
6: Naprawa może potrwać nawet miesiąc, a za celowe uszkodzenie grozi kara więzienia. Defibrylator został zniszczony zaraz po zabawie plenerowej. Parada żółtej łodzi podwodnej przejdzie w Łodzi ulicą Piotrkowską. Taka impreza we wtorek, nazwa i data nieprzypadkowa. 7 lipca w najbliższy wtorek perkusista Beatlesów Ringo Starr ma 86. urodziny. A nazwa parady oczywiście wprost nawiązuje do wielkiego przeboju Beatlesów Yellow Submarine.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Pierwszy poważny test przed Hiszpanią, jeden z faworytów.

0: Mi może trochę popadać, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie Polski, a trochę też na południowym wschodzie. Temperatura od 19 stopni w Trójmieście, 22 na zachodzie, na wschodzie i południu, a najcieplej w samym centrum 23. Sobota bardzo podobna.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Łukasz Simlat. Między innymi znają go Państwo z roli księgowego w Brzyduli. Znają go też Państwo z roli gangstera, chociażby w serialu Krew z krwi. No, ale też pojawił się w kilku innych bardzo dużych produkcjach i filmowych, i serialowych, no i oczywiście teatralnych również. O tym teatrze dzisiaj głównie rozmawiamy. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie na to spotkanie z Łukaszem Simlatem już za parę chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: A dzisiaj moim i Państwa gościem jest aktor Łukasz Simlat. No i rozmawiamy o zbliżającej się premierze w Teatrze Ateneum. A to jest spektakl X, w którym Łukasz Simlat wciela się w jedną z głównych ról.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dwie kobiety, jeden mężczyzna na scenie. Nie czuje się pan przytłoczony pierwiastkiem kobiecym?
2: Nie, no bo to nic w przyrodzie nie ginie. Czasami jest odwrotnie. Czasami jest jedna koleżanka i dużo kolegów i za to wyrównanie zawsze musi przyjść, więc ja się tu nie sprzeciwiam. Jest bardzo miło, bardzo sympatycznie. Tak jak mówi, zawsze powtarzam to zdanie mój kolega Daś Woronowicz. Łuki, w pewnym momencie nieważne co, tylko ważne z kim. I też wychodzę z takiego założenia, że żeby się nie męczyć, żeby nie robić rzeczy, których się nie chce zrobić, nie chce człowiek robić, bo nie jest do nich przekonany. Warto sobie odczekać, wynaleźć fajną sztukę, złożyć fajny zestaw i na spokoju przysiąść do tej realizacji. Mhm.
1: Jednocześnie też możemy pana cały czas widzieć w spektaklu Pozytywni. I tak sobie myślę, bardzo blisko są między innymi spektakle i X, i Pozytywnych. Mhm. Jak pan się odnajduje, przeskakując tak z roli w inną rolę?
2: Nie mam problemu, ponieważ zawsze budując jakąś rolę, tworząc ją, człowiek wyznacza sobie jakąś listę priorytetów do danego bohatera, wymyśla sobie ścieżkę tego bohatera, buduje sobie struktury tych scen, a ja zawsze wychodzę z założenia, że to jest... O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. I może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie. Ale takie mam poczucie, że jest to zawód rzemieślniczy. W związku z tym to rzemiosło jest potrzebne do tego, żeby wymyślić tę drogę. A jak ja już mam ją wymyśloną, to już wiem, jak tą drogą z tego szczytu można zejść. W związku z tym przeskakiwanie między spektaklami to nie jest problem. To jest tylko kwestia nastawienia się i pamięć biologiczna mięśni ludzkich, bo tak to trochę i umysłu, bo tak to trochę działa. Pozwala nam tego bohatera a vista nagle odtwarzać, bo jakiś czas go przygotowywaliśmy. I to nie jest jakiś problem przeskakiwania. Zresztą ten czas prób pozwala na to, dwumiesięczny lub trzymiesięczny, na to, żeby tego bohatera na tyle w sobie ugruntować, żeby potem nie mieć problemów. Pozytywnych zagraliśmy ponad 800 razy. I zawsze sobie o tym myślę, że jak ja kończyłem szkołę, to jak teatry wywieszały na afiszach, że po raz 150 na deskach teatru. I to było wydarzenie. I to było wydarzenie nobilitujące do tego stopnia, że teatr był wyzwany do tego, żeby wywiesić taką informację na świecącym awiszu. I to było czymś, to było coś. A dzisiaj gramy spektakle po raz 850, już tego nikt nawet nie liczy. Bo tego nie ma sensu, bo za naszego życia, za naszej kadencji, te parę lat wstecz, powiedzmy dekadę, narodził się ten pomysł, że robimy te spektakle impresaryjne, że je wrzucamy w busy, że te busy krążą po Polsce. Mhm. Niektórzy wpadają na pomysł, że dany spektakl realizują już go w dwóch obsadach, żeby ten sam spektakl mógł pojechać tego samego dnia w dwa różne miejsca.
1: Oh, wow.
2: No i to troszeczkę zakrywa o fabrykę, więc to liczenie się skończyło. I grając spektakl 850 razy, naprawdę już nie trzeba się zastanawiać po co, dlaczego, mobilizować się do niego skupieniem aż tak bardzo potrzebnym jak na początku, bo to się już dzieje, tak jak to mówił profesor Zapasiewicz, spod palca. Ja jestem w stanie zagrać spektakl, myśląc, co ja sobie odgrzeję na kolację.
1: No właśnie.
2: No bo to czasami tak bywa.
1: Pomyślałam, że tak może być.
2: I to nie dzieje się kompletnie i teraz, żeby państwo mieli pełne zaufanie i uwierzyli mi na słowo, to się nie dzieje kompletnie kosztem spektaklu. Mhm. To się nie dzieje kompletnie kosztem wydźwięku, nie wiem, puent, czy suspensu jakiegoś, czy jakiegoś charakteru przebiegu danych scen, czy szeregu danych scen. Nie. To po prostu się dzieje tak, ponieważ człowiek już jest tak mocno osadzony po tym okresie prób przygotowawczych i po 850 spektaklach. Ja nawet z Jerzym Habierem przeliczyłem, ile to jest dni spędzonych razem w busie, ile to jest dni spędzonych w garderobie, ile to jest dni spędzonych na scenie razem. Mhm. I to w przyrodzie nie ginie. I to już się ludzie wtedy nie wstydzą siebie w takiej obsadzie, bo znają się już dosyć dobrze i nie ma takiego przysznurowania.
1: Ale jest jeszcze jakaś radość z grania takiego spektaklu?
2: Powiem tak.
1: Po raz 800?
2: Radość jest za pierwszym razem, bo ten wtedy pierwszy spektakl po takiej przerwie, czy to po wakacjach, czy po przerwie miesięcznej, jak przeskakujemy sobie z miesiąca na miesiąc, zawsze związany jest z jakąś adrenaliną, z takim rodzajem podniecenia, czy czegoś dzisiaj nie zgubimy. Mhm. I wtedy ten spektakl jest żywy. Oczywiście jak gramy w secie po takiej przerwie spektakli 5 czy 4, to ten czwarty spektakl jest, ja nie mówię, że dla widza, bo jest szansa, żeby go zrobić bardzo dobrze, ale materia już jest trochę znużona dla aktora, bo to już jest 855. Mhm. No ale trzeba być fachowcem w tym i trzeba tę radość zawsze albo znajdywać, albo przykrywać to i udawać bardzo dobrze, że tej radości nie ma. Po co to widza obchodzi, że nie ma radości? Widz przyszedł na spektakl i zapłacił sobie za bilet.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mnie?

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Cały czas myślę o tym, co pan powiedział, że aktor jest rzemieślnikiem i tak aż nie mogę w to uwierzyć, bo zawsze miałam takie wrażenie, że jednak aktor idzie do szkoły teatralnej, no bo chce być znany, chce być sławny, chce być gwiazdą. Nie ma w panu takiego poczucia, że robi pan to chociażby dlatego, żeby być właśnie rozpoznawalnym?
2: Nie, myślę, że ja to zrobiłem zupełnie po coś innego, żeby poczuć jakiś rodzaj energii. Jako osoba w ogóle młodziak, kompletnie zawstydzony życiem, nie wiem, czy to dobre określenie, ale introwertyczny, poczułem, że... Przede wszystkim to był dla mnie impuls, jak poczułem, jako młody człowiek w pierwszej klasie, zaobserwowałem takie zjawisko w pierwszej klasie liceum, wymiany energii pomiędzy widzem a aktorem. To mnie zastanawiało, co to się dzieje, że jak aktor zrobi coś śmiesznego i to w sposób spontaniczny wywoła reakcję nieprzygotowaną, tylko spontaniczną właśnie ludzi, którzy się śmieją i tych ludzi na widowni jest 300-400, to mnie wtedy zastanowiło, co się dzieje z tą energią, jak ona, oczywiście usłyszana przez aktora, wraca na scenę. No bo to jest z doświadczenia, z mojego punktu widzenia teraz, to jest niebywały moment, jak ta energia 400 gardeł wraca na scenę, dając mi oddźwięk tego, że to zadziałało, uskrzydlając i przez chwilę mogę się te centymetr nad tą scenę ponieść, to dodaje energii niebywałej. W filmie ten akces odbywa się w trochę inny sposób, on się odbywa ciszą. Oczywiście w teatrze też on się odbywa ciszą na skupienie, jak ludzie chcą coś usłyszeć, chcą coś poczuć, dowiedzieć się i to też słychać. I to są takie momenty, które zawsze aktora budują. Nie chciałem być sławny, bardziej chciałem zawalczyć ze swoim skrępowaniem. A po latach, bo teraz z perspektywy 26 lat, bo skończyłem szkołę 26 lat temu, teraz w czerwcu minie 26 lat, to widzę, że chyba doświadczenie i ten zakres prac, poruszanie się po tylu jakby frontach tego zawodu wywołał u mnie niebywałą miłość i zainteresowanie do tego zawodu, który nie ma granic, a mnie ciągle interesuje w danym projekcie, gdzie jest ta granica i o ile ja mogę przesunąć te granice swojej jakiejś świadomości zawodowej. Jak ja mogę zrobić coś sztampowego w sposób niesztampowy, bo widz widzi, że to jest, no opowiadacie mi o czymś sztampowym, ale ojej, jak on to zagra, ojej, żeby spowodować u widza zaskoczenie czymś paradoksalnie niedostosowanym, nieprzystającym do danego elementu, ale tak to poskładać, żeby to było wiarygodne. Jest to robota aptekarska. Czyli to jest takie pracowanie na jakimś probierzu, to jest pracowanie na próbówkach, tu kropelkę dopuszczę tego, a tej emocji dodam dwie kropelki. Tylko ja tego nie wymyślę na spektaklu, w trakcie spektaklu. Ja tego nie wymyślę na próbie, bo próba jest w teatrze po to, żeby realizować swoje pomysły i sprawdzać, który. Ja to muszę wymyślić w domu i to mnie niebywale ciągle interesuje w dalszym ciągu. Może kiedyś, oby nie przyjdzie ten moment, że powiem nie interesuje mnie to. Aczkolwiek mam takie momenty, że na przykład myślę sobie, że ciężko jest mi brać na tapetę coś, co mnie zmusi na przykład na pół roku, bo miałem taki projekt ostatnio, aczkolwiek to była rola, której stwierdziłem, że finalnie nie odmówię, aczkolwiek wydźwięk tej roli powodował moje myślenie, że trudno mi się będzie na pół roku zaangażować w coś tak mrocznego. Bo to niestety generuje potrzebę otaczania się mrokiem. A nic w przyrodzie nie ginie. Nie jesteśmy w stanie tego płaszcza, tego mroku zrzucić na raz, przyjeżdżając po 4 dniach zdjęciowych na weekend do domu, tylko my go nosimy. My go nosimy przez mobilizację wewnętrzną, zawodową, żeby to donosić do końca projektu. I takie mam raczej myśli, że no nie wiem, chciałbym może zrobić fajną komedię o Polakach, którzy pojechali na Majorkę i tam jest i śmieszno, i tragicznie, i smutno, i wzruszająco, i można się czegoś nauczyć, tylko ktoś to musi napisać.
1: Moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj aktor Łukasz Simlat. To nie koniec naszej rozmowy, wrócimy do niej za parę chwil. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście zostali z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Przeczytałam w jednym z wywiadów, że chciałby pan zagrać muzyka. Skąd takie marzenie?
2: Bo myślę, że muzyk to jest chyba oprócz aktora, to jest taki zawód, który ma jeszcze większą wolność w, że się tak wyrażę, wpuszczeniu się w tym dżemowaniu. Bo aktor nie zawsze ma taką dyspozycyjność i też możliwość. To znaczy zawsze scenariusz, struktura scenariusza go determinuje tylko i wyłącznie do tego zakresu. I improwizujemy na czyjejś partyturze. A jak aktor sobie mówi, teraz mamy 100 taktów po 4 jam session i wymieniamy się co 25 taktów i najpierw z gitara, potem bas i każdy proponuje ten i każdy musi przejąć jakąś pałeczkę i tego w aktorstwie nie ma. I to myślę, że miłość do muzyki też jest taką, do instrumentów w ogóle, takim chyba składnikiem tego, że to by był jakiś taki element mobilizacji do spenetrowania jakiegoś nowego świata, który mnie interesuje, bo nie każdy świat mnie interesuje.
1: A gra pan na czymś?
2: Ja jestem po, już teraz nie, ja jestem po 4 latach ogniska muzycznego, gitarze klasycznej i saksofonu altowego, ale jak to mówią, narząd nieużywany zanika.
1: Nie zdarza się już panu sięgnąć ani po gitarę, ani po saksofon.
2: Po saksofon już nie, po gitarę jeszcze tak, aczkolwiek bardzo żałuję, że zatraciłem tę umiejętność. Oczywiście pewnie wszystko jest do odgrzania i do tworzenia umiejętność grania z nut, bo niestety to się za bardzo, bardzo szybko zapomina. Przyszła szkoła teatralna, ja wiem, kiedy się zdarzyło zachłyśnięcie się jakby szkołą teatralną, która mi się zdarzyła zaraz po maturze. I to było bez takiego jakiegoś przestoju, który determinował do myślenia, czym się zajmować, tylko jakby z rozpędu dostałem się do tej szkoły aktorskiej. Cztery lata wyciśnięcia z mojego punktu widzenia z tej szkoły wszystkiego, co mogłem, żeby się dowiedzieć, aczkolwiek i tak 3 razy więcej roboty musiałem robić po szkole, bo szkoła nie da nam wszystkiego, szkoła nie odpowie nam na wszystkie pytania, bo nie ma na to czasu. Gdybyśmy mieli indywidualny tok nauczania, to po takich 4 latach szkoły teatralnej mielibyśmy bardzo dużą wiedzę na temat siebie, odglądu siebie, swoich narzędzi, które posiadamy, a tak nie jest do końca, bo wyobraźmy sobie, że na przykład na rocznikach potrafi być 25 osób.
1: No tak.
2: No i teraz trzeba ze wszystkimi zrobić, opędzić ten materiał i to nie jest tak, że
1: każdemu poświęcić czas.
2: Jakiś tam czas w miarę możliwy. I chyba przez to. Po prostu te instrumenty wtedy poszły w odstawkę, potem zaczęło się życie, zaczęła się praca, konieczność utrzymania się i jakoś tak ten te instrumenty, które były takim gdzieś dla mnie odskocznią, jakąś taką hobbystyczną sferą, po prostu zbrakło na to czasu, a potem, i to już mogę powiedzieć szczerze, pojawił się strach powrotu, bo pojawiła się świadomość, że nie pamiętam.
1: Że trzeba by się od nowa nauczyć.
2: I że trzeba od nowa zaczynać.
1: Coś na ten temat wiem, ja też skończyłam 1 stopień szkoły muzycznej, więc rozumiem, że potem się siada do instrumentu i tak niekoniecznie wiadomo, gdzie jest raz. Powiedział pan też o tym skrępowaniu. Chciałabym trochę do tego wątku wrócić. Czy dobrze rozumiem zatem, że gdy zaczynał pan swoją przygodę z aktorstwem, to pan jednak czuł skrępowanie na scenie?
2: Na maksa.
1: Naprawdę?
2: Na maksa.
1: To też właśnie ciekawe, to dlaczego poszedł pan w aktorstwo?
2: Tu sobie jeszcze nie odpowiedziałem na to pytanie tak do końca. Jeszcze trochę mam nadzieję lat, no to mam. Zawsze interesowało mnie nie bycie w centrum uwagi, ale zawsze interesowało mnie wywoływanie śmiechu na twarzach. Ja takie odgrzebałem nagranie na przykład na VHS-kach, gdzie się pojawiła w latach 80. kamera za sprawą dalszej rodziny z Warszawy, bo kamera była deficytem. Nawet nie było ich w Peweksach, podejrzewam, w latach 80. To ja mam takie nagranie, że co mnie uświadamia jakby rodzaj i charakter pracy mózgu i nastawienia u każdego, bo co chatka to zagadka, jak to mówią. Każdy ma zupełnie co innego, postrzeganie świata i potrzeby. Gdzie ja na przykład potrafiłem jako młody 10-letni człowiek zapamiętać 1,5 godziny dowcipów z kaset, które się mieliło na VHS-ce i ja potrafiłem je, przebrawszy się za bacę, odwróciłem jakąś czapkę do góry nogami, wrzuciłem jakieś piórko, jakiś kożuszek, wziąłem jakiś kawałek kija i ja udawałem baca.
1: Okay.
2: I na przykład przez 1,5 godziny potrafiłem opowiadać z pamięci dowcipy, więc ja już wiem po tym, bo ja na długo o tym zapomniałem. Dopiero niedawno, ze sprawą tego, że przegrałem te VHS-ki, tak się zastanawiałem, co musiało już być we mnie, że ja miałem taką potrzebę zapamiętania, ale tylko i wyłącznie po to, żeby, nie wiem, zrobić na kimś wrażenie, przekonać kogoś do siebie. Nie wiem, co było czym czynnikiem, może sobie kiedyś odpowiem. Myślę, że to mnie wtedy onieśmielało, czyli zabierało mi ten gorset tego onieśmielenia, bo byłem w jakimś procesie, bo musiałem w nim być. Ale ja byłem bardzo taką osobą, ja nie prosiłem dziewczyn na dyskotekach, a już podszedł inny, no nieważne, to ja tu postoję.
1: Ciekawe, czy teraz koleżanki nie myślą sobie, że aj, trzeba było jednak złamać się pewne schematy i podejść pierwszą. Łukasz Simlat jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alejsław, Radia Pogoda. Wrócimy do tej rozmowy za parę chwil. Teraz zapraszam Państwa na krótką muzyczną przerwę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio, możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Została ostatnia reklama. Codziennie.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Ja nie mówię, że mój zawód spowodował, że ja się diametralnie zmieniłem. Nie, nie do końca, nie bardzo. Wręcz przeciwnie. Jeszcze bardziej się stałem odludkiem, jeszcze bardziej momentami stronie od ludzi, ale to się dzieje, wiem, teraz potrafię sobie odpowiedzieć, z przesytu. Z przesytu tego, że ciągle mijam potworne ilości ludzi. Na planie filmowym, czy jak człowiek przeskakuje z planu na plan, to już w pewnym momencie mówi, błagam, przepraszam, przypomnij mi imię, bo wybacz. I to samo dzieje się w teatrze, więc w związku z tym ten zawód dał mi poczucie tylko i wyłącznie wartości. Tego, że to, co mnie interesuje, to, co robię, to, co w dalszym ciągu chcę robić, jest jakąś wartością dla kogoś. I chyba stanowi też o moim jakimś kręgosłupie, moim jakimś doświadczeniu. Dorobek też stanowi o tym, że co przeżyliśmy, no bo potrafimy nanizać to na tyle, ileś tam ról. I tak to się fuguje, no.
2: Ale czy dalej wychodząc na scenę, krępuje się pan?
1: No jest, myślę, że taki rodzaj strachu, że nie podołam.
2: Okej.
1: Strachu, że zawiodę przez dorobek swój, nie że to, że ja obiecałem komuś, że ja teraz zrobię rolę w spektaklu X, tylko przez jakiś swój dorobek, jak widz przyjdzie, to ja mogę go zawieść, bo ja nie doszusuję do jego poziomu oczekiwań, na przykład. No, tak by powiedział ten, no bo się nie przygotował, na przykład. Kiedyś Danusia Szaflarska, pani Danusia Szaflarska zapytana w wieku prawie 100 lat, pani Danusiu, jak to jest z tą tremą? Z roku na rok coraz gorzej, bo mamy większe oczekiwania od siebie. Krzysiu Kowalewski też mi powtarzał, że z tą tremą ją strasznie przeżywam. Mówił mi przed każdą premierą. Ja staram się ten strach nigdy nie, aż tak bardzo nie poluzować mu cugli, żeby on mną zawładnął. Bardziej staram się ten rodzaj strachu, adrenaliny wykorzystać w tym, żeby być ciągle ciekawym, czy zdążę na premierę. Na przykład. To się takimi etapami mierzy.
2: Jak się, w których rolach pan się lepiej odnajduje?
1: W dobrze napisanych.
2: Aha.
1: To jest i to, i to. Zawsze wydawało mi się, patrząc na ludzi, którzy mnie inspirowali do tego zawodu i od naszego podwórka polskiego poprzez aktorów europejskich, amerykańskich, dla mnie pełnią aktora to jest aktor, aktorka, którzy potrafią wykorzystać pełen wachlarz emocjonalny. To znaczy z tej palety realowskiej, jak to mówią, kolorów, wziąć każdy kolor i coś z nim zrobić. Umieć coś z nim zrobić albo mieć taką świadomość przez dorobek, gdzie i w jakim repertuarze, w jakim charakterze, które kolory wykorzystujemy. Patrzę na dorobek Janusza Gajosa i od ról dramatycznych po farsy, przez kabareci Golgi Lipińskiej, gdzie poczucie humoru było tak wyżyłowane, dokręcone, absurdalne do granicy jakiegoś właśnie absurdu i ja się cieszę, że to mnie budowało jako młodego. Ja się cieszę, że ja na tym dorastałem, bo ten abstrakt gdzieś rozumiem i ten abstrakt mnie kręci i moje poczucie humoru też nie jest zero-jedynkowe, ale kończąc, to właśnie aktor, który umie pojawić się jednego dnia na deskach w farsie, a następnego dnia gra Macbetha i widz nie ma dysonansu. Bo on tak przez okres tego przygotowania się do premiery wykorzystał ten czas, żeby umieć dobrać ze swoich zasobów kolory klocków i po prostu je wyłożyć na stół i powiedzieć, te role buduję z tych klocków, a te role muszę zacząć budować z tych klocków. Ale to jest jego tylko i wyłącznie doświadczenie powoduje, że on to umie zrobić. I myślę, że to jest taki ideał być aktorem. Oczywiście ktoś się szufladkuje, bo chce tylko grać dramatyczne role, albo ktoś się szufladkuje, bo chce grać tylko thrillery, albo ktoś się szufladkuje, bo chce grać tylko kryminały, albo tak już go zaszufladkowali i on już nie ma na to wpływu. Ale dopóki mogę, to dostając następnego policjanta, których już zagrałem
2: kilku co najmniej,
1: no, albo kilkunastu, to staram się zrobić coś dla siebie też, żeby wynieść z tego projektu coś więcej, żeby znowu te granice przesunąć, żeby widz nie mógł, żeby nie miał powodu do powiedzenia, no ale taką rolę on już grał, ale jakiś filtr na to nałożyć, jakiejś, nie wiem, psychofizyczności czy charakteru tego człowieka, żeby to było znowu coś innego, aczkolwiek zgadzającego się ze scenariuszem i przez to też wiarygodne.
2: No to teraz czekamy na to, jakie klocki wykorzysta pan w roli w spektaklu X w Teatrze Ateneum. Łukasz Simlat był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
1: Ja serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego i zapraszamy do teatru.
2: Zapraszamy. Po więcej z naszej rozmowy zapraszam państwa na radiopogoda.pl, ale również proszę zostać z nami. Na dziś kończymy rozmowę z aktorem Łukaszem Simlatem, ale to nie koniec Alei Sław. Już po godzinie 20 pojawi się ktoś, kogo ostatnio bardzo docenili krytycy, nie tylko w Polsce.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Tej od lat rozpala wyobraźnię miłośników dobrego humoru, kryjąc w sobie niezliczone, pełne uroku i zaskakujących zwrotów akcji i historię. Często nieznanych szerszej publiczności, a przekazywanych jedynie w kameralnych rozmowach, poznamy z pierwszej ręki dzięki Tadeuszowi Osipowiczowi, który potrafi przywołać atmosferę dawnych lat z niezwykłą swadą i autentycznością.
2: Alfabet kabaretu Tej w Radiu Pogoda. Słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Została ostatnia reklama.
7: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
8: A ekstra pensja od Lotto będzie ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
9: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. W tej godzinie chciałabym Państwu przypomnieć część rozmowy z Maciejem Siembiedą, pisarzem, a to za sprawą nagród, które ostatnio jeszcze nie zdobył, ale do których nominację dostał właśnie Maciej Siembieda. Usłyszymy się już za chwilę. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry wszystkim, którzy do nas dopiero dołączyli.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Powiedziałam Państwu chwilę temu, że jeszcze dzisiaj w Aleisław wrócimy do rozmowy z osobą, która niedawno została bardzo mocno doceniona przez krytyków. Krytyków literackich, bo mówię tutaj o pisarzu Macieju Siembiedzie. Otóż Maciej Siembieda za swoją powieść Gołoboże został nominowany do literackiej nagrody Nike. A jak zapewne Państwo wiedzą, jest to bardzo ważna literacka nagroda w Polsce. Został również doceniony przez niemieckich krytyków. Tu z kolei za powieść Katarzys. No a ostatnio rozmawiałam z Maciejem Siembiedą o jego najnowszej książce z cyklu, który również już został wielokrotnie nagrodzony, cyklu powieści sensacyjnych o Jakubie Kani. No i właśnie w tej najnowszej

0: tylko dlatego, że nie wszystko zostało zdigitalizowane. Kiedyś, kiedy tego internetu nie było, to świat sobie radził, notując naprawdę wszystko. I kiedy na przykład w Gambicie nigdy w życiu nie byłem w Jaśle. Wtedy w zeszłym roku byłem. A napisałem książkę, gdzie dostałem setki dosłownie miłych wiadomości z Jasła, że jak pan tam doskonale zna każdy kąt. Tylko, że Jasła nie było. Jasło było miastem najbardziej zniszczonym w czasie II wojny światowej. 99%. Po prostu pieprznięty burmistrz niemiecki kazał miasto zrównać ziemią, bo mu się nie udało zamienić je w bawarskie miasteczko. Wszystkich wysiedlono, ale ocalały pamiętniki. Ludzi, pisane ręcznie. Gdzie nie było smartfona, którym można było zrobić zdjęcie, ani wysłać komuś SMS-a, ani coś zanotować, ani zrobić, nie wiem, notatki głosowej. Więc opisywano wszystko. Firanki, doniczki. Jak był wnętrze restauracji, to naprawdę wystarczyło to przeczytać, zamknąć oczy, żeby się tam przenieść. I to była ta różnica między właśnie tym analogiem, a digitalem współczesnym. Tak? Internet się późno zaczął. Wiele wieków pozostało w archiwach i bardzo dużo rzeczy pozostało w archiwach. I bardzo dużo książek, czasami, wie pani, wydawanych takich niszowo, po kilkaset egzemplarzy, albo i po 100, bo ktoś tam chciał, nie wiem, wydawano bardzo wiele rzeczy. I ja tak tam czerpię dużo, dużo. A Raymond... O Raymondzie to, tak mówiąc szczerze, najłatwiej się dowiedzieć od znawców, którzy siedzą cicho i proszą, tylko nie mów, że wiesz ode mnie. Bo, no bo był rok Raymonda i on jest na pomnikach i są nazwy ulic. I generalnie fajnym gościem. No to, że się zapił i nie pojechał odebrać Nobla, bo już nie kontrolował swojego ciała i fizjologii, no to trudno. No. Zdarzają, wszystko jest dla ludzi. No. Natomiast Nobla dostał, wielkim pisarzem był, koniec.
1: Pojawia się tam też w upiorze wspomnienie innej książki Raymonda, nie tylko Chłopów, ale i Wampira.
0: No właśnie.
1: Czy pan czytał Wampira?
0: Próbowałem. Nie, przeczytałem całego, ale to jest ciężkie zadanie.
1: Czy rzeczywiście to się zupełnie... Bo przyznaję się, no nie czytałam Wampira. To się bardzo różni od Chłopów.
0: Panu. Proszę spróbować. Naprawdę. Okay. Nie, to są dwa bieguny. Wierzyć się nie chcę, że człowiek, który... Znaczy, pisarz może napisać słabszą książkę. Ale jeden pisarz nie może napisać rzeczy tak kolosalnie różnych. Dla mnie ta książka jest bardzo słaba, tak? A jeszcze na tle Chłopów.
1: No to może jednak tutaj jest jakaś, nie wiem, kolejna zagadka, że to nie on napisał jedną albo drugą.
0: Nie wiem. Być może ten człowiek, który się zna na Ochorowiczu i z którym się umówiłem, mi coś na ten temat powie.
1: Czy już pan pracuje nad kolejną książką?
0: Tak.
1: Czy coś możemy zdradzić na ten temat, czy nic?
0: To będzie w ogóle coś, co mam nadzieję skończę karierę i będę mógł odpocząć. A mianowicie to będą 4 nowele.
1: Aha.
0: W jednym tomie. Żadnej sensacji, żadnego kryminału. Wszystkie napisane przez życie. Obyczajowe może nie, ale z takim wielkim hołdem właśnie dla życia, jako dla scenarzysty. I Agora podjęła ryzyko wydania tego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wie pani, no zobaczymy. No. Porsche, jak przestało robić karierę, to zbankrutowało. A ja też nie mam zamiaru... jestem za stary. To jest raz, a po drugie, ja naprawdę robię to dla przyjemności. Jakże stracę tę przyjemność, to ani godziny dłużej nie będę pisał.
1: Okej. Okay.
0: Bo mi to już nie jest potrzebne do życia, chociaż teraz jestem najszczęśliwszym człowiekiem, ale no nie powiem, że odnajduję się w tworzeniu, bo nie uważam się za jakiegoś twórcę i to nie jest skromność. Ale mam to swoje tworzenie, czyli to swoje opowiadanie, a jednak skoro już tego słowa używamy, no to tworzenie, a wytwarzanie to są dwie bardzo różne rzeczy.
1: No ale to w takim razie, skoro mówi pan, że to będą nowele z życia, to czy to oznacza, że Jakub Kania już nie wróci na karty?
0: Jakub Kania na pewno jeszcze raz

0: przynajmniej wróci.
1: Okej.
0: Okay. Bo mam historię... Znaczy, on będzie żył dopóki będą rzeczy nieznane, niewiarygodne, niesamowite i takie, o których nikt nie słyszał. I jeżeli będą na tyle oryginalne opowieści, bo na pewno go nie wcisnę w poszukiwanie bursztynowej komnaty czy złotego pociągu, ani żadnej innej rzeczy, która jego jest, tak? czyli jakichś tam ogranych zagadek. I tą historię, którą mam dla niego, ona już jest troszkę ruszana, ale myślę, że spróbuję ją zrobić, a dalej to zobaczymy.
1: Pan też chciał być kiedyś detektywem.
0: Chciałem.
1: Czy to teraz, nie wiem, Jakub Kania tak trochę gdzieś tam odzwierciedla pana?
0: Tak, proszę pani, jest łudząco podobny do młodego Seana Connery'ego, więc jak pani widzi, jesteśmy...
1: Jeden.
0: No, lubi ciastka, ma wybaczalną nadwagę. No i na tym się chyba podobieństwa kończą, poza tym, że on jest człowiekiem niesłychanie przyzwoitym i uczciwym i takim, na którym można polegać i chciałbym dążyć do tego. Nie wiem, Janusz Wiśniewski napisał kiedyś, Boże, sprawdź, żebym był takim człowiekiem, za jakiego uważa mnie mój pies. No i to chyba do tego mniej więcej się sprowadza.
1: Po krótkiej przerwie wrócimy do rozmowy z Maciejem Siembiedą.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Górek to słyszał o detektywie Jakubie Kani. Oczywiście to postać fikcyjna, wykreowana przez Macieja Siembiedę i ta seria książek właśnie poświęcona temu detektywowi została już wielokrotnie nagrodzona, a teraz powoli przychodzi czas na nagrody dla kolejnych książek Macieja Siembiedy, no bo Gołoboże zostało właśnie nominowane do Nagrody Literackiej Nike. Katarzys zostało docenione przez niemieckich krytyków literackich. No ale jeśli są Państwo w tym trendzie, w którym również i ja jestem, czyli wielbicieli detektywa Jakuba Kani, no to zapewne zainteresuje Państwa informacja, że całkiem niedawno ukazała się powieść Upiór.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Nie wiem, czy to tak trochę pan teraz się spełnia przez tę postać, że jednak pan rozwiązuje te zagadki, że coś się dzieje.
2: To tak, oczywiście, bo te zagadki, wiele z nich już jest przeze mnie rozwiązanych w czasach reporterskich, bo z reportaży powstało parę książek. Natomiast no, nieustannie mi to daje frajdę, a przede wszystkim ten research, który mnie naprawdę mega odmładza, bo pamiętam, jak mnie uczono zawodu, to moi mistrzowie, bo to były czasy, kiedy się miało mistrzów, mówili, ty pisz, chłopie, bo jak skończysz 30 lat, to przestaniesz się już czemukolwiek dziwić. Cokolwiek cię przestanie zaskakiwać. A ja mam 65 i się dziwię i mnie zaskakuje to, co znajduję.
0: To chyba najgorzej by było, gdyby przestało dziwić.
2: No nie, to już jest koniec. No, to trzeba się pakować. Dziwić, przede wszystkim interesować. No, zanika instynkt ciekawości, to się kończy i dziennikarz i pisarz.
0: No ale to jak to się stało, że zamiast detektywem został pan na początku dziennikarzem?
2: Z powodu mądrości mojej rodziny. Bo ja chciałem być detektywem prawdziwym, to znaczy iść do milicji, skończyć szkołę w Szczytnie i pracować jako, nie wiem, śledczy, kryminalny czy jakikolwiek inny. To był rok 80. Jak robiłem maturę. No i rodzina, która nie miała już w ogóle, była w rozpaczy, bo już nie mieli żadnych argumentów przeciwko idiocie, który postanowił z taką drogę wybrać, sprowadziła wujka dziennikarza, który mi powiedział, słuchaj, pamiętam, pierwszy raz mi wolno, bo wtedy w domu papierosa zapalić. I wujek powiedział, słuchaj, możesz robić to samo, w gazecie. Nie musisz strzelać obcasami, nosić munduru, słuchać rozkazów. I przekonał mnie, bo, no i chwała mu za to, bo za chwilę był sierpień, za chwilę był stan wojenny. Ci wszyscy z mojego rocznika, którzy się zdecydowali na karierę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, poszli do ZOMO. No i kropka, no, co, trzy kropki. Co tu dużo mówić. A ja poszedłem na polonistykę ku rozpaczy mojej pani profesor w liceum, która zawsze twierdziła, że ładne, okrągłe pismo do niczego mnie nie doprowadzi, bo poza tym to nie mam. Miałem poprawkę na maturze z polskiego.
0: Naprawdę?
2: Oczywiście. Jak poszedłem na polonistykę, to ona chyba tam miała stan przedzawałowy, bo ja pisałem po swojemu.
0: Ale to skąd się wzięła ta poprawka? No nie mogło być tak źle przecież.
2: No nie, no ona mnie tępiła za styl.
0: Okej, okay. Czyli po prostu nie podoba... W klucz z panu nie trafił, jak to się swego czasu mówiło tak, na maturze.
2: Tak, dokładnie. Okay. Ona mnie tępiła za styl, a ja po prostu... I to jest chyba największe osiągnięcie. Dowiozłem to, co chciałem, tak od tamtej pory do tej pory, tak? Znaczy piszę po swojemu. Mhm.
0: Czy potem korekta ma co robić w książce?
2: Nie, ja dość czysto piszę.
0: Okay.
2: Znaczy, redakcja... wie pani, ja naprawdę uwielbiam pracę nad tekstem. I w momencie, kiedy redaktor, który mógłby być moim synem, a niemalże wnukiem, zmienia coś na lepsze, to ja jestem mu wdzięczny. I w ogóle z radością i z entuzjazmem zmieniam to, poprawiam według jego wskazówek. I nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło. Oczywiście jak coś zrobi głupiego, to nawet tam odrzucam to od razu. Ale nigdy mi się nie zdarzyło pomyśleć, synku, a co ty w życiu napisałeś, że tutaj się ośmielasz w ogóle? Nie, nie, nie. Wręcz odwrotnie. To jest wszystko, co służy ulepszeniu opowieści, służy tak naprawdę no i popularności książki, jej jakiemuś tam wydawniczemu sukcesowi.
0: Czy pan na koniec jakby procesu pisania książki czyta swoją książkę od początku do samego końca?
2: Proszę pani, nie, nienawidzę tego.
0: Okay.
2: Ja to czytam 4 razy. Czytam po redakcji, po pierwszej korekcie, po drugiej korekcie i jeszcze PDF-a na koniec, tak, przed drukarnią, więc ja na te książki patrzeć nie mogę już.
0: No ale przynajmniej jest pan potem super obeznany, pamięta pan wszystko, o
2: a
0: czym
2: guzik
0: pan napisał.
2: Tam pamiętam, jak zjeżdżę na ty, za dużo już tego jest, 13 książek. Ludzie wiedzą, bo o tym Kani więcej niż ja, no.
0: No, a co na przykład... Bo skoro tak, zajmuje panu pisanie, wymyślenie 3 miesiące, pisanie 3 miesiące, no ale jeszcze gdzieś tam trzeba między to wszystko włożyć promocję książki.
2: Serwis.
0: Czyli jeżdżenie na spotkania z ludźmi.
2: Bardzo to lubię.
0: Ale jak to wszystko połączyć w takim razie?
2: Ja najbardziej na świecie lubię pisać w hotelach.
0: Okej.
2: Okay. W pociągu, w hotelach. Tam mnie nic nie rozprasza. Więc jak jeżdżę na te spotkania, to zawsze sobie tam 2-3 godzinki wygospodaruję na to, a przez 2-3 godzinki można napisać, przepraszam, naprawdę dużo. Mhm. Więc dzisiaj jadąc do pani, już mam ładny kawałek, zaraz jadę do hotelu, będzie drugi ładny kawałek, ładny w sensie objętości i po prostu to godzę, tak? Bo to jest takie pisanie, ja nie mam dyscypliny, nie narzucam sobie, że musi to być tyle i tyle znaków dziennie. W momencie, kiedy mam wenę, to potrafię rzeczywiście bardzo, bardzo dużo napisać. A jeśli nie, to niech to będzie 2-3 zdania, ale zawsze coś. Mhm. Godzę to jakoś. Chociaż nie ukrywam, nie wiem, może to się wytnie w Agorze, że chciałbym pisać jedną książkę rocznie.
0: Nie wycinamy. Wydawnictwu również przesyłamy pozdrowienia, a do rozmowy z Maciejem Siembietą wrócimy w Alei Sław Radia Pogoda za parę chwil.
1: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Marian, natychmiast byłaś z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199.

0: lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.
4: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to ozdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
5: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio. Jesteś

0: panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: A sympatycznie panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pyta

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie

teraz dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Mówi pan, że chciałby pan pisać jedną książkę rocznie. I tak się zastanawiam, no to co wtedy w międzyczasie jakby?
2: No, są
1: skoro
2: plany.
1: Skoro pan tak szybko idzie.
2: Są plany. Są plany.
1: Kropka.
2: No, powiedzmy, że są plany związane z próbami, na razie się bronię, zaangażowania mnie w działalność scenopisarską i producencką, jeśli chodzi o Kanie.
1: Czyli serial.
2: I myślę, że nawet więcej, bo jedna z propozycji jest taka, żeby przygotować wszystkie te powieści do jakiegoś ataku na dawcę. Bo z reguły firmy chodzą i tam się producenckie proszą o Netflixa czy innych o pieniądze na wyprodukowanie. A ci z kolei, to jest międzynarodowe konsorcjum, chcieliby się najpierw bardzo solidnie przygotować i pójść jakby z takim gotowym, no nie materiałem filmowym, ale z takim właśnie, z taką franczyzą, tą powiedzmy 8 książek. No i usłyszałem pytanie, którego jeszcze nigdy w życiu nie słyszałem, a mianowicie, ile kosztuje rok pana pracy?
1: O, oh, wow!
2: I gdyby to rzeczywiście było, gdyby to było realne, no to wydawcy by musieli cierpliwie poczekać, a ja myślę, że bym sobie fajnie odpoczął, bo przy zmianach się odpoczywa, wbrew pozorom.
1: Czyli skoro zmienił pan dziennikarstwo na pisanie książek, to traktuje pan to nadal jako odpoczynek, czy już zdążyło to
2: odpoczynek
1: być pracą?
2: Nie, to nie jest praca. Nigdy. Ja pracy bardzo nie lubię. Natomiast nie. To jest przyjemność, a przymus, jak się pojawia jakikolwiek, to z przyjemnością nie ma nic wspólnego.
1: Co z dziennikarstwem? Tęskni się panu?
2: Niestety, przykro mi, że to pani mówię, ale nie.
1: Kurczę, no, tak jak na przykład ludzie odchodzą z radia, to mówią, że nie potrafią sobie już poradzić z takim życiem pozaradiowym. Często na przykład też słyszę, że jak ktoś już właśnie nie pisze jakichś reportaży, nie chodzi z mikrofonem po mieście, no to też, ach, poszłoby się gdzieś. A tak pan się rozstał bez żalu?
2: Ja się rozstałem bez żalu, bo...
1: Bez żalu pewnie żalu też.
2: Dlatego, że na moich oczach te media... zwłaszcza regionalne, bo ja tam siedziałem całe życie, no, chorowały i umierały. Umierały przede wszystkim na cenzurę ekonomiczną, bo nie można było napisać, że szewc zamordował żonę, skoro szewc zostawiał reklamę swojego zakładu. I rzeczywiście ja przeżyłem cenzurę polityczną i proszę mi wierzyć, że ona była o wiele łagodniejsza. Natomiast widziałem ten schyłek, widziałem ten pieniądz, który się tam wszędzie wciskał i widziałem to sprostytuowanie mediów, które już się stały na tyle skłonne do tej prostytucji, że politycy na pstryknięcie palcem je sobie podporządkowali, zwłaszcza w regionach. I pani ma fajnie, bo akurat pani radio zero polityki, wszystko fajnie, łagodnie, zabawnie.
1: Pogodnie przede wszystkim.
2: Otóż to, no i zazdroszczę i oby tak najdłużej. No ale widywałem dylematy, dramaty, a nawet samobójstwa dziennikarzy, którzy po prostu nie unosili tej rzeczywistości.
1: Czyli jednak ta droga była rozstaniem bez żalu. Ale gdyby na przykład teraz, nie wiem, pojawiła się propozycja napisania reportażu, książki czysto reportażowej, zgodziłby się pan na coś takiego?
2: Nie.
1: Bo to już nie byłby ten sam fan, co kiedyś?
2: Nie, bo to byłaby praca do wykonania.
1: Okej.
2: A zresztą rzeczywiście reportaż jako taki, jak już nie jest książkowy, tego w ogóle nie ma. Na każdy temat trzeba od razu pisać książkę. Kiedyś tak nie było. No i nie, to byłaby praca do wykonania. Bardzo, bardzo dużo dokumentacji, zbierania materiału itd., itd. A tu się bawię. Nie wiem, czym się bawił przy reportażu i nie będę próbował.
1: To teraz... Przyznam się panu, że rozmawiałam z pańskim przyjacielem, o czym już chwilę jeszcze przed włączeniem nagrywania rozmawialiśmy. I wiem, że pan bardzo lubi i potrafi pan gotować. Czy pan często gotuje?
2: To on się pewnie przygania, żeby go zaprosić. Natomiast...
1: Nie, już teraz... Krzysztofa Szewczyka z Radia Pogoda oczywiście pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy cię, Krzysiu, serdecznie. I Wojtka Pianowskiego też. Natomiast... rzadko, ale zdarza się. Tylko zawsze gotuję coś po swojemu, tak jak piszę. Po swojemu. Czyli bez przepisów. Bez zapatrywania się na coś, co widziałem u innych. Zresztą kuchnia Jakuba Kani taka jest. Czyli to są dania rzadkie, ale odkryte przez niego. Czy tam sposoby na coś, tak jak słynny schabowy z kostką, który Jakub Kania opatentował. I który ma kilka tajemnic, kilka zaklęć, czyli przede wszystkim właśnie z kostką, przede wszystkim moczenie mięsa w bardzo silnie zmineralizowanej wodzie gazowanej, bo on wtedy fajnie puchnie. No i panierka, i jajko, i mąka, i bułka, i smażenie na smalcu.
1: To zdradza pan tutaj kolejny sekret, ponieważ ja z kolei słyszałam o wybitnych krewetkach w pańskim wykonaniu.
2: Od Krzysztofa.
1: Tak. Prawdę mówił, czy oszukiwał?
2: Nie, coś takiego było. Ja różnych rzeczy się imałem, natomiast tak. Gotowanie się, nie chciałbym, żeby żona to słyszała, ale potrafię.
1: Bo wtedy już będzie tak, koniec. Że codziennie będzie pan musiał gotować.
2: Tak. Okay. Tak może być.
1: Dobrze, to prosimy żonę, żeby nie używała argumentu, że opowiadałeś się w radiu, to teraz gotuj.
2: Na szczęście żona nie je mięsa, a ja jestem bardzo mięsożerny, więc jak z reguły się gotuje obiad w domu, to się gotuje dwa obiady.
1: Sekrety, nie tylko kulinarne Macieja Siembiedy, jeszcze na naszej antenie dzisiaj zagoszczą. Zapraszam państwa do tego, żebyście zostali razem z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy w takim razie, skoro tutaj też jest u pana ta pasja gotowania, to czy możemy liczyć na książkę poświęconą gotowaniu?
2: Gdyby tych przepisów było więcej, to chętnie. Ale mnie najbardziej właśnie kręci taka kuchnia bardzo naturalna. Nie jakaś tam autorska, jak czasami czytam te opisy, tam, nie wiem, seler naciowy gotowany na parze, muśnięty tam pasztetem ze słowiczych języków. Więc nic takiego.
1: Okay.
2: Ja jestem z Kieleckiego. Tam kultura kulinarna jest tam 10 dań i tyle. Nie wiem, czy aż tyle. I to wszystko, co ja robię, jest właśnie bardzo naturalne. Miałem taką przygodę w życiu, że przez rok, kiedy prowadziłem Trybunę Śląską, ku swojemu olbrzymiemu zaskoczeniu zostałem zaproszony na śniadanie przez arcybiskupa Zimonia, który mi zaproponował konsultację gościa niedzielnego. Gość niedzielny był tuż przy naszej redakcji w Katowicach i podobał mu się luz, który wprowadziłem do Trybuny Śląskiej. I bo ja, podobnie jak w pisaniu, bawiłem się w robienie gazet. I to musiała być zabawa. Ja bez zabawy nie funkcjonuję, bez przyjemności, bez fanu. No i rzeczywiście dał mi tam list żelazny, że mogłem robić, co chciałem w tej redakcji. Notowania były fatalne. Badania wśród księży. No to tam delikatne określenia, to był ewangeliczny bełkot i tak dalej.
1: Okej.
2: No i rzeczywiście udało mi się porwać tych młodych księży do tego, żeby zaczęli pisać o aniołach, na przykład po Tolkienowsku, tak? Jaką mają rozpiętość skrzydeł, co może archanioł, a co może serafin i tak dalej, i tak dalej. O relikwiach, gdzie, jakie są i co mogą. No i rzeczywiście poszliśmy w taką naprawdę fajną, lekką nutę. No i wpadłem tam na pomysł takiej rubryki, która się nazywa Niebo w gębie. I tam były przepisy gospodyń księży, które robiły cuda. Ale to nie były cuda na gwiazdkę Michelin, tylko to były cuda w postaci zupy pomidorowej, ale przygotowanej tak, według jakiejś tam receptur, które one znały, że to naprawdę było niebo w gębie. I mówiłem im, wydajcie tą książkę, ale gdzie tam? Potem tam się zwróciło na stare tory.
1: Pomysł po prostu upadł.
2: No.
1: Został zjedzony przez inne pomysły.
2: No i tak jest z mediami.
1: Pamięta pan ten moment, kiedy pan usiadł i stwierdził, dobra, teraz siadam i piszę pierwszą książkę?
2: Tak.
1: No i jak to było? Bo nie było jakoś dziwnie?
2: Nie. To było tak, że wyszedłem z kina i byłem na kodzie Leonardo da Vinci. Książka fajna, książka super, film gorzej.
1: To prawda.
2: Zresztą chyba najsłabszy z rolą Hanksa, chociaż zawsze Hanks był dla mnie takim certyfikatem, że jest to dobre kino. No i wyszedłem z płaczem, z zazdrości, ale nie dlatego, że Dan Brown zrobił tak ogromny sukces i finansowy i w ogóle, tylko dlatego, że zazdrościłem mu strasznie. Jak on się musiał cudownie bawić, zgłębiając tą historię. Dzieci Chrystusa, templariuszy, katarów, całej tej linii róży i tak dalej, i tak dalej. Natychmiast, bo ja zaraz po książce Browna przeczytałem Święty Graal, Święta Krew. To jest taki dokument trzech najwybitnych dokumentalistów BBC na ten sam temat. Oni nie ściemniają. Więc tamta książka, jak poznałem tę historię tego poszukiwania ewentualnych potomków Chrystusa, no to było dla mnie tak szokujące, że a jednocześnie zazwyczaj tych odkryć, tego, jak to wszystko się tam układało, jak to było właśnie pokodowane i tak dalej. No i sobie myślałem, Boże, mam podobną historię. Oczywiście polską, mniejszą, ale z tym obrazem Matejki, chyba najbardziej kradzionym. No i jak mówiła moja babka, z Skieleckiego, nająłeś się za psa, to szczekaj. Wziąłem te notatki i się zaczęło. No, 7 lat pisałem tą książkę.
1: To w porównaniu do 3 miesięcy upiora, to rzeczywiście jest duży przeskok.
2: Tak, oczywiście, jeszcze ją kompletnie spieprzyłem, bo moim zdaniem pierwsze wydanie jest złą książką, no, bo ja po prostu zaniosłem materiał do redakcji, a oni to wydali.
1: Okej.
2: Okay. Bez redakcji.
1: Nikt nic nie poprawił?
2: Nie.
1: No to czyli jednak stwierdzili, że jest nieźle?
2: No, oni tak. Ja oczywiście byłem szczęśliwy. Ale jak już dojrzałem i się trochę nauczyłem, jak już zacząłem rozróżniać, co jest w książce dobre, co złe, no to zrobiłem jedyny taki precedens i go więcej nie powtórzę. Czyli przeredagowałem sam tę książkę. I w Agorze wyszło drugie wydanie, które jest takie, ja wiem, po siłowni, tak? Czyli tam zrzuciło tą niepotrzebną tkankę. Stało się bardziej szczupłe, energiczne, dynamiczne.
1: Czyli teraz tak naprawdę pozostaje szukać tego pierwszego wydania, jeżeli ktoś już tutaj będzie bardzo chciał poznać dogłębnie pańską twórczość.
2: No, jeśli ktoś ma na tyle skłonności do masochizmu, to zapraszam.
1: Maciej Siembieda, bardzo dziękuję tę rozmowę. No i mam nadzieję, że za pół roku, tak? Następna książka. I że wtedy się słyszymy ponownie.
2: Na pewno coś jesienią.
1: Wow, to już coraz bliżej. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A jeśli chcą usłyszeć Państwo więcej z rozmowy z pisarzem Maciejem Siembiedą, to zapraszam Państwa na radiopogoda.pl. Tam znajdą Państwo również rozmowy z moimi innymi gośćmi. Słuchali Państwo Alei Sław, Radia Pogoda, Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam ponownie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Cześć, witam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i pozdrawiam bardzo serdecznie Dariusz
1: Pogoda.
0: Kądek.
1: Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

mną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo? Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz, to był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć,

0: Pewnie nic się nie zdarzy.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Właśnie tak smakuje lato. Gdzie? W cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia w Gdańsku. Wyjątkowe ciasta, ciasteczka, orzeźwiające napoje sezonowe i przepyszne desery lodowe. Wakacyjne odwiedziny w cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia to słodkie chwile dla mnie i mojej rodziny. Ty też poczujesz tu lato. Cukiernia Sowa w Gdańsku w parku handlowym Matarnia zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
0: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd.

bajce to nie będzie cud, że księcia noc z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudzi.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Agnieszka Jerz. Miłość, o której zapomniałam. Czyta dla Państwa Wojtek Masiak. Wróciła do kuchni, gdzie jej mąż już rozkładał jedzenie wyjmowane z papierowej torby. I jak smakuje ci? Zapytał, gdy wzięła pierwszy kęs. Jest dobre. Uważała tak, choć jednocześnie pomyślała, że sama pewnie wybrałaby coś innego. Ciepłego, aromatycznego, takiego pełniejszego życia. Czy taki wypadek może zmienić moje preferencje smakowe? Zapytała. Nie mam pojęcia, ale pewnie tak. Wiesz, naprawdę miałaś cholernie dużo szczęścia. Mieliśmy. Położył dłoń na jej dłoni. O milimetry. Tyle dzieliło cię od śmierci. Mózg to bardzo delikatna struktura. Póki jest chroniony, wszystko okej. Ale kiedy coś się wydarzy... Pokręcił głową. Straty mogą być gigantyczne, nawet jeśli pacjent przeżyje. Ciało funkcjonuje. Głowa jakoś nim zawiaduje, ale dawnego człowieka nie ma. Ty jesteś. Nachylił się przez stół i pocałował ją w policzek. Siedziała nieruchomo. Nie wiedziała, co zrobić. Wiesz, to jest takie dziwne, powiedziała w końcu. Jesteśmy małżeństwem od ponad 20 lat. Znamy się, to znaczy znaliśmy.

Najpierw rozpaczała, bo szok, lęk, że on umrze, a potem radość, bo wreszcie dało się z nim miło pogadać. Starzenie to zwykle proces w drugą stronę. Podbija te cechy, które wcześniej ktoś starał się trzymać na uwięzi, bo wiadomo, że są nieakceptowane, ale gdy puszczą hamulce, to one wypływają na powierzchnię. W każdym razie spojrzał na nią. Chcę powiedzieć, że nawet w tragicznym wydarzeniu może być coś optymistycznego. Na przykład nowy początek. Byłam zrzędliwą 40-latką? Zapytała Anka. No nie, na pewno nie. I fizycznie też wypadasz zdecydowanie lepiej niż tamten facet. Zażartował Adam, ale... Zaczął i urwał. Ale co? Anka starała się zrozumieć to, co w tej chwili mówiło do niej ciało. Ono jednak znieruchomiało. Jak zając na polu, który usłyszy jakieś dźwięki, postanawia się wtopić w tło i poczekać na rozwój wypadków. Szukam pozytywów. Też rozmawiałem z Aśką, oczywiście nie o tobie, na to nie pozwala etyka lekarska. To była dość luźna, koleżeńska rozmowa, bo inna by nie mogła być. Znamy się, w takich przypadkach profesjonalne porady czy terapia są zdecydowanie niewskazane. W każdym razie Aśka, po kumpelsku, nie w ramach profesjonalnej opinii, powiedziała, że to może być dobry punkt wyjścia na nowe rozdanie. Ono i tak by się zaraz musiało wydarzyć, bo dzieci nam wyfruwają z gniazda. Właśnie, kiedy mam sama powiedzieć moim dzieciom, co się stało? To znaczy Jankowi, bo Matylda już wie. Jak to dziwnie brzmi moim dzieciom, które pamiętam na razie tylko ze zdjęć w przedpokoju. Ty zrobiłaś tę galerię. Dbasz o takie sprawy. Rodzina jest dla ciebie bardzo ważna. Będzie dobrze, zobaczysz. Poklepał ją po ramieniu. Jasiek wraca jutro. Odbiorę go z dworca. Powiemy mu razem, na przykład po wspólnej kolacji. A do Matyldy możesz zadzwonić, kiedy chcesz. Choć uprzedziłam ją, że możesz potrzebować trochę czasu. Martwi się o ciebie, ale zagwarantowałem, że teraz wszystko idzie ku dobremu. Czy nasze dzieci mają dobrą relację ze sobą? Mają, powiedział Adam po chwili wahania. Jeszcze kilka lat temu darli ze sobą koty, ale to był taki wiek. Teraz się kumplują, co jest łatwiejsze, ponieważ nie widują się na co dzień. Matylda jest dorosła, ale pewnie jeszcze będzie mieszkała z nami po Erasmusie. Janek też zostanie tu kilka lat, lecz punkt ciężkości jest już gdzie indziej. Znowu na nas, tak jak kiedyś, gdy nie było dzieci. Długo byliśmy sami, zanim pojawiły się dzieci? Niezbyt długo. Zaiskrzyło, sprawy potoczyły się szybko. Od razu się w sobie zakochaliśmy. Anka przez chwilę się zastanawiała. Skoro Matylda ma 20 lat, a Anka 41? Chyba szybko zaszłam w ciążę. Szybko. Tak jest, kiedy ludzi dopada namiętność. Adam patrzył na nią. Znowu podniósł się z krzesła i przechylił przez stół. Tym razem jego usta wylądowały na jej ustach. Zaczął ją całować, delikatnie, powoli. Oddawała pocałunki, czując, jak jej serce przyspiesza. Zarumieniła się. Właśnie to mam na myśli, powiedział siadając na krześle. Ten stan, że na mój widok serce ci szybciej bije. To słychać? Zapytała. Wiesz, jestem lekarzem. Co prawda ortopedą, ale interna była pierwsza. Nie martw się o nic, będzie dobrze. Zdobędę cię po raz drugi. Mam już w tym wprawę. Wyszła z łazienki po długim, gorącym prysznicu. Musiała to lubić, także w poprzednim życiu. Lustra i okno zaparowały, tak nagrzało się w pomieszczeniu. Wytarła się miękkim ręcznikiem i podeszła do półki, na której były wystawione jej kosmetyki. Wśród nich olejek do ciała. Wyglądał interesująco. Wylała trochę bursztynowego płynu z błyszczącymi drobinkami na dłoń. Pachniał zniewalająco i zostawiał skórę aksamitną. Wtarła go nawet w wilgotne włosy. Kiedy chciała pójść do sypialni, zorientowała się, że nie zabrała ze sobą piżamy. Na miejscu był już jej mąż, też umyty w bawełnianych szortach. Dobrze mieć dwie łazienki, uśmiechnął się, zwłaszcza gdy w domu są dwie kobiety. Lubię się kąpać? Lubisz tam długo być, dbasz o siebie. Co mnie cieszy, bo mam zadbaną żonę. Podszedł do niej. Nie zdążyłam się przebrać, poprawiła wiązanie ręcznika. Może nie warto? Wyszeptał jej do ucha. Położył dłonie na jej plecach i przyciągnął ją do siebie. Poddała się temu, ale sama nie wykonała żadnego gestu w jego stronę. Zaczął całować jej ramię. Często się kochamy? Zapytała później, gdy położył się obok niej i naciągnął na nich kołdrę. Różnie.
jak to z takim stażem małżeńskim, ale teraz będzie inaczej.

0: Obrócił się na bok i objął ją ramieniem. Po chwili poczuła, że jego ręka zrobiła się ciężka i bezwładna. Zasnął. Ona nie mogła spać. Najpierw leżała unieruchomiona jego ramieniem, ale potem chciała zmienić pozycję. Lekko się poruszył, gdy przełożyła jego rękę na prześcieradło, lecz po chwili znowu głęboko oddychał. Ułożyła się na boku i przyglądała mu się, jakby mogła coś wyczytać z tego nieprzytomnego ciała. Patrzyła na jego zmierzwione włosy, lekki zarost, masywną sylwetkę, duże dłonie. Nachyliła się ku niemu. Nie zareagował. Przesunęła jego dłoń w stronę swojego ramienia. Ułożyła się tak, jakby je obejmowała. Gdy delikatnie domknęła jego palce, siniak na jej ramieniu zniknął, całkowicie przykryty. Przez chwilę patrzyła na ten obrazek, a później wycofała się na skraj łóżka. To o niczym nie świadczy. Pewnie co drugi mężczyzna ma tak duże dłonie. Może to ślad po podnoszeniu jej po wypadku, jakichś zabiegach na izbie przyjęć? Jej mąż nie wyglądał na przemocowca. Chyba. Podniosła się i powoli spuściła nogi z łóżka. Nie obudził się, więc wstała i najciszej jak mogła podeszła do biurka. Zabrała z niego swój telefon i na palcach podeszła do drzwi. Wyszła z sypialni i skierowała się na górę do łazienki. Na haczyku obok drzwi wisiał szlafrok. Włożyła go, bo poczuła, że ma dreszcze. Z zimna czy ze zdenerwowania? Usiadła na opuszczonej klapie sedesu. 090925. Ekran rozbłysnął. Natychmiast wyłączyła dźwięk. Serce waliło jej tak mocno, że wydawało się, że ten stukot słychać także na zewnątrz. Od czego zacząć? Kliknęła w ikonkę poczty. To była jej prywatna skrzynka. Służbowej widać nie miała tu zainstalowanej. Wiadomości o promocjach, oferty wyprzedaży, rachunek za telefon, polecane artykuły do czytania. Dużo, ale nic ciekawego, nic osobistego. Messenger. Wiadomość od Janka, który na zdjęciu profilowym miał zdjęcie w bluzie, a jej kaptur zasłaniał mu prawie całą twarz. Siema ma, żyje jakby co, spoko i luz, żadnych uwag, jedzenie słabe, ale kupuje batony proteinowe jak lubisz. Ikona uśmiechniętej buźki z wywalonym językiem. Matylda, twarz z rozwianymi włosami, osypana piegami. Zielonkawe oczy były do siebie podobne, podczas gdy Janek przypominał ojca. Córka wysłała jej linki do artykułów o Hiszpanii. Po ostatnim dodała tylko całuję. I jeszcze jedna wiadomość, tym razem tekstowa. Mamusiu, wiem o wypadku, tata mówi, że wszystko jest już dobrze, ale potrzebujesz czasu, bo masz problemy z pamięcią, więc ja ci przypominam, że cię kocham. Zadzwoń, jak tylko będziesz mogła. Weronika. Zdjęcie w sukience, zrobione w jakiejś restauracji. Kochana, potrzebuję teraz chwili przerwy, pobycia tylko z mamą. Odezwę się, ściskam. Korespondencja z Weroniką to było wiele, wiele wpisów. Anka przesuwała je, pobieżnie poznając ich treść. Chyba się przyjaźniły, pisały do siebie dużo i z czułością. Mama Weroniki zachorowała, córka pojechała się nią opiekować do Krakowa. Nowotwór, tyle wyczytała. Jeszcze raz przyjrzała się zdjęciu. Weronika była ładna i miała w sobie coś ujmującego. Poza tym różne, niezbyt rozwinięte konwersacje z rozmaitymi osobami, zapewne jej znajomymi.
1: Powieść Radia Pogoda.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Wiadomości. Operator telefoniczny przypominał o płatności, informacja o przerwie w dostawie prądu, powiadomienie o paczce, która czeka na odbiór. Wiadomość od Krystyny Kąckiej. Aniu, gdybyś czegoś potrzebowała, jestem. Z dnia wypadku. Jak miło, pomyślała. Dobre sąsiedztwo jest bardzo ważne. Przerzuciła się teraz na WhatsAppa. Tu była grupa klasowa rodziców dzieci z klasy Janka. Właściwie to samych matek. Ostatnie wpisy dotyczyły wycieczki. Dojechali, wszystko ok, mają ładną pogodę. Czy ta dyskoteka to jednak będzie? Justyna, kobieta w marynarce. Słyszałam o wypadku, pisze w imieniu zarządu i wszystkich z firmy. Trzymaj się, dawaj znać. Czekamy tu na ciebie. Miło, profesjonalnie i bez zbytnich emocji. Taką, widać, korporacyjną miała pracę. Informacje z siłowni o odwołanych zajęciach z full body workoutu. Czyli to jest to tajemnicze FBW, pomyślała. Wśród wpisów były też dwie ikony na górze. Koperta albo pudełko oznaczone jako zarchiwizowane i ikona kłódki. Czaty z zabezpieczeniem dostępu. W pierwszym nie było żadnych wiadomości, pusto. Drugi po kliknięciu rozwijał komunikat „Wprowadź swój tajny kod”. Czy ona miała jakiś tajny kod? Wpisała ten sam co do logowania. Nieprawidłowy tajny kod, spróbuj ponownie. Co to mogło być? Po co to było? Kto się krył po drugiej stronie? Zdrętwiała jej noga, wstała. Już miała wyłączyć telefon i wrócić do sypialni, kiedy coś przyszło jej do głowy. Paryż. Okienko się otworzyło. Na górze zobaczyła numer telefonu i imię oraz pierwsze dwie litery nazwiska. Krzysztof Ma. Na zdjęciu był mężczyzna w czapce z daszkiem, która skutecznie zasłaniała mu twarz. I wiadomość. Anka, co się z tobą dzieje? Musiało się zdarzyć coś złego, skoro tak milczysz. Pamiętasz o sobocie? Całuję tam, gdzie lubisz. Tam, gdzie lubisz. Poczuła falę gorąca, a przez głowę przemknął znany już obraz. Las i szorstki policzek przy jej twarzy. O, wyrwało jej się. Usłyszała jakiś dźwięk dochodzący z sypialni. Ania? To był Adam. W łazience jestem, już idę. Wyłączyła telefon i włożyła go do szafki, gdzie trzymała pod paski. Czuła drobinki potu na plecach. Jestem. Położyła się obok męża. To dobrze. Nie chciałbym cię stracić. Nigdy. Znowu objął ją ramieniem, jeszcze mocniej niż poprzednio, i prawie natychmiast zapadł w sen. Ona zaś leżała nieruchomo, wpatrując się w sufit. Kim był Krzysztof, który całował ją tam, gdzie lubiła? Ale dobrze mi się spało. Adam przeciągnął się i spojrzał na Ankę. A tobie? Zapytał. Tak sobie. Odwzajemniła uśmiech. Miała nadzieję, że nie da się z jej twarzy wyczytać tego, co kłębiło się w jej głowie. Może trzeba dołączyć leki nasenne. W szpitalu dostawałaś coś wspomagającego. Wstąpię do apteki. Dziś wracam wcześniej, około 5. Jasiek ma być na dworcu chwilę po 4. Odbiorę go. Zaraz do niego napiszę, bo zwykle to ty się zajmowałaś takimi sprawami. Takimi sprawami? Powtórzyła po nim. No wiesz, dzieci, dom, zakupy, cała ta kobieca krzątanina. Dawałam radę godzić to z pracą? Zatrudniła się w korporacji, a korporacje to są miejsca z konkretnymi wymaganiami. Tak jej się wydawało. Tak, wy jesteście wielozadaniowe. Facyci potrafią robić jedną rzecz w jednym czasie, na przykład zarabiać pieniądze. Zabrzmiało dziwnie. Niby miało być zabawnie, ale wyszło inaczej. Tak to odebrała. Adam musiał zauważyć jej spojrzenie, bo dodał: żartuję, oboje pracujemy, z tym, że ja więcej i więcej zarabiam, wiesz, szpital, klinika, przychodnia. Powtarzałem ci to wcześniej, powtórzę i teraz. Nie musisz pracować. Spokojnie, jestem w stanie utrzymać dom sam. Narzekałaś na dojazdy, na korki, na wieczny pęd. Teraz też pędziłam? Przecież mamy duże dzieci. Niby tak, ale wracałaś, żeby zrobić obiad synkowi, podrzucić go na pociąg albo autobus. Wcześniej to samo z Matyldą. Ostatnio miałaś więcej pracy, byłaś zmęczona. Dokładali wam nowych obowiązków w pracy, podobno macie reorganizację, tak mówiłaś. Szykują się zwolnienia. Więc wszyscy pracują jeszcze więcej, żeby się wykazać. Za tym wszystkim nie szła jednak większa pensja. Ty sama dołożyłaś sobie jeszcze siłownię i fitness, no i się skończyło tak, jak się skończyło. To znaczy? Wypadek, Anka, wypadek. Nie widzę innego wytłumaczenia. Policja będzie o tym z tobą rozmawiała, bo wcześniej nie było na to szans. Byłaś nieprzytomna przecież. Kontaktowali się, kiedy leżałaś w szpitalu, ale Marek uznał, że to jeszcze za wcześnie. Mam telefon do policjanta, który prowadzi sprawę. Mariusz Kowalczyk się nazywa. Umówiłem się z nim, że dam znać, że już będziesz gotowa. Jeszcze parę dni i trzeba to będzie odfajkować. No tak, ale ja wciąż nie pamiętam tego wypadku. Wiem, a ja nadal uważam, że on się wydarzył, bo byłaś zagoniona, zamyślona, zmęczona. Może chciałaś po coś wrócić do biura i dlatego cofnęłaś się na jezdnię. Może coś ci upadło. Pewnie już się nie dowiemy, bo kamery nie uchwyciły żadnych szczegółów. Te na sygnalizacji objęły cię tylko na kilku klatkach i nic z tego nie wynika. W każdym razie powiem to znowu. Pomyśl, czy to nie jest dobry moment na zmiany w życiu. Ale co ja bym miała robić, gdybym nie pracowała? Na pewno coś wymyślisz. Będziesz miała dużo czasu, bo teraz i tak jesteś na długim zwolnieniu. Już poinformowałem o tym twojego pracodawcę. Może w tym czasie coś ci przyjdzie do głowy? Dobra, ja się muszę zbierać. Będę dzwonił. Zwracaj uwagę na telefon. Gdybyś mogła, to zrób mi kawę, dobrze? Śniadanie zjem na stołówce, po obchodzie, ale mała czarna na początek dnia musi być. Poszedł do łazienki. Anka jeszcze przez chwilę posiedziała na łóżku, po czym włożyła szlafrok i zeszła na dół. Nie była pewna, czy pamięta, jak się obsługuje ekspres, ale jej dłonie sprawnie wykonały sekwencję ruchów. Postawiła na stole filiżankę akurat wtedy, gdy na półpiętrze pojawił się Adam. Super, dzięki. Podszedł i opróżnił jej zawartość dwoma przechyleniami do ust. Jadę. Kiedy będziemy wracali z Jaśkiem, zamówimy pizzę. Na pewno będzie zadowolony po tygodniu jedzenia w pensjonacie pomidorowej i schabowego. W kontakcie. Podszedł do niej i pocałował ją w usta. Gdy był już w przedpokoju, odwrócił się jeszcze w jej stronę. Dla ciebie quattro stagioni, to twoja ulubiona, pa. Pa. Anka powiedziała to już do jego pleców. Podeszła do okna i obserwowała podjazd. Kiedy samochód jej męża wyjechał poza bramę, poszła do łazienki na górze, wyciągnęła telefon z szafki, włączyła go. Pojawiło się kilka nowych powiadomień, ale wśród nich nic istotnego. Wzięła głęboki oddech, kilka razy postukała palcem w ekran i wpisała Paryż. Całuję tam, gdzie lubisz. Dopiero teraz przeczytała informację, że wpisy w tej konwersacji znikają po 24 godzinach. Dlatego ta historia wyglądała tak, jakby zaczęła się wczoraj. Zastanawiała się, jak sformułować odpowiedź. I mimo, że spędziła na tych rozmyślaniach kilka bezsennych godzin, nadal nie była pewna. Cześć, miałam wypadek, byłam w szpitalu. Uznała, że tyle wystarczy na początek. Nie miała pojęcia, co ją łączy z tym Krzysztofem, choć coś musiało, skoro tak do niej pisał. Do dyspozycji miała tylko jego zdjęcie, choć to było określenie na wyrost. Miała raczej zdjęcie jego czapki. I jeszcze te obrazy, które do niej przychodziły. Czy to on w nich był? Odłożyła telefon na szafkę i poszła pod prysznic. Kiedy odkręcała wodę, usłyszała piknięcie i telefon na chwilę rozbłysnął na niebiesko. Mimo to nie sięgnęła po niego. Była ciekawa, a jednocześnie się bała. Czuła, że ta korespondencja to taki fragment dawnego życia, który był jej tajemnicą. Może słodką, a może mroczną. Czy ona miała romans?
0: Powieść Radia Pogoda.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Przekręciła wajchę prysznica w stronę czerwonej kropki, ponieważ zaczęła dygotać. Nerwy wzięły ją we władanie. Musiała się rozgrzać. Czy była taką żoną, która zdradza męża? Potrafi to robić, tak bez mrugnięcia okiem, a w każdym razie dobrze się maskując, bo on przecież niczego się nie domyślał. Rany. Westchnęła cicho. Ta sytuacja była absolutnie przedziwna. Z jednej strony to wszystko było przecież jej, o niej, a z drugiej patrzyła na to, jakby oglądała film o życiu obcej kobiety. Co ona robiła? Mieszało się w jej głowie z co ja robiłam. Jeszcze mocniej przekręciła uchwyt baterii. Woda była teraz gorąca, na granicy przyjemności i parzenia. Anka patrzyła, jak jej skóra robi się różowa. Stała tak przez kilka minut, aż kabina całkiem zaparowała. Wyłączyła wodę i wyszła na zewnątrz. Sięgnęła po ręcznik i wytarła się. Zrobiła to tak dokładnie, jakby chciała zetrzeć z siebie naskórek. Skóra piekła i domagała się nawilżenia. Tym razem wybrała balsam. Wcierała go, nie spiesząc się, jakby to była część zwyczajnej rutyny. Wiedziała, że to nieprawda. Czuła to. Trzęsła się, była zdenerwowana, bała się. Po prostu odwlekała w czasie moment, gdy spojrzy na wyświetlacz telefonu. Może trzeba było nie odpowiadać na tę wiadomość, zostawić, nie sprawdzać, skasować, zapomnieć? Zapomnieć. Zaśmiała się nerwowo, urywanie. Przecież właśnie w tym rzecz, że nie pamiętała, a chciała sobie przypomnieć. Musiała, jeśli miała odzyskać swoje dawne życie. Włożyła szlafrok i zabrała telefon z szafki. Wyszła na korytarz, przeszył ją dreszcz. W porównaniu z nagrzaną łazienką w tej części domu było chłodno. Podobnie jak pod kołdrą w sypialni, która już wytraciła ciepło, jakie dawały ich, jej i Adama, ciała. Spędziła z mężem noc. Nic w tym dziwnego, choć akurat w jej przypadku sytuacja była niezwyczajna, bo czuła się tak, jakby poznała Adama tydzień temu. Czy w poprzednim, zapomnianym czasie prowadziła dwa równoległe życia? Z Adamem i Krzysztofem? Czy sypiała z obydwoma? Czy z obydwoma była szczęśliwa? Znowu zakręciło się jej w głowie. Nie, to niemożliwe. Z tego, co mówili inni, była miłą, spokojną i dobrą kobietą, żoną i matką. Jaki wypadek? Anka, co się dzieje? Nie dzwoniłem, nie pisałem wiadomości, bo tak się umawialiśmy. Na przejściu dla pieszych samochód mnie potrącił. Co? To jakiś koszmar, nic ci się nie stało? To znaczy, żyjesz, to najważniejsze, ale i tak straszne. Dlaczego nie dałaś znaku życia? Właśnie, w tej sytuacji znak życia był cholernie ważny. Nie mogłam, przepraszam. Nie miałaś telefonu? W końcu zadzwoniłem do ciebie z roboty, z sekretariatu. Był wyłączony. Przyznaję też, że raz podjechałem pod twój dom, ale ciemno, nic, nikogo. Naprawdę się bałem. Różnych rzeczy, że może twój mąż się dowiedział i źle zareagował. Nie, Adam nie wie o nas. Dlaczego jeszcze nie napisała temu Krzyśkowi prawdy? Że nie tylko Adam nie wie, ona także. Uff, słuchaj, myślałem też, że to może chodzi o moją żonę. Źle ta nasza ostatnia rozmowa poszła, zdenerwowałaś się. Ja też się zdenerwowałem, głupio, porozmawiamy o tym. Żona. Czy Anka chciała, żeby... Uczucia są ważne, ale życie ma swoje prawa, przecież wiesz, Anka. Ania, Aneczka. Zobaczymy się? Czy naprawdę chciała w to iść? No pewnie, że tak. W ten weekend pójdziesz na fitness albo coś zamiast? Czy to dlatego zapisała się na siłownię? Dam znać. Oczywiście, ale już nie znikaj, obiecujesz? Obiecuję. Całuję w twoje ulubione miejsce. Po chwili zawahania Anka odpisała pa. Wstała z łóżka i zakręciło się jej w głowie. Czego o sobie jeszcze nie wiem? Zapytała cicho, patrząc w ekran komórki. Prasowania też się nie zapomina. Ciągle ostatnio się nad tym zastanawiała, jak to jest, że można stracić powiązanie z całym swoim dotychczasowym życiem, zostać z wykasowaną pamięcią dotyczącą osób, miejsc, wydarzeń, a nadal umieć różne rzeczy. Trochę to niby rozumiała, bo w czynnościach chodziło o pewien automatyzm, powtarzalność ruchów, pamięć ciała, a tamte sprawy były zdecydowanie bardziej złożone, choć one przecież w niej były. To znaczy pamiętało je jej ciało i dawało o tym znać. Przywracanie wspomnień wyglądało u niej właśnie tak. Jako pierwsze pojawiały się te, które były związane z silnymi emocjami. To miało sens. Interesujące natomiast było to, które emocje, obrazy i sytuacje chciały do niej wrócić na samym początku. Nie tak by obstawiała. Przewidywała, że pewnie dzieci, może mąż, rodzina, coś z pierwszego, dobrego, ułożonego planu. Okazało się inaczej. Chciałaby o tym z kimś porozmawiać, ale czuła, że Joanna Karska nie jest odpowiednią osobą. Trochę dlatego, że sprawiała wrażenie kobiety bardzo uporządkowanej, odpowiedzialnej, która nie miała takich doświadczeń. Był też inny powód. Anka nie potrafiła jej zaufać. Adam ją znał, chyba nawet dobrze. Czy psycholożka powiedziałaby mu o tym, co się dzieje w życiu jego żony? Może nie, a może tak. Adam sam stwierdził, że to by było nieprofesjonalne. Nie powinna, ale przecież Anka właśnie się przekonywała, że ludzie robili także te rzeczy, których robić nie powinni. Dlatego musiała znaleźć innego psychologa, kogoś, z kim mogłaby być szczera. Właściwie to już znalazła. Kiedy wyjdzie z pralni, zadzwoni do niego. Znowu sięgnęła po żelazko i zaczęła prasować. Uspokajała ją ta czynność. Proste, przewidywalne ruchy, od razu widoczny efekt pracy. Gdyby można w ten sposób wszystko przeprasować, to znaczy przepracować. Przełożyła poskładane ubrania do koszyka, wyłączyła żelazko i odłożyła je na półkę. W pralni też panował porządek. Cały dom był tak dobrze utrzymany. Kiedy patrzyła na panujący w nim ład, myślała, że to trochę tak, jakby nikt tu nie mieszkał, bo przecież jeśli czegoś się używa, to się brudzi, bałagani, wprowadza pewien chaos. A tu stan jak spod igły. Z drugiej strony oni chyba właśnie mało tu żyli. Wielka kuchnia, w której niewiele się gotowało, duży salon i duży stół, a nie słyszała, żeby sprowadzali gości. Adam pracował na dwóch etatach, więc często przebywał poza domem. Dzieci miały swoje życia. Anka, jak się okazało, też. Dom pokazowy, taka fraza teraz do niej przyszła, i obraz. Biurko, mężczyzna w koszuli, kolorowy folder, ona śmiejąca się. Jej ręka na brzuchu, a może to była ręka Adama? Dom pokazowy, wykończony, taki, do którego zapraszało się zainteresowanych, żeby zachęcić ich do inwestycji. Już urzeczywistnione marzenie, którego można było dotknąć tak blisko, na wyciągnięcie ręki. Oni chyba też w taki sposób dokonali wyboru. Pojechali, obejrzeli, a potem ekipa zbudowała to ich marzenie na tej działce pod lasem. I co z tego zostało? Otrząsnęła się. Przecież nie wiedziała, jak naprawdę było. Ani wtedy, ani teraz. Schyliła się, żeby podnieść z podłogi kosz i zauważyła, że na dolnej półce za pojemnikiem z kapsułkami do prania leży jakaś książka. Nie, to nie była książka, tylko notes, kalendarz. Duży, pękaty, z powkładanymi różnymi kartkami i kopertami. Podniosła go. Okładka wyglądała na skórzaną. Kremowa, miękka, z wyzłoconymi inicjałami AR. Chyba chodziło o nią, Ankę Rosiak. Sama sobie zamówiła taki ekskluzywny egzemplarz. Środek też był elegancki, ładny papier, eleganckie liternictwo. Kalendarz był czymś założony, długopisem, dlatego nie do końca się domykał. Otworzyła go. To była strona z tygodniem między 10 a 15 marca. Wtedy, kiedy miała wypadek. Wyglądało na to, że ten kalendarz rzeczywiście należał do niej, choć przecież miała już jeden, ten z torebki, mały. Tu jednak było więcej zapisków. Do tamtego najwyraźniej przepisywała sprawy na zasadzie przypominajek. 10 marca. Janek wyjeżdża zmienić mu pościel, umyć okna. Czy ona to robiła, czy ta Natasza, która musiała pojechać do Ukrainy? 13 marca. Imieniny Krysi. Kupić bukiet i miód, najlepiej na włociowy. Przepadło. 3 dni wcześniej potrącił ją samochód. Musi nadrobić ten prezent, zwłaszcza, że czuła sympatię do sąsiadki. Wydawało się, że naprawdę się lubią i mimo różnicy wieku mają dobrą relację. Czy Krystyna wie o niej więcej niż się zwykle wie o osobach z najbliższego sąsiedztwa? 14 marca. Joga. 17.00. Potem spotkanie z dziewczynami. Jakimi dziewczynami? tymi z zajęć? Spotykały się regularnie, czy to była wyjątkowa sytuacja? Błysk, krzyk, trzaśnięcie drzwiami, obraz za obrazem, jakby ktoś przerzucił jej przed oczami kilka zdjęć. Poczuła, że puls jej przyspiesza, zaczęła szybciej oddychać, oparła się o szafkę. Co się wtedy stało?
0: Powieść Radia Pogoda.

Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. La place rouge.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę. Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś niewaki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć z wdziękiem.
0: Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
1: Parararara, parara, parara, parara.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ladną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej.
1: Jej słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: to promocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nie łatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa.

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś kaczuszkę

aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny, wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.
1: Prowadź mnie ulicą, prowadź, że za rękę. Wszystko mnie zachwyca w twym kamiennym piekle.

czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat. Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej.

kochani, nazywam się Beata Sadowska i bardzo was ściskam przez ten mikrofon i bardzo was pozdrawiam i bardzo wam życzę, żebyście mieli odwagę podążać swoją ścieżką.